0: Eskalacja napięcia mimo obowiązującego od kwietnia zawieszenia broni między Iranem a USA i Izraelem. Sejm kolejny raz przekłada próbę wybrania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Marszałek Włodzimierz Czerzasty już kilka razy opóźnił tę datę. Zapowiadał, że to rozstrzygnie się na rozpoczętym wczoraj posiedzeniu. I znowu decyzję odłożył. Tym tematem zajmuje się nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Jak Czerzasty tłumaczył tę decyzję?
1: Prośbą, którą dostał od jednego z czołowych polityków PSL-u, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.
2: Pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
1: A prosił bardzo, ponieważ wicemarszałek Zgorzelski chce zbudować większość, żeby na szefa IPN-u powołać obecnego wiceszefa Mateusza Szpytmę. Kłopot w tym, że ten pomysł popiera PSL, PiS i Konfederacja, a przeciwko są Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlaczego więc PSL forsuje taki pomysł wbrew koalicjantom? No bo kandydatów na szefa IPN proponuje Sejmowi Kolegium IPN, które jest obsadzone przez ludzi bliższych PiS-owi i nikogo lepszego od Szpytmy, jak mówią ludowcy, to kolegium nie wskaże. Instytut Pamięci Narodowej nie ma szefa odkąd poprzedni, czyli Karol Nawrocki rok temu został prezydentem. Swoją drogą warto przypomnieć, że Karol Nawrocki 5 lat temu został wybrany szefem IPN-u też za sprawą egzotycznej koalicji PiS-u i PSL-u.
0: Na zamku w Rynie na Mazurach rozpoczęła się druga już narodowa sesja motelowego Parlamentu Europejskiego. Młodzież z całej Polski przez kilka dni prezentuje tam rezolucje, wygłasza przemówienia i debatuje na ważne ich zdaniem tematy.
3: My jako młodzież wybraliśmy tematy dotyczące parytetów, dotyczące zasobów leśnych i wodnych.
4: Bywa, że się kłócicie?
3: Na tym to polega, myślę, i liczymy na to, że delegaci będą się kłócić, będą debatować i że te dyskusje będą żwawe i głośne, że nie będą się ze sobą zgadzać i wymieniać się swoimi zdaniami.
0: W mazurskim Rynie z Oliwią Stec rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
5: Polska nauka w faktach RMF FM.
0: Sam w sobie stres nie wywołuje raka, ale przewlekłe napięcie osłabia układ odpornościowy i sprzyja powstawaniu stanów zapalnych. A to z kolei sprawia, że organizm staje się bardzo podatny na rozwój nowotworów i gorzej zwalcza nieprawidłowe komórki. Badania w tym temacie przeprowadziła Katarzyna Herbetko, doktorantka nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rozmawiała z nią nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
6: Zajmowała się pani badaniami nad stresem i jego wpływem na nowotwory. Co wynikło z tych badań?
7: Wynikły z jednej strony rzeczy, które już uznawaliśmy za pewniki, które nam się faktycznie tutaj powtórzyły i tym bardziej możemy naukowo mówić tutaj o ich rzeczywistej wartości, czyli tego, że stres realnie wpływa, realnie ma swoje dwa słowa do powiedzenia w nie dość, że powstawaniu nowotworów, to jeszcze faktycznie w przebiegu terapii już konkretnie onkologicznej. Natomiast rzeczy, które troszeczkę wyszły jako nowe faktycznie w tym nowym spojrzeniu, bo jakby całe nasze nowatorstwo w pracy polegało na tym, że podzieliliśmy sobie te nowotwory na dwie grupy. Na nowotwory, które miały 5-letnie przeżycie wysokie i te, które miały bardzo niskie. I sprawdzaliśmy, jak w tych dwóch grupach faktycznie ten stres będzie zaznaczał swój wpływ. I okazało się, że faktycznie są mocne różnice. Różnice, które wydają się realnie dość logiczne, natomiast to, co jest logiczne, nie zawsze znajduje swoje molekularne potwierdzenie, niestety. Wtedy nauka byłaby dużo łatwiejsza. Natomiast okazało się faktycznie, że w tych nowotworach o bardzo niewielkim 5-letnim przeżyciu, tych, które raczej kojarzą nam się z dużo, dużo gorszymi diagnozami, to profilowanie odpowiedzi na leczenie przez stres faktycznie wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli mówimy o bardzo szybkim przebiegu choroby i też o bardzo szybko narastających emocjach tym silniejszych, że właśnie mamy świadomość tego, że raczej nasze rokowanie może nie być najlepsze, chociaż oczywiście, jak szpital nam to udowadnia codziennie, cuda się zdarzają i bardzo na te cuda czekamy, to profil psychoterapii, która powinna być tutaj prowadzona, wygląda zupełnie inaczej niż w tym 5-letnim przeżyciu bardziej optymistycznym. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z bardzo ostrą reakcją na stres, mamy do czynienia z nasilonym procesem zapalnym, mamy do czynienia z w sumie rzeczami, mechanizmami bardzo mierzalnymi. Mamy tutaj odpowiedź ze strony osi podwzgórze przysadka nadnercza, mamy tutaj odpowiedź katecholaminową, które wszystko to potęgują i to są rzeczy, które no właśnie są o tyle mierzalne i identyfikowalne, że my wiemy, że to obniża nasze rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości naszego układu immunologicznego. Wiemy, że podsyca ten stan zapalny, a to są parametry, które też są ważne w kontekście terapii onkologicznej. I jeżeli jakikolwiek czynnik, w tym przypadku ten stresowy, w jakiś sposób, bo znowu mówimy tutaj o asocjacji, a nie bardzo jasnej zależności, niestety jeszcze na tym etapie, ponieważ mamy tutaj wpływ czynników środowiskowych, psychologicznych, molekularnych, molekularnych. Więc też w kolejnych badaniach dążymy do tego, żeby te wpływy od siebie oddzielać, co jednak nie jest łatwe przy tym, jak niesamowicie złożoną jednostką jest nasze ciało.
6: Kiedy słyszymy diagnozę, nowotwór, to samo to już wytwarza w nas na pewno wielkie pokłady stresu i trudno sobie wyobrazić leczenie bez tego stresu. Czy w związku z tym staracie się łagodzić w jakiś sposób ten stres? Czy chorzy mają dostęp do terapii na przykład psychologicznych, które łagodzą ten stan?
7: Oczywiście. To, że psychoterapia albo po prostu interwencja psychologiczna, bo tutaj też różnie bywa, jest elementem leczenia onkologicznego, to jest coś absolutnie oczywistego. I tak powinno być i do tego dążymy i myślę, że w zdecydowanej większości ośrodków, przynajmniej częściowo już tak to wygląda. Natomiast to, co jest tutaj...
6: Da się to opanować?
7: Czy tak do końca się da? Tego nie wiemy. Wiemy, że realnie te interwencje psychologiczne przekładają się na jakąś poprawę wyników. I my nie jesteśmy w stanie do końca wnioskować, czy to jest sama interwencja, czy to, że jeszcze na przykład modyfikujemy leczenie, czy to jest wpływ jednego i drugiego. I mamy nadzieję, że po prostu dodając te wszystkie interwencje mające jakikolwiek potencjał, faktycznie wpłyniemy na lepsze wyniki. I też właśnie ten potencjał biologiczny psychoterapii to jest to, co bardzo byśmy chcieli, co próbujemy wykazać, co jest właśnie bardzo trudne do oddzielenia z tymi różnymi wpływami, ale jednak bardzo obiecujące, bo faktycznie są badania i to na całkiem dużych grupach prowadzone, porównujące pacjentów, którzy faktycznie mają tę psychoterapię dodatkowo zaplanowaną, lepiej rozwiniętą i widzimy, że w nowotworach o porównywalnych parametrach faktycznie mogą, że to się wiązać z lepszymi wynikami leczenia. I te wyniki bardzo nas cieszą i dlatego tym bardziej chcemy tę psychoonkologię tutaj rozwijać.
6: O tym, że stres ma negatywny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, wiemy od dawna, a czy ma wpływ na zachorowalność też na nowotwory? Czy to jest aż tak?
7: Możemy tutaj mówić o asocjacji, a nie pewnym związku przyczynowo-skutkowym. Jeżeli czytamy sobie o czynnikach ryzyka wielu w ogóle stanów chorobowych, nie tylko nowotworów, to stres gdzieś tam zawsze nam się przewija. I nie tylko dlatego, że to jest taki popularny temat, a wszyscy się stresujemy, ale dlatego, że są realne, mierzalne biologicznie parametry, które pod wpływem tego stresu się zwiększają. I mówimy tutaj o przewlekłym stanie zapalnym, mówimy tutaj o wysokim poziomie kortyzolu, o aktywacji katecholaminowej. I to są rzeczy, z którymi tutaj faktycznie mierzalnie możemy walczyć. To są parametry, które możemy sprawdzać, więc czy ma jakiś wpływ? Na pewno. Jak duży w kontekście molekularnym? Próbujemy się dowiedzieć.
6: Mówiła Pani o nowotworach, które są bardzo groźne i często kończą się niestety śmiercią. A co z tymi bardziej łagodnymi? Czy tam stres też ma znaczenie?
7: Ma, ale tutaj ta terapia przynosi dużo lepsze skutki, jeżeli mówimy w kontekście tej opieki psychologicznej, jeżeli ma trochę inny profil. Bo właśnie w tych o niskim przeżyciu pięcioletnim głównie koncentrujemy się na tej momentalnej terapii, tej, która w momencie diagnozy się pojawia, reagujemy bardzo szybko i próbujemy ten nagły wyż emocjonalny jakkolwiek opanować. Natomiast w nowotworach o wysokim wskaźniku przeżyć pięcioletnich zupełnie inny nacisk musi być tutaj położony. Tutaj potrzebujemy pracy z przewlekłym stresem. Potrzebujemy pracy z tym strachem, z tym lękiem przed tym, że zawsze w kolejnym badaniu coś się może pojawić. No bo jednak ci pacjenci, nawet jeżeli w większości przypadków szczęśliwie ten proces zakończy się dobrze, początkowy, to jeszcze mamy tutaj wiele lat kontroli, wiele lat kolejnych wyników badań, które zawsze wiążą się ze stresem. I tutaj nauczenie pacjenta tego, jak z tym przewlekłym stresem sobie radzić, jak opanować ten lęk przed kolejną kontrolą, to jest tutaj najważniejsze. I to realnie przekłada się na pewno na zwiększenie jakości życia, co jest absolutnie naukowo i logicznie uzasadnione. Natomiast na parametry molekularne wydaje się, że być może też.
6: Łatwo mówić, nie stresuj się, ale to chyba jedyna możliwa rada.
7: Też bym bardzo chciała się nauczyć i nie stresować, szczerze mówiąc, ale na pewno mamy coraz lepsze narzędzia do pracy. Nasi psychologowie robią, co mogą, żeby faktycznie tym pacjentom było coraz łatwiej. I myślę, że zbrojenie się właśnie tutaj w tę psychologiczną, psychiatryczną czasami artylerię faktycznie ma bardzo duże znaczenie.
6: A pani pracując z pacjentami widzi czasami taką zmianę, jeśli chodzi o to podejście nasze do leczenia, a później wyniki badań, że człowiek, który sięga po tą terapię, nagle ma coraz lepsze wyniki.
7: Bardzo często zaskakują mnie scenariusze, w których ten wpływ psychologiczny faktycznie wydaje mi się bardzo widoczny. Wiadomo, że nauka nigdy nie wnioskuje na pojedynczych przypadkach, natomiast nigdy nie zapomnę historii pani, którą miałam okazję współprzyjmować na oddział, właśnie na badanie kontrolne po leczeniu. To była pani z nowotworem trzustki, więc diagnoza nie brzmiała specjalnie optymistycznie, natomiast pacjentka, z tego co opowiadała, już od początku nie przejęła się nią bardzo, ponieważ ona miała kompletnie inne plany na życie i nie chciała pozwolić temu nowotworowi czegokolwiek tutaj zmienić. Przeszła leczenie, mimo tego, że nie była to operacja mająca na celu wyleczenie, to jednak pacjentka od tamtego momentu przeżyła już 8 lat i dalej miała się świetnie.
5: Afirmacja.
7: Zdecydowanie. Więc nie wiemy, dlaczego niektóre jednostki faktycznie są w stanie wygenerować takie wyniki leczenia, ale niesamowicie nas to cieszy i mamy nadzieję, że tutaj faktycznie ten wpływ tego nastawienia pacjenta, w ogóle podejścia do życia faktycznie może być ważny i może jesteśmy w stanie faktycznie dobrym kierunkiem, dobrym podejściem do terapii, właśnie w tym, o czym mówiłam, w tej różnicy między tymi nowotworami, w których potrzebujemy tej szybkiej interwencji, a tymi, w których potrzebujemy nauki przewlekłego radzenia sobie ze stresem, może właśnie to podejście, ta zmiana w postrzeganiu tego przez pacjenta będzie miała bardzo duże znaczenie.
0: Z doktorantką nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Katarzyną Herbetko, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Cały czas jesteśmy z wami. Maciek Rybak, cześć ponownie. Najlepsza muzyka już startuje. Bruno Mars na początek.

trzeba znać angielskiego, żeby wiedzieć, że dużo żalu wylewa w tej piosence ten młody wokalista, który zwie się Somber. Ale skąd on już tego tyle żalu nałapał w swoim życiu? To może pytanie na wywiad, nie teraz. Teraz RMF FM i dobranocka, 23 minuty po godzinie drugiej. Sięgam po temat podróżniczy, bo wakacje tuż, tuż. Jedna z tanich linii zapowiada internet na pokładzie samolotów. Co prawda dopiero za rok, ale perspektywa jest ciekawa. Wyobraźcie sobie, lecicie kilka kilometrów nad ziemią i przez komunikator dzwonicie do rodziny. Słuchajcie, za chwilę będziemy dokładnie nad wami, to machajcie. Machajcie mocniej, bo nic nie widzę, no. No i po sprawie, już przelecieliśmy. Mogliście mocniej machać.

0: czas na kolejny temat z radia informacyjnego RMF 24. Tomasz Terlikowski. Posłuchajmy.
1: Na linii jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam się, Tomku.
1: Bogdanie, jaki obraz wojny wyłania się z tego tekstu?
2: Pozwól, że zacznę od tego, że prezydent Zełenski w tym wywiadzie wydaje się być w bardzo dobrym nastroju. Wierzy bowiem, że szala wojny powoli przechyla się na korzyść Ukrainy. Sytuacja militarna jest dla Kijowa najbardziej obiecująca od 2,5 roku, tak przynajmniej twierdzi Wołodymyr Zełenski. Nie możemy powiedzieć, że Rosja przegrywa tę wojnę, powiedział. Możemy jednak stwierdzić, że z każdym dniem tracą Rosjanie inicjatywę. No tak powiedział dziennikarzom Guardiana, przypominając zarazem, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły niedawno w rodzinne miasto Putina, Sankt Petersburg. Podobne ataki sparaliżowały też okupowany Krym, a kluczowa droga, zdaniem Zełenskiego, droga zaopatrzeniowa do tego półwyspu jest usłana płonącymi ciężarówkami i cysternami. Krym, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, boryka się obecnie z bardzo poważnymi niedoborami paliwa.
1: Bogdanie, jak wygląda sytuacja na froncie?
2: Postępy Rosjan niemal całkowicie ustały. Według Zełenskiego Kreml traci ponad 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, z czego 23-24 tysiące to zabici, a reszta to ciężko ranni. Prezydent zasugerował, że rzeczywiste liczby mogą być jeszcze wyższe. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że oni tej wojny nie wygrywają, zauważa w wywiadzie dla Guardiana prezydent Zełenski. Przyznaje, że Ukraina również traci personel wojskowy, ale na mniejszą skalę. Niemniej niszczycielskie działania Moskwy nie ustają, nadal trwają. Rosjanie celowo, zdaniem Zełenskiego, używają amunicji kasetowej na obszarach gęsto zaludnionych, a Ukrainie przede wszystkim potrzeba rakiet typu Patriot do zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych, ale one są bardzo drogie, każda kosztuje 4 miliony dolarów, w dodatku Ameryka niechętnie chce się ich pozbywać. Dlatego, zdaniem Zełenskiego, kraje europejskie powinny współpracować ze sobą w celu skonstruowania i wyprodukowania europejskiej alternatywy dla tej defensywnej broni i między innymi o tym prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
1: Zełenski rozmawiał z Guardianem podczas pobytu w Londynie. Czy pojawiły się w tym wywiadzie jakieś brytyjskie akcenty?
2: Owszem, dwa. Pierwszy nieco nieprzyjemny, bowiem dotyczy procederu ściągania ukraińskich flag z budynków publicznych w gminach, które zostały przejęte podczas niedawnych wyborów samorządowych przez ultraprawicową partię Reform UK. Zełenskiemu się to nie podoba, ale był bardzo delikatny w swojej reakcji. Powiedział jedynie, że takie działania są ryzykowne i mogą nadwyrężyć przyjaźń brytyjsko-ukraińską. Drugim brytyjskim elementem, jaki pojawił się w tym wywiadzie, był król Karol III. Zełenski rozmawiał z Guardianem jeszcze przed spotkaniem z brytyjskim monarchą, ale nie krył swojego entuzjazmu. Zapytany, czy jeśli wojna nadal będzie przybierać pomyślny obrót, monarcha mógłby pewnego dnia odwiedzić pałac Zełenskiego w Kijowie. Prezydent Ukrainy uśmiechnął się i entuzjastycznie skinął głową. Wie pan, powiedział, dziś rano, kiedy rozmawiałem przez telefon z żoną, z całym szacunkiem dla Kiera Starmera, moja żona kazała przede wszystkim pozdrowić króla. Ukraina kocha jego królewską mość. Bardzo chciałbym zaprosić go do Kijowa. Może jeszcze w tym roku, powiedział w wywiadzie dla Guardiana Wołodymyr Zełenski.
1: Bardzo dziękuję. Prosto z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Pięknie dziękuję ci, Bogdanie.
2: Kłaniam się.
1: Za te informacje.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24.

To jest najlepsza muzyka, to jest Kamil Bednarek w RMF FM, a teraz ciekawe pytanie. Czy zdjęcia klasowe będą zakazane? O rzekomym zakazie Rzecznik Praw Dziecka dyskutuje internet. W RMF FM wiemy jak jest. To fake news, zdjęć klasowych nie zakażą. No przecież po latach musimy rozpoznać, kto był od czerwonego paska. Swoją drogą, kiedy ostatnio sprawdzaliście swoje zdjęcia szkolne? Jak wszyscy stali w rządku, uśmiechnięci po polsku? Albo takie z zerówki z balu przebierańców. No, byłem przebrany za Zorro. Czarna peleryna, opaska na oczy. Ratowanie świata, te sprawy.

0: Dominik Dudek powinien pomyśleć o wersji dla nocnych kierowców tego utworu. A tu RMF. Przed faktami o drugiej zmieścimy kolejny interesujący temat z naszego radia internetowego. Przedstawi go Michał Zieliński.
1: Andrzej Bargiel rusza na kolejną wyprawę. Tym razem jego celem ma być Nanga Parbat w Pakistanie. O swoich planach poinformował na konferencji.
2: Będziemy chcieli spróbować zjechać z Nanga Parbat na nartach. Mam na to jakiś konkretny pomysł. Będziemy działać od strony na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy spróbować przetestować w kontekście tego przedsięwzięcia. Oczywiście to wszystko będzie zależne od warunków narciarskich, ale faktycznie mamy sporo opcji na tej ścianie i myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić.
1: Andrzej Bargiel mówił też o tym, jak wygląda plan na tę wyprawę.
2: Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę około 3 tygodnie w górach. Myślę, że jeżeli będziemy mieć szczęście do pogody, to po prostu jest jak najbardziej możliwe, by sprawnie przeprowadzić aklimatyzację i spróbować wejścia na szczyt. Więc tak to wygląda. Na pewno wyzwaniem będzie to, by po prostu przejrzeć te drogi, typu, nie wiem, droga, która się po polsku, bo to jest droga Denisa Urubki chyba z 2015 roku, to jedną opcją jest droga, która chyba w tłumaczeniu nazywa się Niezapominajka. Jest droga Messnera właśnie, która wydaje się być taką najbardziej naturalną linią i fizycznie właśnie Louis Stritzinger zjeżdżał właśnie tą ścianą, tą drogą gdzieś w wysokości chyba 7500-600 metrów, więc to jest możliwe jak najbardziej. On po prostu zawrócił ze względu na to, że nie miał już czasu za bardzo, by móc wejść na szczyt. Ale to się wydaje być taką najciekawszą opcją.
1: Nanga Parbat to 9. co do wysokości szczyt na świecie. Ma 8126 metrów nad poziomem morza.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Za chwilę wybije godzina trzecia. W RMF FM to czas kolejnego wydania faktów. Zebrał te najważniejsze informacje i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Miliardy dla Polski pod znakiem zapytania. Chodzi o rekompensaty za uzbrojenie przekazane Ukrainie. To ma być wzrost o 3%. W przyszłym roku miesięczna pensja minimalna podniesie się o 144 zł. Fani fantastyki szykują się na swoje święto w Poznaniu. Już za niecałe 2 tygodnie rusza tam festiwal Pyrkon. Polska może nie odzyskać pełnej kwoty za uzbrojenie przekazane Ukrainie. Chodzi o około 2 miliardy złotych z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, z którego państwa członkowskie otrzymują rekompensaty za dostawy sprzętu wojskowego dla Kijowa. Przez wiele miesięcy wypłaty blokował ówczesny premier Węgier Viktor Orbán. Choć nowy szef węgierskiego rządu, Peter Madziar, odblokował fundusz, problem nie zniknął. Sprawą zajmuje się nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Dlaczego więc Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu środków?
2: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
1: O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Ta podwyżka o 3% oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby 4950 zł brutto, czyli około 3000.

0: Więcej 700 zł na rękę. Czy taka propozycja rządu to dużo, mało, czy może to kompromis? O tym Igor Skrzypek.
1: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce.
2: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
1: Mówił premier Donald Tusk. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
0: Resort Zdrowia zapowiada tymczasem dodatkowe terapie onkologiczne, a także terapie chorób rzadkich. O szczegółach mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister Katarzyna Kasperczyk, ujawniając nową listę leków refundowanych.
3: Nowotwór dróg żółciowych, rak endometrium, to oczywiście tutaj też będą na te choroby terapie. Będzie też terapia zaoferowana na raka jelita grubego. Też wiemy, że w ostatnich czasach mamy
4: na
3: bardzo...
4: Na raka prostaty też?
3: Na raka prostaty również.
0: Cała rozmowa Joanny Górskiej z minister Katarzyną Kacperczyk jest na rmf24.pl.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Coraz częściej za problemami zdrowotnymi stoi przewlekły stres, ostrzegają specjaliści. Ten problem poruszymy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przedłużający się okres trudny dla naszej psychiki może mieć wpływ na cały organizm.
6: To jest taki ciągły stan napięcia, który wyniszcza?
7: Przewlekle podwyższony poziom kortyzolu, adrenaliny również działa, powoduje podwyższenie tak zwanego złego cholesterolu, co bezpośrednio ma wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe, czyli zawały serca i udary mózgu.
0: Przestrzega Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie, z którą rozmawiała Kamila Kontorek-Zięba, dziennikarka z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Niecałe 2 tygodnie pozostały już tylko do kolejnej odsłony Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos, zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
8: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
0: Jeśli chcecie wziąć udział w poznańskim Festiwalu Fantastyki Pyrkon, to warto zajrzeć na naszą stronę, bo tam mamy dla Was karnety.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów rozmowy m.in. te o wakaty i o podzielone środowisko sędziów.
9: 125 powinno być sędziów, jest 91. 3 z 5 izb szefowie nieobsadzeni.
10: Tak, to jest poważny problem, patrząc z punktu widzenia funkcjonowania najważniejszego sądu w Polsce, Sądu Najwyższego. Liczę na to, że w najbliższym czasie uda się te kwestie pozytywnie rozstrzygnąć.
9: W jaki sposób? To znaczy, żeby powołać nowego szefa izby, to trzeba mieć kontrasygnatę premiera, zgodę prezydenta. No,
10: panie redaktorze, mam na myśli dwie izby, gdzie tutaj pan prezydent już bez kontrasygnaty podejmie zapewne decyzje. Mam na myśli Izbę Karną oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Są przedstawieni panu prezydentowi kandydaci po 3 osoby i myślę, że w najbliższym czasie w tym zakresie nastąpią decyzje pana prezydenta.
9: Rozmawiał pan z prezydentem o tym, panie prezydencie?
10: Tak, po odebraniu nominacji rozmawiałem z panem prezydentem, przedstawiałem sytuację, jaka jest. Pan prezydent ją rozumie i myślę, że w najbliższym możliwym czasie te kwestie będą rozstrzygnięte. Natomiast problem jest z Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż ówczesny prezes odchodzący nie zwołał zgromadzenia w celu wyłonienia trójki kandydatów na prezesa i konsekwencja jest taka, że od 2 lat nie ma prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zwołanie kolejnego zgromadzenia, które wyłoni trójkę kandydatów, wymaga kontrasygnaty.
9: A co, premier problem? Nie chce kontrasygnaty dać w tej sprawie?
10: Problem jest właśnie po stronie pana premiera, który, że tak powiem, ma uprawnienie do tego, żeby tą tej kontrasygnaty udzielić, i z tego co wiem, to nie ma tej kontrasygnaty i tyle mogę powiedzieć.
9: Za chwilę wrócimy jeszcze do statusu sędziów, ale jeszcze chciałem się zapytać o KRS. 15 czerwca powinien zostać zwołany po raz pierwszy KRS. Będzie zwołany?
10: Panie redaktorze, szanowni państwo, decyzja zapadnie w tym tygodniu. Ona jest związana z tym, z, można powiedzieć, uprawnieniem ustawowym dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kwestia jest już moim zdaniem przemyślana, ale jasno chcę tutaj powiedzieć, że swoje stanowisko w tym zakresie zakomunikuję członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mam zwyczaju tego czynić przez media, więc proszę wybaczyć.
9: Panie prezesie, ale pan mówi zakomunikuje, zostanie podjęta. Zakładam, tak, że ten czas przyszły, którego pan używa, jest adekwatny. To znaczy te decyzje jeszcze nie zapadły, choć są przemyślane.
10: No, tak, nie zapadły, no bo gdyby zapadły, to odpowiednie osoby o tym by wiedziały, więc nastąpi to w tym tygodniu.
9: W tym tygodniu i tak, do poniedziałku zostanie zwołany.
10: Znaczy to tego nie powiedziałem, jakie będą decyzje, ale na pewno będą i o tym wszyscy będą informowani.
9: Ale tryb prawdy jest taki, że 15 czerwca
10: tak, nie, ale tu sytuacja jest tak jednoznaczna, bo jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie skorzysta ze swoich uprawnień, to to uprawnienie przechodzi na kolejnego sędziego najstarszego wiekiem i tutaj procedura jest jednoznaczna.
9: Panie prezesie, czy pan jest sędzią? Bo tak śledzę opinie w internecie i są tacy, którzy mówią, że pan w ogóle nie jest sędzią. W związku z tym pełni pan obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
10: No, panie redaktorze, trudno odpowiadać na takie pytanie. I oczywiście te głosy są mi znane, te opinie. Słyszałem, że taką opinię wyraził pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że jest tą osobą pełniącą obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Słyszałem też opinię jednego z sędziów Sądu Okręgowego, że no, w ogóle nie jestem sędzią. Cóż mogę powiedzieć? Przeszedłem wszystkie szczeble w zawodzie sędziowskim, od aplikanta poprzez asesurę, sąd rejonowy, sąd wojewódzki, okręgowy, apelacyjny, gdzie byłem najdłużej, bo 22 lata, i od 2022 roku w Sądzie Najwyższym orzekam. Przez 3 lata byłem prezesem kierującym pracą Izby Karnej.
9: Panie prezesie, ale pan doskonale oczywiście wie, że toczy się spór prawny i polityczny o to, czy te nominacje po reformach Zjednoczonej Prawicy i te zmiany pozwalały ważnie wybrać sędziów.
10: Panie redaktorze,
9: na nowe stanowiska mianować albo na nowe
10: panie
9: stanowiska.
10: Panie redaktorze, szanowni państwo, moje zdanie jest tutaj jednoznaczne, niezmienne. Uważam, że nie ma w tym zakresie sporu prawnego. Jest to spór polityczny, emocjonalny.
9: A Komisja Wenecka i jej stanowisko?
10: Ale zarówno orzecznictwo Trybunałów Europejskich, jak i stanowisko Komisji Weneckiej w żaden sposób nie zaprzecza moim twierdzeniom, bo z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby trybunały te zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania. To, że część prawników i polityków nadinterpretowuje te orzeczenie, nie wiem w czyim interesie i z jakich powodów. I w medialnych przekazach twierdzi, moim zdaniem w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, że z tych orzeczeń to wynika. To jest ten problem, ale patrząc na treść tych orzeczeń, patrząc także na traktaty, na podstawie których działają Trybunały Europejskie, no to przecież sytuacja jest jednoznaczna w tym zakresie. Problem jest szerszy.
9: Ale pan mówi, że sytuacja jest jednoznaczna, ale nie, mamy wyroki, które kwestionują wyroki wydane przez tak zwanych neosędziów.
10: No tak, no to mówiąc o części prawników, którzy uważają, że z tych orzeczeń wynika określone stanowisko, wydają orzeczenia, w których kwestionują status sędziów. I moim zdaniem czynią to całkowicie bezprawnie. Teraz mamy doskonałą, można powiedzieć, okazję, żeby to w sposób jednoznaczny stwierdzi, także w wyniku tego, w jaki sposób została wybrana piętnastka sędziów obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. W identyczny sposób jak poprzednie dwa składy. I mogę zadać pytanie tym sędziom i tym politykom i tym prawnikom, którzy kwestionują z uwagi na tryb powołania, czy będą również kwestionować tych sędziów, którzy zostaną zaopiniowani.
4: Nie będą, to już wiemy. Pan tutaj zadaje pytanie retoryczne.
10: No dobrze, no to dlaczego nie będą? I oczywiście ja uważam, że nie ma powodów i dobrze, że nie będą.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Kapińskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dobranocka w RMF FM. Cały czas jesteśmy z wami. Maciek Rybak. Cześć ponownie. 3:12 na zegarach. No to jest ten moment nocy, gdy może chcieć się spać. Ale od czego mamy najlepszą muzykę? No właśnie. A jak Tina Turner zaśpiewa.

Perfekt. Najlepsza muzyka. 21 minut po godzinie 3. Środa, 10 czerwca w kalendarzu, między innymi Dzień Dialogu Między Cywilizacjami. No nie chcę nikomu podpowiadać, ale to może być ten dzień, gdy uda wam się nawiązać kontakt z kosmitami. Jak się uda, dajcie znać.

Radosne granie dla tych, co już wstają. RMF FM mówi wam dzień dobry, 3:28 i od razu taka sprawa. Jadowity pająk tuż przy polskiej granicy. O tej historii już głośno w internecie. Zachodnia granica, Niemcy, niedaleko Bałtyku. Właśnie tam zauważono gatunek, który jeszcze do niedawna kojarzył się przede wszystkim z gorącym południem Europy. A skoro taki gość zawędrował już nad Bałtyk, to pojawiają się pytania. Czy ten pająk wybrał się na wakacje, czy może Bałtyk zyskuje miano gorącego? No, w każdym razie nie obawiałbym się go na polskich plażach, nawet mając 8 nóg, ciężko przejść między parawanami.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Nowy audiobook mamy dla Was w RMF FM. Taterniczki, czyta Danuta Stenka. Jak polskie góry stały się areną w zdobywaniu szczytów? O tym w najnowszych odcinkach, które przed nami.
2: Sieczka użył fortelu dla zrobienia jej przyjemności i aby mnie uprzedzić, wskazał mi niewłaściwą drogę, będąc pewnym, że i tamtą na wierzch się wydostanę. Gdy nieco dalej od południa znajduje się szczelina sposobniejsza do przebycia, którędy on powiódł moją żonę, a za nią i siostra moja na szczyt się dostała. Co więcej, mimo że w jednym ze swoich przewodników wyraźnie zaznacza, że kobiece towarzystwo może znacząco opóźnić wyprawę, w relacji ze Świnicy zachęca kobiety do wychodzenia w góry. Śmieje się też z mężczyzn, którzy przesadnie dramatyzują, opowiadając swoje górskie historie. Przybywszy na przełęczkę między Świnnicą a pośrednią Turnią, mogliśmy z największym spokojem o dalszą drogę zasiąść do obiadu na wysokości 6589 stóp przy ślicznej pogodzie. Wspaniała zaiste uczta, chociaż z najprostszych potraw złożona, a triumfalna dla płci żeńskiej, którą niesłusznie odstraszają mężczyźni od śmiałych wycieczek, aby swoją tchórzliwość zataić. Raz bowiem puścił się do morskiego oka pewien guwerner, zostawiwszy swego elewa na wsi. Gdy minąwszy zmarzłe, miał zawrat przebywać, drżąc uwiesił się na pasku swego przewodnika i modlił się gorąco, aby się cało z pustyni głazów wydostać. A jednak tędy co rok wiele kobiet przechodzi bez żadnych obaw. Właśnie opowiadania podróżnych trwożliwych albo umyślne blagerie drugich odstraszają niejednego, mianowicie płeć piękną, od poznawania cudów natury bez narażenia zdrowia i życia. Zresztą, kto się dobremu przewodnikowi powierzy, ten go bezpiecznie sprowadzi i wiedzie choćby na najgorsze miejsce. Na Świnicy chwilę później ze swym ojcem, znanym poetą, stają Zofia i Władysława Anczycówny oraz znana pianistka Natalia Janotówna. Jednak dopiero w XX wieku Tatry stają się areną walki o pierwsze wejścia kobiet. I to kobiet, które chcą iść bez męskiego opiekuna. Co więcej, takich, które w końcu porzucają spódnicę na rzecz spodni. Proszę pamiętać, że dla ludzi, którzy przyjeżdżali wówczas w Tatry, wchodzenie na szczyt nie zawsze było priorytetem. Teraz turyści mają absolutnego fioła na punkcie zaliczania szczytów. A wtedy, w XIX wieku, ci kulturalni Polacy, bo to elita była, szli w góry, by po prostu tam pobyć. Przewodnik niósł im czajnik z herbatą, naciął kosówki, zapalił ognisko, ugotował herbatę, przygotował coś do jedzenia. Potem posłuchali sobie jego opowieści w gwarze. To się ludziom podobało. To było nieśpieszne zwiedzanie. Fantastyczny okres, jeśli chodzi o turystykę. Kobiety też brały udział w tych wyprawach. Docierały do tych wysoko położonych dolin tatrzańskich, opowiada Wojciech Szatkowski.
0: Już za chwilę w RMF FM Agata Komosa, Styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest

kolekcjonerki szczytów. Aż się prosi, żeby banalnie skategoryzować wspinanie męskie i kobiece. To uprawiane przez panów miałoby być motywowane chęcią pokonywania ograniczeń, ustanawiania nowych rekordów, zdobywania szczytów jako pierwsi czy wytyczania nowych dróg. Kobiety natomiast miałyby wchodzić tylko dla przeżyć natury metafizycznej, egzaltowania się widokami, karmienia duszy. Oczywiście część turystek i turystów właśnie po to szła w góry. Jednak już w tamtym czasie były taterniczki, które także chciały być tymi pierwszymi. A wspinanie się ostrymi graniami niekoniecznie musiało być dla nich romantycznym doznaniem, tylko sportowym wyczynem. To budziło sprzeciw. Kobieta, która pretendowała do bycia równą mężczyźnie, bądź do konkurowania z nim na jakimś polu, zawsze wywoływała, a nawet wciąż wywołuje, liczne kontrowersje. Panie wstępujące na tatrzańskie szlaki za przeszkody miały nie tylko pionowe ściany i skalne półki. Stawiały czoła dwudziestowiecznej mentalności, stereotypom, tradycji oraz modom. Sarkania panów i niewybredne docinki, które dzisiaj można znaleźć w kronikach górskich czy pierwszych przewodnikach, takich jak te Janoty czy Eliasza, były cokolwiek słuszne, choć niesprawiedliwe. Kobiety okutane krynolinami, powłóczystymi szalami wybierały się w góry tak odziane, bo najzwyczajniej w świecie nie mogły się ubrać inaczej. Po pierwsze, nie było dla nich sportowych ubrań, po drugie, zwyczajnie nie wypadało. Z czasem młodsze i odważniejsze brały na wycieczki strój na przebranie i po szlakach chodziły w spodniach i ciężkich butach sznurowanych za kostkę. Ale gdyby w takim anturażu miały zamiar pokazać się gdzieś poniżej kuźnic, z pewnością wywołałyby skandal. Na początku XX wieku toczyła się dyskusja między Mariuszem Zaruskim a Romanem Kordysem o samodzielnej kobiecej turystyce górskiej. Zaruski uważał, że góry są kuźnią charakterów, bez względu na płeć, i bardzo chwalił starania kobiet. Fotografował się z Wandą Jerominówną w Dolinie za Mnichem. Chodził też ze swoją żoną Izabelą z Kietlińskich, która niestety była słabowita, bo miała problemy z płucami, więc nie osiągnęli wspólnie wybitnych górskich celów. Zaruski uważał, że kobiety, tak samo jak mężczyźni, mają predyspozycje do wspinania. Odróżnia je wyłącznie mniejsza muskulatura. Kordys zaś był jego oponentem i twierdził, że kobiety są za słabe do tego typu aktywności. Ale to nie przeszkadzało mu także fotografować się z Wandą Jerominówną. Mamy takie zdjęcie w zbiorach muzeum, gdzie stoją razem nad Morskim Okiem. 1910 rok. Jerominówna miała już pumpki, a nie suknie. Była jedną z pierwszych taterniczek, która używała tego typu ubrań. Wiązało się to ze złamaniem obyczajowych zasad. Podobno, gdy góralki widziały takie kobiety, które szły z tymi czekanami, linami w portkach, to spluwały przez ramię i mówiły: diabelskie nasienie.

0: A w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.
1: Ludziom się to nie mieściło w głowie. W tamtych czasach, a zwłaszcza na Podhalu, kobieta powinna była siedzieć w domu, mówi Wojciech Szatkowski. Podobnie rzecz miała się z poruszaniem się po górach bez męskiego towarzystwa. Wspomniana już Maria Steczkowska, która wykonała naprawdę potężną pracę dla kobiet chcących zdobywać szczyty, sama pisała w swoich obrazkach, że towarzystwo mężczyzny, choćby przewodnika, jest niezbędne. A pamiętamy przecież, że Steczkowska samodzielnie wprowadziła grupę znajomych na Czerwone Wierchy. Sam pomysł, że kobieta może uprawiać sport, w XIX wieku wydawał się szalony. Dość powiedzieć, że jazda na rowerze była kobietom stanowczo odradzana. Uważano, że mogła spowodować napady histerii. Mogła też wywołać całą masę nieprzyjemnych dla niektórych panów konsekwencji, takich jak na przykład większa samodzielność i mobilność małżonki. Dlatego trzeba oddać sprawiedliwość wszystkim taternikom, którzy na szlak brali swoje siostry, żony, koleżanki. Podobnie ma się sprawa z tatrzańskimi przewodnikami, takimi jak Maciej Sieczka czy Jędrzej Wala. Wojny światowe znacząco wpłynęły na budowanie niezależności kobiet. Ale jeszcze przed 1914 rokiem na tatrzańskich szlakach pojawiły się dziewczyny, które chciały chodzić same, bez męskiego towarzystwa. Jedną z tych, które wyprzedziły swoją epokę, a nawet wyprzedzają naszą, była Wanda Herse. Nazwisko Herse znane było każdej przedwojennej warszawiance. To także nazwa największego i najelegantszego domu mody w międzywojennej Warszawie. Wanda była kuzynką właściciela firmy Bogusława Hersego. I ewidentnie miała głowę na karku, bo po skończeniu fakultetu kuzyn uczynił ją kierowniczką pracowni, w której szyto kostiumy teatralne. Potem zaś kierowała samym domem mody. Dziewczyna miała do tego kwalifikacje. Ukończyła elitarne studia handlowe na paryskiej Sorbonie. Hersówna nic sobie nie robiła z kobiecych powinności i mód. Znana była z tego, że nosiła zapięty na ostatni guzik męski strój oraz krótką i praktyczną fryzurę. Nie w głowie jej było zakładanie rodziny i bez ceregieli brała się do zarządzania, między innymi jako dyrektorka Towarzystwa Akcyjnego Urania oraz twórczyni i przewodnicząca Warszawskiego Towarzystwa Wioślarek. W Tatry chodziła z bratem Stanisławem i chyba najsłynniejszym przewodnikiem Klimkiem Bachledą oraz Józkiem Gąsienicą. W tym składzie zdobyła durny szczyt, pośrednią grań, kończystą i ganek oraz Mięguszowiecki szczyt. A największym taternickim osiągnięciem Wandy było pierwsze kobiece wejście na mnicha. Ale Herse ma na koncie jeszcze jeden sukces. Nie tyle sportowy, ile formalny. W 1903 roku założono sekcję turystyczną Towarzystwa Tatrzańskiego. STTT. To bardzo ważny człon TT, który miał zorganizować działania polskich taterników oraz odnotowywać ich sukcesy. Sekcja turystyczna stała się podstawą do powstania klubu wysokogórskiego, który w latach 70. XX wieku zmienił się w Polski Związek Alpinizmu.
0: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

7 pierwszych lat działania sekcji turystycznej TT to odnotowywanie sukcesów samych panów. Aż w końcu w 1910 roku uznano, że do klubu warto włączyć także kobiety. Były wśród nich Wanda Herse, Zofia Król, Jadwiga Roguska-Cybulska i Władysława Panek-Jankowska. To zdarzenie, mimo że miało charakter symboliczny, bo bycia taternikiem czy taterniczką nie określa przynależność do sekcji, tylko chodzenie po górach, miało bardzo ważny wydźwięk. Wywalczenie możliwości dołączenia do męskiego klubu często wymagało więcej czasu i wysiłku niż zdobycie zamarłej turni w warunkach zimowych. Herse w tym samym roku współzałożyła sekcję miłośników gór PTK, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, której zadaniem było organizowanie górskich wycieczek oraz popularyzowanie wiedzy o górach. I ewidentnie robiła to z sukcesami. Na kartach Taternika oraz w kronice STTT pojawiało się coraz więcej nazwisk zarówno kobiecych, jak i męskich. O szerzeniu się turystyki górskiej świadczyło też to, że szczyty uznawane do tej pory za bardzo wymagające określone zostają mianem kobiecych. Tak nazywało się już wówczas Łomnice, Rysy czy Krywań. Nie oznacza to jednak, że dziewczyny, wywalczywszy swoje miejsce na szlaku, składają broń. Nadszedł czas nowych pionierek, które z liną i czekanem atakowały kolejne ściany, trudniejsze drogi, walczyły o nowe podboje także w warunkach zimowych i rozwiązywały problemy taternicze. Jedną z nich była Wanda Jerominówna, nazywana przez przyjaciół Jerominką. Dziewczyna ruszyła w Tatry z ekipą godną pozazdroszczenia. Jej kompanami byli Klimek Bachleda, Jędrzej Marusarz i sam Mariusz Zaruski, założyciel Topru. Jerominka nie wspinała się od tak. Ona z towarzyszami wchodziła na dziewicze szczyty i była równoprawną partnerką wspinaczkową na każdej ekspedycji. W ramach uznania dla jej zdolności wspinaczkowych podczas wyprawy na Igłę w Żabiem na ostatnim odcinku Jerominka prowadziła cały pochód i pierwsza stanęła na szczycie. Węgrzy i Niemcy byli tak poruszeni tym wyczynem, że Igłę nazwali szczytem Wandy. Jerominka była też jedną z pierwszych kobiet, które wzięły się solidnie do rozwiązywania tzw. tatrzańskich problemów, czyli takich trudności terenowych, które do tej pory przewyższały ludzkie możliwości. Razem z Zaruskim zdobyła wyjątkowo trudną przełęcz nad Czerwonym Żlebem, którą to wyprawę założyciel Topru nazwał w swojej książce walką na śmierć. Łatwo więc nie było.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę czwartą. Posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. W studio Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: USA kontynuują działania odwetowe w Iranie. Eksplozje słychać było w kilku miastach w regionie. Po ponad roku komunikacja miejska powraca pod estakadę w Chorzowie. To będzie wyjątkowa gratka dla fanów piłki nożnej. W ten weekend do sprzedaży trafią bilety na mecz Manchester United AC Milan we Wrocławiu. Stany Zjednoczone kontynuują ataki na cele w Iranie. Według amerykańskich władz działania mają być ostrzeżeniem dla Teheranu po strąceniu śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Amerykańskie media informują, że celem uderzeń są m.in. systemy obrony powietrznej i radary w rejonie cieśniny. W Iranie słychać było eksplozje, a Teheran zapowiada odwet. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już poinformował o wystrzeleniu rakiet i dronów w kierunku amerykańskich celów w regionie. Waszyngton tymczasem podkreśla, że obecne działania nie powinny przekreślić szans na negocjacje mające zakończyć konflikt. Zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety usłyszał jej 19-letni syn. Do tej tragedii doszło w niedzielę w Tczewie na Pomorzu. O tym, jak młody mężczyzna reagował na pytania śledczych, w Faktach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i, jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmioty, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie. Grozi mu dożywocie.
1: Autobusy i tramwaje wróciły już pod estakadę w Chorzowie. Po ponad roku ze względu na zły stan techniczny ruch pod obiektem na razie został wznowiony. Ostatnia ekspertyza pozwala jednak na warunkowe wznowienie ruchu. Po otwarciu przejść dla pieszych przyszła kolej właśnie na komunikację miejską.
3: Jest lepiej, dużo lepiej. W końcu
4: nie było jak dojechać do Świętochłowic, czy tu do Bytomia, czy gdziekolwiek.
5: Trzeba było się przesiadać gdzieś?
4: Na inne przystanki w ogóle iść, bo tu nie było przystanków.
5: Samochody na razie jeszcze nie przejeżdżają, ani tramwaje górą.
4: Na razie nie, tylko właśnie ta komunikacja, nie?
1: W Chorzowie była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Prezydent miasta nie zdecydował jeszcze, czy i ewentualnie kiedy przywrócony zostanie ruch samochodów na estakadzie. A w sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu. W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyski mecz Manchester

0: Manchester United z AC Milanem.
1: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie no, żadna drużyna nie chce przegrać. Myślę, że jest czas i miejsce do rewanżów dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
0: Mówił organizator Tomasz Rachwał. Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław 15 sierpnia.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Co wspólnego może mieć Krajowa Rada Sądownictwa z polityką? Między innymi o tym w porannej rozmowie w RMF FM mówił pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
3: Przecież każda uchwała Krajowej Rady Sądownictwa na przełomie od momentu jej powstania, na przełomie lat, ma charakter polityczny. Bez względu na skład sędziowski. Dlaczego? Bo w tych, można powiedzieć, składach Krajowej Rady Sądownictwa jest zawsze czterech posłów, dwóch senatorów. To są politycy. Bez względu na opcję polityczną, raz są z lewej, raz z prawej, ze środka, mówiąc ogólnie, z różnych partii politycznych. I teraz, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa wydaje określoną opinię, pod którą podpisują się także biorący w opiniowaniu posłowie, no to idąc tym tokiem, no to ona ma zawsze charakter polityczny. Czy tryb wyboru 15 sędziów, czy dokonany właśnie przez posłów, czy też przez samych sędziów, ma w związku z tym jakie ma znaczenie w sytuacji, kiedy każda uchwała ma charakter, z tego względu, którym powiedziałem, charakter polityczny.
4: No dobrze, ale ja wrócę do tego pytania o tę ocenę przez środowisko prawnicze, sędziowskie. To był dobry tryb? On rzeczywiście ulepszał sytuację? Odpowiadał na te zastrzeżenia, które były realne? One nie kwestionowały statusu sędziów, ale kwestionowały model wyboru KRS-u.
3: Panie redaktorze, ja przez 22 lata orzekania w sądzie apelacyjnym uczestniczyłem w wyborze członków KRS-u. Byłem delegatem i patrzyłem na to z bliska, jak to wyglądało. I mogę powiedzieć ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, że nie było ani biało, ani czarno. Było szaro.
4: A teraz?
3: Uważam, że teraz jest to czynione w sposób bardziej przejrzysty i demokratyczny. Tworzyły się spółdzielnie, żeby była jasność. Nigdy nie kandydowałem do Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast obserwowałem jako ten delegat, jak to się odbywało. I nie można powiedzieć, że tak, że wcześniej to było całkowicie źle, później było dobrze, a teraz wracamy nie wiadomo do czego. Ja uważam, że najlepszy byłby tryb mieszany. Żeby na przykład sędziowie wybierali spośród ze swojego grona, ale w wyborach takich, można powiedzieć, mających podstawę prawną, gdzie mogliby uczestniczyć wszyscy sędziowie.
4: Bo rozumiem, że tym razem pana zdaniem nie było podstawy prawnej.
3: No nie było podstawy prawnej. Tu nie ma chyba nikt wątpliwości, że do tych zgromadzeń, gdzie opiniowano tych kandydatów, nie było podstawy prawnej, to po pierwsze. A po drugie, one się nie odbywały we wszystkich sądach. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie odbyły się, w jednym z sądów apelacyjnych się nie odbyły, więc tu nie możemy mówić, że one miały podstawę prawną. Natomiast gdyby uczestniczyli wszyscy sędziowie w oparciu o uregulowaną, jasną podstawę prawną, i wybrano na przykład 30 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i z tej 30 parlament na przykład kwalifikowaną większością wskazał 15, uważam, że byłaby w moim przekonaniu sytuacja właściwa.
4: A wierzy pan w taką decyzję przy tej polaryzacji? Postulował pan również jednozdaniowe sanowanie wszystkich decyzji dotyczących mianowania sędziowskiego od 1990 roku. Wierzy pan, że to jest możliwe?
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, gdybym nie był umiarkowanym optymistą, to nie podejmowałbym się także zadania kierowania zarówno wcześniej Izbą Karną, jak teraz całym Sądem Najwyższym. Wierzę w rozsądek i opanowanie polityków.
4: Panie prezesie, ja zadam jednak to pytanie, bo ja nie wierzę w rozsądek i opanowanie polityków, ponieważ widzę, jak od kilku lat w ramach polaryzacji jest kompletnie rozsadzany system prawny. Mamy niedziałający, realnie niedziałający, bo jedna ze stron nie uznaje jego wyroków Trybunału Konstytucyjny czy jego decyzji. Mamy głęboko podzielony Sąd Najwyższy. Mamy kwestionowanie wyroków sądu w oparciu o skład je orzekające. No to nie sprzyja do umiarkowanego optymizmu.
3: panie redaktorze, to tylko potwierdza tezę, że politykom z tego wynika, że politykom najbardziej zależy na tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości nie działał, był rozchwiany. Z tego wynika, że właśnie ma jakiś interes w tym, że jeżeli. No właśnie taki, że jeżeli popełnią przestępstwo, to nie będą sprawnie osądzeni. Prosty interes. Natomiast sprawny wymiar sprawiedliwości leży zarówno moim zdaniem w interesie obywateli, przede wszystkim obywateli, wzmacnia państwo, powoduje, że instytucje działają, ale także w interesie polityków, bo jeżeli jakiś polityk zostanie, można powiedzieć, posądzony o popełnienie przestępstwa, to sprawny wymiar sprawiedliwości działający, można powiedzieć, w sposób profesjonalny, jak rozstrzygnie, to będzie jasna sytuacja w tym zakresie. Także to jest, wymiar sprawiedliwości to jest nerw państwa. I uważam, że państwo nie może działać w sposób prawidłowy, właściwy, bez właściwie należycie działającego wymiaru sprawiedliwości.
4: Ale dla polityków wygodniejsze jest, jak mają bardziej dyspozycyjnych prokuratorów i sędziów, bo to pozwala sprawniej realizować swoje cele.
3: No ale władza się zmienia, panie redaktorze. Mamy wybory co 4 lata i... Politycy powinni mieć świadomość, że...
4: Panie prezesie, władza się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Kryzys w sądownictwie nie tylko się nie rozwiązuje, ale pogłębia się. Zgodnie ze starą zasadą, każda ekipa robi to samo, co poprzednia, tylko bardziej.
3: No i ja wciąż wierzę, że przyjdzie takie opamiętanie, że... Oczywiście, jak patrzę z perspektywy 3 lat, kiedy obejmowałem funkcję prezesa Izby Karnej, to myślałem, że już przekroczyliśmy pewne granice. Okazało się, że jeszcze te granice są dalej. Uważam, że pomimo tego kryzysu, na przykładzie chociażby Sądu Najwyższego, Izba Karna, w której są najbardziej widoczne te podziały, gdzie jest 20 starych, aktualnie 10 nowych sędziów, i jest 7 nieobsadzonych wakatów. Jeżeli ponad 90% jest opanowany wpływ spraw kasacyjnych i te sprawy są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki, no to jestem jednak umiarkowany optymistą, że mimo tych podziałów, mimo tej sytuacji, jaka jest kadrowej, udaje się, można powiedzieć, nie powiększać w żaden sposób zaległości.
4: A pan mówi teraz o pracy wewnętrznej Sądu Najwyższego. Ja mówię o tym, że ludzie zadają pytanie, czy moja decyzja w mojej sprawie będzie utrzymana, czy ten wyrok będzie utrzymany, czy ten człowiek będzie skazany, czy go wypuszczą. Wreszcie, to może, ale też jest pytanie wielu ludzi, czy mój rozwód się dokonał, czy się nie dokonał.
3: Ale, panie redaktorze, to jest kardynalna sprawa. Ja rozumiem obywateli i myślę tak samo, tak jak pan redaktor powiedział, że dlatego trzeba z tym skończyć. Dlatego moja propozycja i mojej poprzedniczki, pani profesor Manowskiej, właśnie była taka, żeby politycy w zakresie tego obszaru, który jest newralgiczny z punktu widzenia obywateli i funkcjonowania państwa, doszli do zgody, żeby przyznali, że pomimo kilku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze przed 2015 rokiem, żeby była jasność, który zakwestionował procedurę, można powiedzieć, opiniowania kandydatów przez Krajowe Rady Sądownictwa w różnych składach i patrząc na to, co się dzieje po 2018 roku, żeby uchwalić jednozdaniową ustawę, żeby nie było wątpliwości, że jeżeli obywatel idzie do sądu, to wychodzi z orzeczeniem, które nie będzie kwestionowane z uwagi na skład sądu.
4: Panie prezesie, ale rozmawiam z tymi politykami.
3: Ale jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. W Sądzie Najwyższym jest przygotowywany także wariant, można powiedzieć, rezerwowy. Już niezależny od polityki.
4: Czyli rozumiem, że nie wierzy pan, że oni to zrobią, więc trzeba zrobić rezerwowe rozwiązanie.
3: Tak nie powiedziałem. Nie, panie redaktorze, ja uważam, że w interesie Polski, w interesie wymiaru sprawiedliwości nie można polegać tylko na politykach. No bo tak jak pan redaktor powie, jeżeli oni się, ci politycy powiedzą, no nie dogadujemy się, emocje zwyciężają. Interes polski.
4: Interes polityczny, nie żadne polityczny. Emocje.
3: Myślę, że emocje, można powiedzieć, twardy elektorat, podgrzewanie emocji. A ja patrzę jak obywatel i teraz jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego, któremu zależy na tym, żeby zarówno Sąd Najwyższy, jak i wszystkie sądy działały sprawnie.
4: Plan
3: dlatego
4: jest jaki?
3: Jeszcze, panie redaktorze, jedno zdanie tylko. jest pytanie prawne, można powiedzieć pytanie prawne, jest w Sądzie Najwyższym, mam nadzieję, że będzie procedowana uchwała dotycząca właśnie tego samego zagadnienia, związanego ze statusem powołań sędziowskich po 90 roku.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Kapińskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Prawie 13 minut po godzinie 4 mamy na zegarze, tu RMF FM, Maciek Rybak, cześć, witajcie i najlepsza muzyka, tak w sam raz dla tych, którzy właśnie rozpoczynają tę środę, 10 dzień czerwca. Joan Jett, I love rock and roll. No przy tym wstaje się wyśmienicie. A i nocną zmianę się dociąga, też przyjemnie, dacie radę.

0: dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Maja Chodzińska po finale Rolanda Garrosa mówi, że gdy grała w finale, to nie wiedziała, że oklaskiwał ją z publiczności sam Brad Pitt. I faktycznie był na trybunach, są zdjęcia dzisiaj w sieci. I całe szczęście, mówi Maja, bo grałabym jeszcze gorzej.
2: Co ty, Maja, gadasz?
1: Co ty, ale Maja?
2: To Brad powinien był lepiej klaskać i dopingować.
1: Dokładnie.
2: A ten siedział jak kołek, cieszył się jak głupi do sera, no.
1: Brad Pitt musi się jeszcze sporo nauczyć.
2: Jeśli chodzi o klaskanie, to
1: roboty
2: tak.
1: Przed.
2: Także za rok w finale Rolanda Garrosa znów będzie miał okazję wesprzeć Maję.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: To Blanka Lipińska psioczy na 4-letnią dziewczynkę spotkaną w sklepie. Czytam, 18 razy powiedziała mamo w ciągu 3 minut.
2: Co za nieobyte dziecko. Absolut, no jak tak można? Mówi się nie mamo, ale osoba rodzicielska.
1: Osobo, tak.
2: Osoba wychowawcza, nie wiem, osoba przodkowa.
1: Bo mama jest przodkiem.
2: Tak.
1: Albo przepraszam, jak to wprowadził ostatnio stan Nowy Jork, mówi się rodzicu ciążowy, a do taty rodzicu nieciążowy się mówi.
2: Ale nie mamo.
1: No, mamo nie, no ludzie.
2: Mamy XXI wiek.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Przeanalizowano oświadczenia majątkowe polityków. No. Donaldowi Tuskowi przybyło w rok ostatniej oszczędności, ale oszczędności Jarosława Kaczyńskiego przez rok zmalały.
2: No ale on ma Ziobrę i Romanowskiego na utrzymaniu, tak. A to kosztuje.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Polscy pracownicy w 2025 roku spędzali w pracy średnio 38 godzin tygodniowo, no. Co jest jednym z najwyższych wyników w Europie.
1: Czekaj, ma być 40, czy to nie 38. To co się stało z tymi 2 godzinami?
2: Czekaliśmy w kolejce po kawę.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: To jest dobry czas, żeby opowiedzieć wam o Paulinie Sykut-Jerzynie.
2: Co tam u niej?
1: Bo ona spędza popołudnie z rodzinką na mieście.
2: Okay.
1: Cytuję tak. Mąż taszczył wielkie pudło, a potem wskoczyli do Mercedesa za 500 000.
2: Za 500 000 wskoczyli? To
1: za 500 000.
2: Tyle płacą za rodzinne wskoczenie do Mercedesa? To strasznie drogo wychodzi.
1: Ciekawe, ile my dostaniemy za wskoczenie do naszej służbowej kij.
2: Nie wiem.
1: No, myślę, że kilka tysięcy powinno wpaść. No.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Przeglądamy też prasę i przypominaliśmy dzisiaj, że na pierwszych stronach 2 gazet kolorowych. Donald Tusk z wnukami.
2: No.
1: Z napisem premier to super dziadek. Tutaj super to super. I mamy takie podejrzenie, graniczące z pewnością, że coś bardzo niedobrego dzieje się z budżetem albo z czym innym, jeżeli leci takie ocieplanie wizerunku.
2: Ale to może chodzi o przykrycie tych zdjęć z Londynu, na których jest Wołodymyr Zełenski, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Premiera polskiego? Brak.
1: Bo tam premiera nie ma, bo premier Polski nie mógł.
2: No nie mógł.
1: Bo akurat był, wiesz, z wnukami na naleśnikach.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Ja mam ważną informację. Do obiegu przez NBP została wypuszczona nowa moneta kolekcjonerska.
1: No.
2: Dla upamiętnienia strajków i protestów z lat 70. Jest wartości 10 zł, a kosztuje 370.
1: Czekaj, 10 zł kosztuje 300. To brzmi jak super biznes. Bo jakby tak nasz rząd wybił a 1 000 000 000 takich monet.
2: No.
1: To byśmy zamiast 10 miliardów mieli 370, byśmy w sekundę zasypali dziurę budżetową.
2: No.
1: I to można drukować kilka razy w tygodniu.
2: Właśnie mam wrażenie, że oni już dodrukowują.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Naukowcy już to wiedzą, a my czasami też przeglądamy strony naukowe, żebyście byli na bieżąco razem z RMF FM. I mam historię,
2: no.
1: Cytuję wyniki naukowych badań. Osoby będące w długoletnich związkach i mające dzieci są zdrowsze niż single.
2: To pięknie.
3: Albo lepiej udają.
1: Może się, wiesz, może się od dzieci nauczyły.
3: No, możliwe.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: No i minister pracy pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podobno walczy o większą płacę minimalną. I tutaj jest cytat. Chce dać 144 zł więcej.
3: Czekaj. Ona chce dać. Czy ona chce kazać pracodawcom płacić więcej, jednocześnie ciesząc się z wyższych składów?
2: Ona chce dać. Wiesz, jakby zrezygnowała z kilometrówek.
1: Z wynajmu auta, z tych przelotów.
2: Dodatków to dla paru osób by wystarczyło.
1: No. Także pani minister, to śmiało można dać przykład.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: redakcji informacji w RMF FM.
1: Rząd zajmuje się płacą minimalną na przyszły rok. Toczy się spór, a w grze jest kilkadziesiąt złotych, no może trochę więcej. Różnią się podejścia do tego tematu pracodawców i pracobiorców. Rzecz jasna, my będziemy teraz mówić również o pensjach, ale o znacznie większych. Średnio 45 tysięcy złotych miesięcznie zarabia deputowany Parlamentu Europejskiego. Jakie majątki mają polscy europosłowie, ile wydają i czy potrafią oszczędzać? To pytanie do naszych dziennikarzy. Igor Skrzypek i Kasper Wróblewski zajęli się prześwietlaniem oświadczeń europosłów. Panowie, pewien europoseł kiedyś mi się zwierzył. Ja nie wiem, na co mam wydawać te pieniądze, są takie wielkie. To człowiek ideowy, przynajmniej wtedy nim był, więc taki miał problem, sobie wyobraźcie. A jak pożytkują te spore pieniądze europosłowie? Co można sobie kupić za taką brukselską dietę?
2: No można sobie kupić sporo, ale mi się też przypomniał, bo tak wspomniałeś, że kiedyś usłyszałeś od jednego z europosłów takie zdania, a ja usłyszałem od jednego z polityków, że dobry europoseł do domu przynosi miesięcznie 50 tysięcy złotych, więc za takie pieniądze naprawdę można sporo sobie kupić. Wśród niektórych takich rzeczy, które znalazły się w tych oświadczeniach majątkowych, jest broń kolekcjonerska, różne maszyny typu spycharka, walec, ale o tym jeszcze będziemy mówić, czy dzieła sztuki.
3: I wśród rekordzistów takich, no bo oczywiście każdy europoseł nie powinien narzekać przy takich zarobkach na poziomie prawie 50 tysięcy złotych miesięcznie, to zdecydowanie, kiedy w tle dziś mówimy też o płacy minimalnej, no to są innego rzędu kwoty zdecydowanie. Wśród rekordzistów na przykład Robert Biedroń z Lewicy, który zarobił w ciągu roku sporo, bo 720 tysięcy złotych około, o taką kwotę się wzbogacił w ciągu roku, a więc w zasadzie wychodzi na to, że całą dietę z Brukseli mógł Robert Biedroń odłożyć i jeszcze trochę dołożyć. I tutaj jego stan konta się nie uszczuplił, do tego obligacje skarbowe na kwotę prawie 500 000 euro na koncie deputowanego Biedronia, a więc jest z czego ewentualnie po co sięgać, gdyby tych przychodów z Brukseli zabrakło.
2: Drugim, jednym z też chyba z rekordzistów, a tak jak patrzę na te liczby, to chyba największym rekordzistą jest Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, wieloletni europoseł tego ugrupowania. No i na jego koncie, uwaga, 164 tysiące złotych, to nie powinno robić wrażenia, ale jest 650 tysięcy euro zaoszczędzone. No i na lokacie, co prawda żony, ale też jest to uwzględnione w oświadczeniu majątkowych, jest 500 000 dolarów, także gigantyczne sumy. Do tego nieruchomości, dom prawie 300 metrów i 3 mieszkania po kilkadziesiąt metrów, a do tego jeszcze 3 samochody wpisane w oświadczenie majątkowe. Audi A6, Lexus, Mercedes, no także auta, które na pewno z tej górnej półki.
3: To tak szybko licząc, wydaje mi się, że tutaj w szranki może stawać ewentualnie Hanna Gronkiewicz-Walc, która ma na koncie w około 3 700 000 złotych. To jest i gotówka, i fundusze inwestycyjne, i obligacje. Do tego nieruchomość wyceniana na prawie 2 000 000 złotych. Do tego jeszcze, czego na pewno można pozazdrościć i my, z perspektywy tego, że też kiedyś będziemy emerytami, pokaźne świadczenie emerytalne, 250 tysięcy emerytury z ZUS-u rocznie, to daleko od głodowej emerytury, choć tu trzeba dodać, że poseł deputowana Rukowicz miał samochody, Hanna Gronkiewicz-Walc była szefowa NBP, więc zna się na oszczędzaniu i tu chyba też przeoszczędziła na samochodzie, bo Volvo z roku 2004, owszem, wycenione na powyżej 10 tysięcy złotych, ale to chyba te raczej dolne widełki tej kwoty.
2: No w porównaniu do europosła Rukowicza to dość skromnie, no ale mówiliśmy o tych najbogatszych, tych, którzy mają te kieszenie najbardziej wypchane, mówiąc kolokwialnie, no ale porozmawiajmy o tych, którzy wydaje się są najbardziej rozrzutni. Ich liderem tu wydaje się być Grzegorz Braun, bo europoseł Konfederacji Korony Polskiej, jak zadeklarował w oświadczeniu, zarobił w ubiegłym roku z diety Europarlamentu ponad 500 000 złotych, ale ile ma oszczędności? Otóż Grzegorz Braun twierdzi, że w ubiegłym roku na jego koncie oszczędnościowym znalazło się, uwaga, 2000 złotych, a jeżeli chodzi o walutę obcą, to zaoszczędził 97 centów.
3: Także są też takie osobliwości, jeśli chodzi o kwoty, ale są też osobliwości, jeśli chodzi o ten stan posiadania, co deputowani nasi do Brukseli mają, bo znajdziemy na przykład szerokie garaże i w nich niekoniecznie samochody osobowe, luksusowe marki o wysokiej mocy, wielu koniach mechanicznych. Niekoniecznie są też na przykład pojazdy takiego, no, użytku, powiedzmy, budowlano-rolniczego, zależy jak na to spojrzeć. Deputowany Tomasz Buczek z Konfederacji ma na przykład kilka zamiatarek, spycharkę, koparkę, a także szambiarkę. Takie znajdziemy pozycje w oświadczeniu majątkowym Tomasza Buczka.
2: A z kolei z Koalicji Obywatelskiej europosłanka Mirosława Nykiel ma eklektyczne meble o wartości 30 tysięcy złotych.
3: A Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości zegarki. Omega, pamiętamy być może, Andrzej Szejna.
2: Słyszna.
3: Tu musiał się
2: słynna
3: tłumaczyć.
2: Omega.
3: Słynna Omega. To nie była Omega, mówił Andrzej Szejna. Kosma Złotowski mówi, to jest Omega, powyżej 10 tysięcy złotych o takiej wartości. Jest też zegarek marki IWC, też powyżej 10 tysięcy złotych.
2: Ale 10 też.
3: Również, tak, tak. Deputowany Złotowski ma też obraz Teodora Axentowicza, choć zaznaczył, że nie dość, że jest to spadek po teściowej, to jeszcze we współwłasności, zdaje się, z córką i szwagierką, jeśli dobrze pamiętam.
2: I już jeszcze na sam koniec, co ciekawe, wielokrotnie w mediach pojawiał się temat wielu działek, których ma być właścicielem były prezes Orlenu, Daniel Obajtek. No ale w swoim oświadczeniu dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że ma jeden dom. Z tego, co pamiętam, jak dziś czytałem to oświadczenie, dom o powierzchni ponad 150 metrów, wyceniany na 500 tysięcy złotych. Ciekawe. I to chyba jedyna nieruchomość. Jeszcze jakaś jedna działka, ale no w oświadczeniu nie znajdziemy tych słynnych działek, o których wielokrotnie się mówiło.
4: Panowie, co z walcem? Bo na samym początku wspomnieliście o walcu, to rozumiem, że...
2: Przecież, no, walcem na pewno będą...
4: Europoseł Buczek ma...
2: Tak, europoseł Buczek ma Buczek. Walec, pytanie, tak, czy wyborcy będą mieli walec, żeby tych niektórych swoich podopiecznych, na których głosowali, jednak pozbyć mandatu w następnych eurowyborach.
4: Przyjdą wtedy inni. A Volvo Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak sobie myślę, to też, tak, to też zwróciło moją uwagę.
3: 190, jeśli się nie
2: musi dole. Być dobry samochód, jeżeli ma ponad 20.
4: No właśnie, to będzie już niedługo zabytkowy, to może też jest inwestycja.
3: To może na żółte tablice niedługo też przenieść?
2: Tak. Europoseł ze Śląska chyba, z tego co pamiętam, ma Fiata 126P wpisanego w oświadczeniu.
3: Łukasz Kochut, tak, ma Fiata 126P, czyli o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, natomiast we współwłasności, zdaje się, że z małżonką chyba, tak, jak sądzę, więc ten Fiat, mały Fiat jest, ale na...
4: Wy się tego na pamięć nauczyliście, panowie, słyszę. Jesteście teraz takim chodzącym oświadczeniem majątkowym, podwójnym. Bardzo dziękujemy.
2: Te liczby naprawdę robią wrażenie.
3: Łatwo je przyswoić.
2: Tak, dokładnie.
4: Czasem się wydaje, że niektórzy ci europosłowie nie są tam specjalnie zapracowani, ale to jest tylko takie wrażenie, prawda?
2: Bo ale
4: mają dużo roboty
2: przy
4: inwestycji.
3: I są też przedsiębiorczy. Kacprze, popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba poseł Janusz Lewandowski wynajmuje garaż.
2: Tak,
3: za 150 euro miesięcznie.
2: Dokładnie.
3: Każde euro, przepraszam, się liczy.
2: W oświadczeniu majątkowym to bardzo ciekawe. Europoseł Lewandowski wpisał, zadeklarował, że 150 euro miesięcznie inkasuje za wynajmowanie garażu w Brukseli.
3: Więc to nie jest tak, że nic nie robią, robią, tylko czy tam, gdzie trzeba, to już inne.
4: Ja nie chcę być złośliwy i nie chcę za daleko iść z tymi domysłami, ale tak przypuszczam, że jeśli chodzi o dokumentowanie kosztów, które ponoszą, to też są pewnie bardzo skrupulatni. Pewnie byście się zdziwili, jak tam bilety parkingowe są refundowane za 2 euro.
2: Cytując klasyka, nie wiem, choć się domyślam.
4: Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Dziękuję. Na poważnie mówiliśmy o oświadczeniach majątkowych europosłów, a na koniec też trochę mniej poważnie.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Punktualnie o godzinie 5:00 posłuchajmy faktów w RMF FM. W studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Siły amerykańskie zakończyły działania odwetowe w Iranie. Sytuacja w regionie pozostaje jednak napięta. Urzędnik gdańskiego zarządu dróg podejrzany o przyjmowanie łapówek trafił do aresztu. No już 20 czerwca w Krakowie odbędzie się festiwal Black or White. W tych faktach podpowiemy, jak zgarnąć podwójne wejściówki na to wydarzenie. Amerykańskie siły nad ranem czasu polskiego zakończyły uderzenia na cele w Iranie. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, ataki były odpowiedzią na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Uderzenia skierowane były w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne w rejonie cieśniny. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Iran odpowiedział atakiem dronowym na amerykańską 5. flotą w Bahrajnie, podały irańskie media państwowe. Podejrzany o przyjmowanie łapówek, urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu. Zdaniem śledczych korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej. O szczegółach trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
3: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
2: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
3: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
2: A dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
1: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybszą analizę ważnych danych.
4: W takich czterech szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
5: Petabajtów, czyli tak, jak dużo to jest?
4: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
6: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
1: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej i jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski, w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
7: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze czy kolekcje broni. Poznaliśmy

0: Świadczenie majątkowe polskich europosłów. Jak zauważają dziennikarze RMF FM Kacper Wróblewski i Igor Skrzypek, w ich posiadaniu są m.in. drogie zegarki.
1: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma dwa o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omegę oraz IWC.
2: Złotowski ma też obraz Teodora Axentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
1: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
2: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
1: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
2: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
1: Precyzyjna w wycenie swojej kolekcji była Mirosława Nykiel z Koalicji Obywatelskiej. 30 tysięcy złotych są warte jej eklektyczne meble.
0: Już tylko 10 dni pozostało nam do festiwalu Black or White w Krakowie. 20 czerwca w klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnau, Sarah James, a także kabaret Hrabi, który na swój sposób opowiada, co teraz przeżywa.
3: Jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie, dlatego że bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Bo fajnie, bo spotykamy się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i, no i ci, nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
4: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
0: No ja przypomnę, że właśnie jeszcze do jutra, do północy, na naszej stronie można zgarnąć podwójną wejściówkę na festiwal. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony Kraków. A jeszcze więcej informacji z Polski i ze świata w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jeszcze się mundial nie rozpoczął, a już się zaczął. No, reprezentacja Szwajcarii chce się przenieść z ośrodka treningowego Uniwersytetu Kalifornijskiego. Tu nie będzie niespodzianki, gdzie indziej. Bo w pobliskim pobliżu grasują agresywne grzechotniki i dziabią. W pobliżu bazy reprezentacji Anglii wybuchła strzelanina. No i jagoda na torcie. Władze USA nie wpuściły na teren USA, tu nie ma niespodzianki, i zawróciły do Turcji somalijskiego sędziego Omara Artana, uznanego za najlepszego pana z gwizdkiem Afryki. Dlatego dobrze, że nas tam nie będzie. Opłaca to się lecieć taki kawał drogi i narażać się na grzechotniki i strzelaniny? Poza tym na 3 mecze, że się nawet samoloty odpalać nie opłaci. Tak, te mistrzostwa w samych Stanach Zjednoczonych, ja wam powiem, oddzielą chłopców od łapaczy grzechotników. Jedynie telewizji polskiej mi żal, bo naszej kadry tam nie będzie. Trzeba było ograniczyć liczbę sprawozdawców, wysłanników. No i 1,5-godzinne gnicenie gruchy przez ekspertów przed i po meczu w studiu, no nie będzie już tak atrakcyjne, jakby Polska grała. No bo kto będzie słuchał przed i po meczowych analiz z okazji, z całym szacunkiem dla zawodników, na powadze, meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Curacao. Da? A i sponsorzy są rozczarowani, bo widzowie nie usłyszą w reklamie garbarnia Skór Witek oficjalnym sponsorem polskiej kadry na mundial. W każdym razie, jak powiedział Trump, będą to najpiękniejsze mistrzostwa świata w historii, z tym, że biorąc pod uwagę grzechotniki, strzelaniny i niewpuszczanie sędziów, wygląda na to, że rozgrywki w samych Stanach Zjednoczonych mogą być najmniej emocjonującą częścią mundialu.

0: mama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
0: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem. Śpię albo to był taki żart telefoniczny.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
0: Czeka
3: ponad milion złotych.
0: Zagrasz?
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Po reklamie.
8: Punktualnie 5:30 na zegarach, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, o poranku, środa, 10 dzień czerwca, 161 dzień roku. Amerykańskie dowództwo potwierdza, zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Ale w tych porannych faktach też wyborcza walka o Kraków z senator Moniką Piątkowską.
10: Będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa.
9: To kolejny kandydat w przedterminowych wyborach o stanowisko obsadzone do tej pory przez Aleksandra Miszalskiego. Informacja numer jeden światowych serwisów w tej chwili to jest amerykański atak na cele w Iranie. Amerykanie zniszczyli je w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Irańskie siły informują, że odpowiedziały przeprowadzeniem ataków na amerykańskie bazy w regionie. Informuje o poranku BBC. W ostatnich informacjach swoich reporterów z regionu oznacza, że CENTCOM, czyli dowództwo centralne amerykańskiej armii, potwierdza, iż operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona. Około 21 czasu wschodnio amerykańskiego, czyli 3 w nocy czasu polskiego, zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarkę wojenną, czytamy w komunikacie CENTCOMu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu, odpowiadając, uderzyć miał dronami w amerykańską 5. flotę w Bahrajnie. Strona amerykańska do tej pory tych doniesień nie skomentowała. Od przyszłego roku płaca minimalna wzrosnąć ma o 144 zł. To jest propozycja rządu. Ona oznacza, że od 1 stycznia miesięczna pensja minimalna wyniosłaby 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy. Podwyżki dostać ma też budżetówka. Wynagrodzenia w tym sektorze wzrosnąć mają o 3%.
11: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
9: Tyle premier Donald Tusk. Propozycja trafia teraz do Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Środa, 10 dzień czerwca, o poranku w faktach. Aktualne informacje z Bliskiego Wschodu, po amerykańskim ataku na Iran, ale też wyborcza bitwa o Kraków. Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły wspólną kandydatkę w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To, jak mówiłem, Monika Piątkowska. 2 lata temu została wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie w miejsce Bogdana Klicha. Pełniła też funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do spraw marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta. O 7 gościem Piotra Selaka w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Między innymi o ten wybór pytać będziemy senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. 7:30 w porannej rozmowie RMF FM u Tomasza Terlikowskiego, natomiast komendant główny policji Marek Boroń już teraz zapraszamy. A jutro w Meksyku startuje Mundial, tam jest nasz specjalny wysłannik. Będziemy się z nim łączyć w porannych faktach RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: gramy.
1: Taką wam puszczamy muzykę, czyli najlepszą. Tylko najlepsze nuty, tylko najlepsze takty, tylko najlepsi artyści. O. Życie jest zbyt krótkie, żeby słuchać złej muzy. Z takiego wyszliśmy z założenia. Dzień dobry, to Wstawaj, Szkoda Dnia, tu RMF FM, 5:43 na zegarach. Dzień elektryka dzisiaj. O, i proszę bardzo, i elegancko, i można? Można się pięknie bawić. Wolta, ampery, te wszystkie historie, ładunki elektryczne, plusy, minusy, co ja wam będę świat tłumaczył, przecież wy to wszyscy doskonale znacie. I z prądem muzyczkę będziemy grali, taką, żeby delikatnie pobudzała i dodawała energii, bo energia poranku najważniejsza. Czyli wy się troszczycie o kawę, coś słodkiego może być oczywiście, a my będziemy się troszczyli o pozytywne dźwięki. Nie może być lepiej. Wstawaj i Szkoda Dnia, zaczynamy. Cześć.
2: Reklama.
3: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
4: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: i proszę.
1: Można fajnie zagrać. I to brzmi, to jest fajne. I patrzymy na zegarek i jest 7 minut i będzie godzina 6, punktualnie o 6 fakty.
0: Ale już teraz dla was mamy dobrą, pobudzającą aferkę. CIA okazuje się najpewniej podsłuchiwała cały świat za pomocą smartfonów, tabletów, laptopów i telewizorów.
1: Ja ostatnio oglądałem telewizor.
0: No.
1: I miałem wrażenie, że jakiś głupek na mnie patrzy.
0: A,
1: nie? A nie, to były obrady Sejmu.
0: Obrady Sejmu, ale głupek pewnie patrzył.
1: No.
0: Wiedzą nawet, wychodzi na to, co nasi posłowie ostatnio oglądali w trakcie obrad Sejmu na swoich tabletach.
1: Okej.
0: Okay. Wiedzą.
1: I który lubi rudę.
0: Tak, wiedzą.
1: A który lubi... w pończoszce.
0: To też, a który obfite. Tak, że to... Nic się nie ukryje.
1: Nic.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: A to był Michael. Michael Jackson w RMF FM. A to jest Ewa i Tomek.
1: I to są fakty.
2: Zgadza się.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Zapraszamy.
2: Stany Zjednoczone zaatakowały Iran.
3: Operację już zakończono. To była odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca.
2: Jest kolejna kandydatka na prezydenta Krakowa.
3: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe postawiły na senator Monikę Piątkowską.
2: Pod lupą dziennikarzy RMF FM, także oświadczenia majątkowe europarlamentarzystów.
3: Posłuchajcie, czy dużo zarabiając potrafią oszczędzać.
2: A na koniec zapowiedź meczu naszych siatkarzy, bo te emocje przed nami o poranku. 3 godziny temu amerykańskie siły zbrojne zakończyły ataki przeciwko Iranowi. Na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dokonały ataku odwetowego za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus.
3: A w faktach RMF FM o 6 nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, witamy. Zatem zamiast zapowiadanego przez prezydenta Trumpa pokoju mamy eskalację trwającej od ponad 100 dni wojny?
4: Dzień dobry. Tak, choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych. Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Siły USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo. Przeprowadzono kilka fal nalotów. Atak USA objął strategiczny rejon południowego Iranu, położony w pobliżu cieśniny Ormus.
3: Iran w odpowiedzi wystrzelić miał co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Taką informację przekazuje serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. New York Times informował natomiast o 21 atakach na cele amerykańskie, w tym bazę Al-Azraq w Jordanii.
2: Zbieramy aktualne fakty. Sprawdzajcie również naszą stronę rmf24.pl.
3: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.
2: Jej kandydatura została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza w Warszawie.
3: Piątkowska zapewnia, że ma doświadczenie, które zaprocentuje w stabilnym zarządzaniu miastem.
5: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie.
2: Senator Piątkowska zapowiedziała zmiany m.in. w funkcjonowaniu strefy czystego transportu.
3: Donald Tusk zaznacza, że najpoważniejszym rywalem kandydatki KO i PSL-u będzie Łukasz Gibała, który oficjalnie jeszcze swojego startu w wyborach nie ogłosił.
6: Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska, Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców.
2: Premier zapowiedział również, że przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu.
7: Fakty o poranku w RMF FM.
2: Jakie majątki posiadają polscy europosłowie?
3: Średnio zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie, ale o szczegółach nasi dziennikarze Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski, którzy prześwietlili opublikowane wczoraj oświadczenia majątkowe europarlamentarzystów.
2: Zaczynamy od pytania, czy nasi politycy w Brukseli potrafią oszczędzać.
8: Z pewnością nie potrafi tego robić Grzegorz Braun. Europoseł Konfederacji Korony Polskiej deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2 tysiące złotych i niecałe 1 euro. Z kolei były prezes Orlenu Daniel Obajtek, dziś europoseł PiSu, deklaruje, że zaoszczędzone ma ponad 900 tysięcy.

0: tysięcy złotych, 50 tysięcy euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wyliczana 500 000 złotych.
1: Zdolnością oszczędzania wykazał się Robert Biedroń z Lewicy. Stan jego konta wzrósł w ciągu roku o 720 tysięcy złotych i tym samym ma w gotówce prawie 2 000 000 złotych. Do tego obligacje o zbliżonej do tej kwoty wartości. W budowaniu majątku ekspertem okazała się była szefowa Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Walc z Koalicji Obywatelskiej. Ma 3 700 000 złotych na koncie. Do tego nieruchomość o wartości zbliżającej się do 2 000 000 złotych i emerytura z ZUS daleka od głodowej 250 tysięcy złotych rocznie.
2: I na koniec tych faktów jeszcze świat sportu. Nasi siatkarze za godzinę rozpoczną zmagania w Lidze Narodów.
3: Dalekie chińskie linii. Tam o 7 zaczynamy intensywne 3 dni siatkarskiej walki, o czym przypomina Aleksander Śliwka.
4: Gramy w środę, czwartek i w piątek.
3: Dzisiaj starcie z Kubą, potem Słowenia, Japonia. Chwila przerwy i dalej Ukraina.
2: W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie aż 30 meczów.
3: A jak wypadnie ten pierwszy reprezentacyjny test, o poranku sprawdzajcie w Faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Jeżeli deszcz o poranku, to tylko na południu. Potem sprawdźmy o godzinie 12. Deszczowo też będzie wzdłuż granicy zachodniej i w centrum kraju. A o 18. deszczowo w całej Polsce, padać będzie wszędzie równo, więc jeżeli wracacie do domu dopiero wieczorem, to zabierzcie ze sobą parasolkę.
8: Patrzę na temperaturę jeszcze odczuwalną. W tym momencie w okolicach Szczecina takie 9 stopni, a na Podkarpaciu 18.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Na południu dzisiaj chłodno, 12 w Katowicach, 13 w Krakowie, najcieplej w Olsztynie i w Suwałkach i w Szczecinie. Tam dzisiaj 20 stopni.
8: No i bardzo dużo deszczu dzisiaj na Śląsku i w Małopolsce, więc na przykład nie wystawiajcie butów na zewnątrz. Ja wczoraj zostawiłem buty na balkonie. Mhm. Fajne, bo mam wodne.
7: Proszę, a to też jakoś stópkę można zawsze na mokre odświeżyć.

0: Mroz nic nie ma do stracenia i tutaj wam ładnie go gramy. Mroz oraz Sound and Grace to taki zestaw artystów w numerze.
1: Mam wyniki badań. Psy dorównują inteligencją społeczną 2-letnim dzieciom. To potwierdzili uczeni z Arizony.
0: Czyli drogie panie, jak macie w domu męża, dziecko i psa,
1: no,
0: to wynika, że zajmujecie się trójką dzieci.
1: No tak.
0: To na waszym miejscu poszedłbym po 800+.
1: Na całą trójkę. A co to za muzyczna nowość? A to Kygo, Khalid i Griffin. Save.

0: Wstawaj, szkoda dnia.
1: Mówią, że nie ma głupich pytań, a my wiemy, że są i kilka dla was mamy.
2: Kto chce wziąć udział w konkursie Nie ma głupich pytań? 12,2 miliony, niech dzwoni.
1: Przygotujcie się, zadajcie sobie sami jakieś pytanie, czy jestem na przykład normalny, nie? I potem dzwońcie, już będziecie taką rozgrzewkę mieli.
2: I witacie się swoim ulubionym słowem.

0: Michael Sembello w RMF FM.
1: Mój ożej Michael Sembello, nie wiem, co on se tam robi. Sembello czy Semniebello?
0: Ewa ze Strzelna z nami jest. Cześć, Ewa.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Jak myślisz, czy Michael Sembello?
2: Tak myślę, bo ja znam tą piosenkę.
0: To my też. Tak. Jest mania. Zaśpiewaj tak. Z nami. Mania.
1: Dobrze. Super.
0: Już masz 3 punkty.
1: To jest konkurs. Nie ma głupich pytań. Wiem, że nie wiesz, na co się piszesz, to, ale trzeba będzie odpowiedzieć, dobra?
0: Dobra. Ewa, pytanie. Głupie pytanie numer 1. Jakie sprośne piosenki lubisz nucić najbardziej?
2: Każdy facet to świnia.
0: Są to sprośne? Jest tam, są jakieś pod ten moment?
1: Nie wiem, ale brzydkie.
0: Dobra,
1: bardzo
0: uznajemy.
1: Uznajemy, bo to jest brzydka.
0: 6,5.
1: Dobra.
0: Pytanie drugie.
1: Lepszy z głupim Rosół czy z niskim Pawlacz?
2: Bo jest. Rosół.
1: Z głupim Rosół. Dlaczego?
0: Bo to se zjesz.
1: Dobra.
2: No bo czasem może być ten Rosół taki oszukany.
0: No widzisz. Ale se zjesz zawsze. A Pawlasz nie. Dobra, Ewa, jak zawołasz Mariusza, nie używając słowa Mariusz?
2: Kochanie.
0: Coś tutaj się łączy z Mariuszem. Kochanie!
1: No to jest ładne.
0: Chyba ładne.
1: Że to jest taki obcy Mariusz.
0: Ale to też może być, kochanie. Wiesz, jak się Mariusz ucieszy?
1: No dobra. To jest takie ostatnie pytanie, zamykające.
0: Już masz 100 punktów, ale już no.
1: Skąd Bożenie kapie?
2: Może z nosa.
1: Jak się ma katar, to kapie.
0: To właśnie nam chodziło. Nosek to za 100 punktów jest.
1: Ewa, i wielkie brawa, bo udowodniłaś, że to nie są głupie pytania. Każde z nich jest odpowiedź.
0: Zepsułaś nam zabawę, myśleliśmy, że tu będzie głupia, tu proszę.
1: Bo błyskotliwe odpowiedzi. Ewa, naprawdę plus 3 punkty jeszcze.
0: Ewa, zestaw żółto-niebieskich gadżetów jest twój.
1: Ale na przykład ta zabawa z Mariuszem, to można do wszystkich imion dzisiaj zastosować.
0: Tak, bo to pasuje do Beaty, do Janusza, do Krzyśka.
1: Wszystkim dzisiaj mówimy, kochanie!

0: Adam Lambert. What I want from me.
1: Tak wam gramy. Najlepszą muzykę w RMF FM. A za chwilę do tego dołożymy fakty. Fakty u nas punktualnie o 6.30.
2: Reklama.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Poniedziałek,
12: wtorek,
13: środa,
12: czwartek.
13: Szybko zleci.
12: Byle do piątku.
14: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
16: Po reklamie.
17: 6:30, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
18: Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada reakcję po doniesieniach korespondentki RMF FM w Brukseli. Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
19: Odblokowane pieniądze mogą być zbyt małą kwotą, by pokryć wszystkie zobowiązania.
20: My będziemy w oczywisty sposób walczyć o każdą złotówkę tego zwrotu dla polskiej armii. Ale pamiętajmy, że my tych pieniędzy nie dostaliśmy, dlatego że przez wiele, wiele miesięcy ten zwrot blokowały Węgry Viktora Orbana. Pamiętajmy, kto za ten cały bałagan bierze odpowiedzialność.
19: Przypomina wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
18: Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Czy to kandydatura ryzykowna? Pytać będziemy w rozmowie o 7:00.
19: Gościem Piotra Selaka będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Witamy cię, Piotrze.
21: Dzień dobry.
19: Czym ryzykuje koalicja i PSL, wystawiając Piątkowską?
21: No, wielu wyborców będzie patrzyło na wybory w Krakowie jako swego rodzaju test przed wyborami parlamentarnymi w 27 roku, a kandydatka Koalicji Ludowców, a chyba zgodzicie się, źle zaczęła kampanię, startując do niej z Warszawy.
18: Z Warszawy,
21: dokładnie. Tak jest, przy kancelarii premiera. No, nie była też, jak się wydaje, osobą pierwszego wyboru, chociaż jeszcze kilkanaście godzin wcześniej wydawało się przecież, że Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz postawią na kogoś spoza świata czystej polityki. Będziemy o tym rozmawiać z senatorem Schetyną, porozmawiamy też z byłym ministrem spraw zagranicznych o relacjach polsko-ukraińskich, no i o wniosku o odwołanie ministra Kierwińskiego, także zapraszam.
18: Zapraszamy, polecamy razem z Piotrem Selakiem.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: A poranne fakty sportowe RMF FM zaczynamy od siatkówki.
18: Tak jest, już za pół godziny kadra Nikoli Grbicza inauguruje Ligę Narodów. Gramy w chińskim linii, tam w tej chwili pół godziny po południu, zatem o 13:00. Naszym przeciwnikiem dziś Kuba, z którą, przypominam, przegraliśmy przed rokiem.
23: Musimy mieć się na baczności, zagrać bardzo dobrą siatkówkę, aby zinkasować punkty w tym spotkaniu.
18: Tyle Aleksander Śliwka, wynik sprawdzać będziemy oczywiście o poranku w faktach. Pojutrze początek piłkarskiego mundialu na legendarnym Estadio Azteca, mecz otwarcia Meksyk RPA. Wczoraj tysiące protestujących nauczycieli zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu, domagając się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej, którą rząd uważa za niewykonalną. Wokół stadionu rozmieszczono tysiące policjantów, w poprzek drogi ustawiono betonowe zapory. Nie ma korków, nie będzie żadnych utrudnień w dniu inauguracji Mistrzostw Świata, zapewnia prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Mistrzowie świata? Argentyna. Tej nocy grali testowy mecz z Islandią w Auburn w Alabamie. Wygrali 3-0. Pierwsza cudnej urody bramka Valentina Barco.
0: Argentino! Colorado en ocho! Apareció Valentín Barco!
18: Lionel Messi w 70. minucie wszedł z ławki rezerwowych i w pierwszym kontakcie z piłką podał do Lautaro Martineza, którego sfaulował bramkarz Islandii Elias Olafsson. Rzut karny dla Argentyny i 117. bramka Messiego w reprezentacji. Nasze piłkarki nożne późno wieczorem przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w Lidze Narodów. Jedno jedyne trafienie biało-czerwonych po rzucie karnym przy głośnych gwizdach holenderskich kibiców, ale do siatki trafia Ewelina Kamczyk. Bilans naszych piłkarek: 1 remis, 5 porażek z rzędu, tym samym spadamy do dywizji B, a jesienią czekają nas dwustopniowe baraże o ewentualne Mistrzostwa Świata. W Lidze Koszykarzy pierwszy mecz o trzecie miejsce na korzyść Arki Gdynia. Na swoim parkiecie pokonała Dziki Warszawa 89-84, zatem Gdynia świętuje.
11: Mamy małą zaliczkę, 5-punktową, także trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
18: Zapowiada Jarosław Zyskowski. To rewanżowe spotkanie w piątek. Dziś w Warszawie drugi mecz finału Legii z Zastalem Zielona Góra. Gramy do 4 zwycięstw, 1-0 prowadzi Zastal. A po 8:30 w sporcie zamieszanie w Madrycie z Julianem Alvarezem i José Mourinho. Już teraz zapraszam.
17: Damiana David, to jest gość, o którego nas prosiliście i proszę bardzo. Leci Zombie Lady prosto w Polskę na wasze urządzenia odbiorcze do Radyjka. Dajcie głośniej! Jest 6:34.

0: i to jest właśnie Edyta Bartosiewicz. Wiemy, że znacie, wiemy, że uwielbiacie, dlatego gramy takie przeboje. 20 minut do siódmej. Co dziesiąty miliarder na świecie jest stanu wolnego.
1: O proszę.
0: Czytam. Kilkudziesięciu jest wciąż do wzięcia. Głównie mężczyzn.
1: Są do wzięcia. No to właśnie dlatego jeszcze są miliarderami.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
7: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
20: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
24: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Budzisz się z numerem 1.
1: I pytasz, a to kto to? A mówimy my, że to.
0: Bardzo śmieszny żart, Przemku.
1: Nowy, świeży.
0: Wow.
1: Nie słyszałem. Naprawdę fajne.

0: Warren w RMF FM. 8 minut i będzie godzina 7. Za chwilę fakty, ale wcześniej jeszcze jedną rzeczą się podzielę, bo wyskoczyła mi teraz reklama w internecie. Ten produkt ekspresowo zagęści ci włosy. Co to jest? Z czym to się je?
1: Właśnie, jak ja nie mam włosów, to co mi zagęści? Może to jest jakiś taki czarny spray, taki wiesz, psikasz i nie widzisz nawet spod tej farby pół łysiny, nic tam nie ma, jest ciemno.
0: Znaczy u nas miałby co zagęścić.
1: U nas znaczy, no.
0: Mam od razu dwa opakowania.

0: Seabull i Wonderland w RMF FM. Ale wam fajnie gramy. Za chwilę o godzinie 7 będziemy dla was mieli kolejną porcję porannych faktów, a w nich porozmawiamy o wyborach na prezydenta miasta Krakowa, a także o atakach na Iran. Stany mówią, że już zakończyły ataki, ale Stany różne rzeczy mówią, prawda? Oraz są problemy na krajowej drodze 42. Szczegóły za chwilę, nie będę ich zdradzał, żeby wam nie psuć niespodzianki. W RMF FM punktualnie o godzinie 7.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama. Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
3: Jaki piękny on!
4: Kto?
3: Kupon z Polomarketu.
5: Do Polopo.
6: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Jennifer Lopez.
9: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
10: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
1: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Otwarcie szczerze w stylu Krychowiaka.
14: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
13: Już w niedzielę po 10 w RMF FM, a także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
19: Słucham, co?
18: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty.
20: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rozmowa o 7:00 w Faktach Internetowym Radiu RMF 24 jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Już za moment.
2: Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran.
1: CENTCOM, czyli Dowództwo Centralne Amerykańskiej Armii, potwierdza, że operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona około 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 3 w nocy naszego czasu. Amerykańskie siły zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormuz, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarki wojennej. Korespondent telewizji BBC odczytuje komunikat CENTCOM.
2: Amerykanie określają atak jako proporcjonalną odpowiedź na zestrzelenie śmigłowca Apache nad cieśniną Ormuz.
1: Dwóch członków załogi tego śmigłowca zostało uratowanych przez amerykańskiego drona morskiego, informuje CENTCOM. To jest pierwszy raz, kiedy armia amerykańska oficjalnie potwierdziła, że w takiej operacji użyto tego typu jednostki. To fakty RMF FM. Laboratorium produkujące na dużą skalę syntetyczne narkotyki zlikwidowali w okolicach Makowa na Mazowszu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: Zatrzymali dwóch młodych Ukraińców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak natrafiono na te wytwórnie?
3: Policjanci weryfikowali informacje o nielegalnej produkcji narkotyków na jednej z posesji w powiecie makowskim. W zabudowaniach gospodarczych natrafili na profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt, prasy mechaniczne, elektryczne mieszadła, system wentylacji i maski przeciwgazowe. Zabezpieczyli 25 kg gotowych do sprzedaży środków odurzających o nazwie Alfa PWP i mnóstwo odczynników. Na miejscu zatrzymali dwóch 19-latków z Ukrainy. W prokuraturze okręgowej w Siedlcach usłyszeli oni zarzuty, za które grozi im 20 lat więzienia.
1: Komendant Główny Policji Marek Boroń za godzinę, przypominamy, będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: A teraz uwaga kierowcy, o poranku zablokowana jest droga numer 42 w miejscowości Markotów Mały w Opolskiem.
1: Tam dachowało o poranku auto osobowe, ranna została jedna osoba z utrudnieniami na odcinku Kluczbork-Namysłów. Powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę.
2: Pod górkę będzie miała Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
1: Krytykuje ją nie tylko opozycja, ale też koalicjanci. W szeregach obu partii słychać, że miało być inaczej.
2: Jak wyglądała prezentacja kandydatury i co mówi się o Monice Piątkowskiej? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Gdy głos zabrali liderzy, Donald Tusk
5: jest kandydatką wyśmienitą.
4: I Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezentację.
4: Nie było wątpliwości, tylko Monika Piątkowska nadaje się na następcę Aleksandra Miszalskiego, ale jeszcze w weekend faworytem był kto inny. Znany rajdowiec Rafał Sonik wycofał się w poniedziałek, podobnie jak wcześniej namawiani profesorowie krakowskich uczelni. I tak padł plan, by w przyspieszonych wyborach postawić na człowieka spoza świata polityki. A z tego świata tylko jedna osoba była zdeterminowana do startu, właśnie ona. Kandydatka zaprezentowała się w ogrodach kancelarii premiera i za to już jej się dostało. Od opozycji...
7: Śmieszne jest to, że kampanię wyborczą prezydenta Krakowa rozpoczyna się w Warszawie.
4: I koalicjantów.
8: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą, Krakową i potrzebna jest osoba z Krakowa.
4: Komentowali Paweł Rychlik z PiS i Rafał Kasprzyk z klubu Centrum. Monika Piątkowska te zarzuty odpiera.
9: Jestem osobą od lat związana z Krakowem. Naście lat pracy w krakowskim magistracie. Całe swoje dorosłe życie spędziłam w Krakowie. Znam doskonale to miasto.
4: I teraz będzie musiała to udowodnić.
0: Fakty, opinie, komentarze.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
11: Kłaniam się, dzień dobry.
10: Panie senatorze, czy ogłaszanie kandydatki na urząd prezydenta Krakowa w warszawskich ogrodach kancelarii premiera to jest błąd?
11: Ale zgłaszane jest przez premiera i wicepremiera, którzy mają warszawskie krajowe obowiązki, więc chodziło taki o poważny, błyskawiczny sygnał, że koalicja Platformy, Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata w tych wyborach.
10: I to znaczy, że ani premier, ani wicepremier nie mogli się do Krakowa wybrać, żeby kandydatkę zaprezentować?
11: No to na pewno się pojawią w czasie kampanii, to już jest kwestia obecności i prowadzenia kampanii na miejscu. Chodzi o pewnego rodzaju symbol. Kto mówi pierwszy, mówi głośniej, mówi i chodziło o to, żeby pierwszy poważna kandydatka miała poparcie dwóch liderów, dwóch największych partii.
10: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, razem z nami w Radiu RMF24.

0: 4 słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy.
1: Również dziękujemy. Jak słyszeliście od Piotra, Grzegorz Schetyna pozostaje w naszym studiu. Od teraz w radiu informacyjnym RMF 24.
2: A nasi siatkarze już rozpoczęli Ligę Narodów. Przypominam, gramy w chińskim linii. Pierwszy set rozpoczęty. Prowadzimy 5-3.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jacek rano mówił, że zostawił buty na balkonie i to tak. Był zły pomysł. Ja nie zostawiłam tak. Pranie i to też jest chyba taki nie najlepszy, bo dzisiaj nastawiamy się na deszcz, burzę i niską temperaturę. W centrum i na południu kraju to będzie tak 14, może 16 stopni. Najbardziej deszczowo szykuje się dzisiaj na południu w województwie małopolskim i śląskim. No i padać będzie właściwie cały dzień.
7: Tak sobie rób.
6: No tak.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Ale też wiesz, będzie ci pachniało ubranie krakowskim deszczem.
6: A to piękne, no, jednak, takie poetyckie.
5: A tobie buciki, także to jest
6: będziesz
5: fajnie.
6: Miał buty do pływania, Jacek, no.
7: Właśnie
6: to
7: tak
6: źle?
7: Ustaliliśmy to, 6 minut po godzinie 7. To wstawaj, szkoda dnia w RMF FM, będzie okazja dzisiaj popływać. Jacek Tomkowicz.
5: Przemysław Skowron, mówimy wam. Dzień dobry.

0: wielki hit Faithless. Dawniej Insomnia w nowej wersji Bibi Rexa i New Religion. 12 minut po godzinie 7.
1: A ja mam historię. Zapędziłem się na portale plotkarskie. Gratuluję. Angelina Jolie, kojarzymy, to popularna aktorka amerykańska, w kapelusiku za 3000 pogrywa w padla z córką Shiloh i jej dziewczyną, tej córki.
0: Ale czekaj, co tak ubogo? Ale 3000 dolarów czy...
1: Nie, złotych. Złotych.
0: Nie jest wstyd amerykańskiej aktorce w taniosze chodzić?
1: No nie wiem, no. Może szła po ziemniaki.
0: A może.
1: Potem po meczu miała przynieść te ziemniaki. No, tak. No wstyd jest, ludzie.
0: Grać
1: wstyd.
0: W padla w kapeluszu za trzy koła, będąc amerykańską aktorką.
1: Dokładnie.
0: Filmów hollywoodzkich?
1: To jest tak jakby, to jest gorzej niż brać kilometrówkę nie mając auta.
0: Wstyd.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
4: Moim gościem będzie Marek Boroń, komendant główny Policji, a porozmawiamy o tym, czy polskie służby, jak twierdzi PiS, znajdują się w rozsypce. Wasze pytania do niego zbieram na rmf24.pl.
3: Poranna rozmowa już dziś po 8 w RMF FM.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
7: Ale tato, tylko nie samochodem!
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
7: A ja chcę syrop.
8: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
6: No i jak się czujecie?
7: Super! I nie zasypiam!
6: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
8: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
3: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100 OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
3: Taki poranek?

0: No i dobrze, pograliśmy, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, ale pora na chwilę spoważnieć.
1: No?
0: No.
1: Słyszycie te dźwięki? Co to oznacza?
0: Kumulacja szczęścia. I już, w tym momencie, o 7:20, nagroda główna to 1 200 000 zł. W tym momencie. Co się będzie działo później, nie mogę wam mówić.
1: 1 200 000. I spełniacie marzenia, spłacacie kredyt. Może wymieniacie samochód, robicie remont, na który czekacie już lata.
0: Kupujecie dziecku mieszkanie.
1: A proszę bardzo, 1 200 000.
0: Jakby tego było mało, startujemy właśnie z rundą dodatkową o 13 000 zł. To jest runda z szybkim przelewem. Czyli zaraz po tym, jak wygracie pieniądze, my wysyłamy przelew w kwadrans, później go macie u siebie na koncie.
1: I wiecie, jak to leci? Leci tak.
0: Czekaj,
1: już masz.
0: Jeszcze raz pokaż mi. A teraz ja pokażę.
1: Tak.
0: I tyle.
1: I już.
0: Tyle.
1: Nie, 13 tysięcy powiedzieli ci w radiu. Masz 13 tysięcy. Mam! Ja się!
0: Jest. No. Czyli ktoś na bank wygra szybkie 13 tysięcy złotych. Zaraz po wygraniu te pieniądze wpływają mu na konto. To co?
1: A potem finał z sejfami i 1 200 000. I my jeszcze mamy coś specjalnego, żeby was do tego przybliżyć.
0: Ponieważ każdy wasz SMS bierze udział w dwóch finałach, w tym rundy dodatkowej, w tym głównym, gdzie jest 1 200 000 zł, to mamy dla was bonusisko poranne.
1: Przez 13 minut każdy SMS to 1313 szans. I te 1313 szans padają na wasze konto tak siu!
0: A nawet, słuchajcie, bo to jest tak zwany czeski mnożnik.
1: No.
0: Czeski mnożnik, czyli 1313. One ci wpadają, a ty mówisz, ach joj.
1: Tak właśnie
0: jak
1: robią.
0: Jak krytek.
1: Tak robią.
0: Krytek tak robił, ach joj.
1: Nie przegapcie czeskiego bonusa. Wejdźcie do gry RMF, wyślijcie pod 7474.
0: Każdy SMS gra o szybką, pewną, gwarantowaną 13 i o 1 200 000.
1: A jak to jest po hiszpańsku? Graj. I tam pani mówi.
0: Cuevo to jest...
1: Zagraj w czeskim bonusie, powiedziała pani.
0: RMF. SMS 7474.

0: Satanisowska. Złapmy sarenkę?
1: No tak, tak.
0: Ona... Co, i co z tą sarenką? Nie wiem, że pójdzie na grilla czy na rosół.
1: Poszła w stronę słońca.
0: Na rosół. No, rosół tak. Z sarenki, ale w sumie to zdrowe też jest.
1: Tak, to jest tak zwany rosół Bambi.
0: Bambi rosół. O 7.30 fakty w RMF FM.
2: Reklama. Jaki piękny on.
3: Kto?
2: Kupon z Polomarketu.
4: Do Polopo. Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Volkswagen czy Audi?
7: Nie wybieraj.
8: Graj o dwa naraz.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Tylko w tym tygodniu.
11: Jeden twój SMS gra
12: o miejskiego crossovera Volkswagena T-Cross
13: i o eleganckiego SUV-a Audi Q3.
14: Chcesz?
15: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
7: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: 7.30, obiecywane fakty w RMF FM. W tym momencie przed nami polecamy.
17: Zacznę od tych, którzy mają swoje obowiązki.
10: Tak, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odpowiada na pytanie, dlaczego premier Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską zaprezentowali w Warszawie.
4: Chodziło taki o poważny, błyskawiczny sygnał, że koalicja Platformy, Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólnego kandydata w tych wyborach.
9: I to znaczy, że ani premier, ani wicepremier nie mogli się do Krakowa wybrać, żeby kandydatkę zaprezentować?
4: No to na pewno się pojawią w czasie kampanii, to już jest kwestia obecności i prowadzenia kampanii na miejscu. Chodzi o pewnego rodzaju symbol.
17: Usłyszał Piotr Salak od senatora Grzegorza Schetyny. Cała rozmowa na rmf24.pl. Zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniu mamy prezydenta Karola Nawrockiego i prawicowych dziennikarzy będą tematem porannej rozmowy w RMF FM za pół godziny.
10: I gościem będzie generał Marek Boroń, komendant główny policji, a w warszawskim studiu jest już autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
10: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał komendanta?
8: O bardziej szczegółowe informacje dotyczące zatrzymanych. Kto to jest, jakie były jego motywy i wreszcie dlaczego wciąż nie znamy bardziej szczegółowych informacji. Będę też rozmawiał o walce z heroiną, a także o wschodnich tropach polskiej przestępczości. Nie zabraknie też pytań o aferę podkarpacką, wokół której znowu jest szum.
17: Tomasz Telikowski, Marek Boroń, ta rozmowa 7:40, a w Lidze Narodów nasi siatkarze grają o poranku z Kubą. Wygrany pierwszy set 25-16, trwa druga odsłona pojedynku w chińskim linii. W tej chwili 8-4 dla biało-czerwonych.
10: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM. O poranku zaprasza Igor Skrzypek, witamy.
14: Dzień dobry, kłaniam się. I o poranku znów eskalacja. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po tym jak Teheran zestrzelił amerykański śmigłowiec, Waszyngton odpowiedział uderzeniami na irańskie terytorium. Nastroje na rynkach mieszane. Z jednej strony na wymianę ciosów zareagowały giełdy w Azji. Tracą główne indeksy w Japonii, Korei Południowej i Chinach. Z drugiej strony ropa, papierek lakmusowy niepokojów wśród inwestorów. Ropa nie drożeje. Baryłka tego surowca jest wyceniana w granicach $90. Doniesienia o rosnącym ruchu tankowców w ciśnienie Ormus najwyraźniej ograniczyły giełdowe skutki ponownego wypuszczania rakiet. Wracamy z Bliskiego Wschodu i azjatyckich rynków do Polski nad Wisłę. 4950 zł brutto to rządowa propozycja wysokości płacy minimalnej. Oznacza to, że kwota najniższej krajowej ma wzrosnąć o 144 zł od przyszłego roku, o 3%. Netto do kieszeni pracownika płaca wyniesie 3703 zł dokładnie. A jaki to będzie koszt dla pracodawcy?
20: To 5963 zł. A to oznacza, że 2260 zł to daniny typu podatki i składki.
14: Wylicza Piotr Juszczyk z Infaktu. Ostatecznie propozycja rządu to kompromis, bo resort pracy chciał większej podwyżki, resort finansów niższej. A teraz nad kwotą debatować będzie Rada Dialogu Społecznego i to no, kompromis będzie trudno. Pracodawcy chcieli mniejszej podwyżki, związki zawodowe wyraźnie większej, na poziomie nawet 8%. Zmiany w płacy minimalnej zapowiadają się na niewielkie, podobnie jak kursy walut o poranku. Euro po 4,24 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,60, wyjątkiem jest funt brytyjski, ten drożeje 4,92 zł.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Lato to by Grzegorz był albo Danuta.
1: Ale jedna rzecz mnie zastanawia, stygnie, że stygnie mu lato.
0: To podgrzej jeden z drugim.
1: Nie, na balkonie to stygnie bigos przed włożeniem do lodówki.
0: Ale nie teraz, no ludzie.
1: Stygnie rosół przed włożeniem do lodówki.
0: Kuba i Kuba, no ile... Czy my wam mamy takie
1: A
0: rzeczy
1: są młodzi
0: tłumaczyć?
1: Ludzie, to może dlatego.
0: A może, bo to młode płoche jeszcze.
1: 20 minut do godziny 8. Jeśli właśnie jesteście w drodze do pracy, to wspieramy was najlepszą muzyką i oczywiście najbardziej aktualnymi informacjami.
0: Proszę, neandertalczycy zażywali antybiotyki.
1: O, jak?
0: Są badania Gena. Nie, badania pokazują, że nasi wymarli krewni mieli podstawową wiedzę medyczną, która pozwoliła im stosować naturalne medykamenty, wiedzieli co jeść, wiesz,
1: ale
0: tutaj grzybek, roślinkę.
1: To jest dowód na to, że antybiotyki nie działają.
0: Bo w sensie, że
1: gdyby działały, to neandertalczycy by nie wymarli. A co? Żyją, nie żyją.
2: No, no ale co ty, no, wyginęli, no, bo im konar nie chciał zapłacić.
0: A konar.
2: Bo tych stoperanów i innych nie znali.

0: Velvet.
1: Brama wam. A wykończenie muzyczne Przemysław Skowron.
2: Super.
1: Super, ja super.
2: Od razu poznałem.
1: Ja świetnie.
2: Od razu rozpoznałem.
1: Przemek, 3 punkty. Transfer upadł.
2: Jaki transfer?
1: Cytuję tutaj internet. Transfer upadł, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi.
2: A to czytałem to, Robert Lewandowski.
1: Tak,
2: on był przymierzany do Fenerbahce, ale sytuację skomplikowały wybory na prezydenta klubu. Ich zwycięzca nie pozostawił wątpliwości. Nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, powiedział Aziz Yildirim w rozmowie z Yagizem Sabongulu.
1: Aluzję zrozumiałem, ja się nie mam co starać o posadę napastnika Fenerbahce,
2: no,
1: powiedział
2: nie.
1: Pan
2: Skowron.
1: Ja też nie, nie. Ja świetnie śpiewam, ale świetnie nie gram, także.
2: I 38-latek to był Skowron, ale dawno.
1: Za chwilę Tomasz Obratowski i jego, nie będzie
2: i jego PESEL.
1: Felieton.
3: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4 nie ma.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Jaki piękny on.
11: Kto?
10: Kupon. Z Polomarketu.
11: Do Polo, po.
12: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
13: Polomarket. Mój ulubiony.
14: Po reklamie.
15: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
16: Ja sobie pomyślałem, co my będziemy robili. Odpaliłem Wikipedię i to jest, patrzcie, Tomasz Olbratowski, polski dziennikarz radiowy, satyryk i felietonista.
17: Satyryk?
16: No. To jest satyryk.
17: Jestem w Wikipedii.
16: Znamy satyryka osobiście.
17: No, normalnie, siedzisz koło satyryka codziennie.
16: No.
18: Kurde. Fajnie macie, zazdroszczę wam. Bo ja nie mogę siąść obok siebie.
16: Uczęszczał? Jest napisane.
17: Do szkół.
16: Uczęszczał, pracował, wydał, współpracował.
17: Tak. I felietonista.
16: Posłuchajmy tego satyryka.
17: Dobrze.
18: Może na tym skończyć. Muszę swój życiorys napisać.
16: Nie, to fajnie, to wszystko jest. Pracownik Radia RMF FM, współpracuje przy porannym programie.
17: Czekaj, bo satyryk teraz chce zabrać głos.
16: Współpracuje z Przemysławem Skowronem, stary.
18: Tak jest napisany w wiki.
16: Trzeba cię tam dołożyć. Dobrze, bo to nie, to jest posłuchajmy.
18: Najważniejsze to wiedzieć, co jest co, co jest czym, czym jest to, co z czym czego.
16: Satyryk.
18: Czy to jest tym, satyryk, czy czym innym, prawda? Czyli obracamy się w sferze pojęć. A my nie zawsze wiemy, co jest czym. Pomoc często przychodzi z niespodziewanej strony, prasa. Bardzo cieszy zdjęcie Maji Chwalińskiej w prasie podpisującej też, znaczy Maja podpisywała, nie prasa, podpisującej piłki tenisowe. Podpisane, cytuję, nasza gwiazda podpisywała piłki tenisowe. No, pisała pani Maja na piłkach tenisowych, że to jest piłka tenisowa, bo ludzie nie wiedzieli, co to jest takie żółte okrągłe. Nie wiem, myśleli, że cytryna, wciskali do herbaty, a tu sok nie leci. Co się dzieje? Pytali siebie ludzie nawzajem, nie klepiąc się po plecach, tylko wznosząc brwi. Może to kinkiet albo żyrandol. Jeden ktoś nawet myślał, że to taki nowoczesny obciążnik do firan, albo nawet sama nowoczesna firana zwinięta w kulkę. I jak pani Maja wróciła z zagranicy, czyli że wie więcej, nie? To ludzie pytali, pani Maju, co to jest? Ona mówi, to piłka tenisowa. To niech pani podpisze, żebyśmy nie zapomnieli i nie pomylili z żelazkiem albo podkową końską. I tak podpisana piłka, słuchajcie, nie będzie budziła wątpliwości, czym jest. To ważne, żeby mieć taką pewność w tych niepewnych, skołatanych, pełnych chaosu czasach. Pytajmy, i prośmy o podpisanie przedmiotów, co do których nie mamy pewności, czy z czym są. Żeby nie doszło do takich krępujących sytuacji, że zacznie ktoś smażyć kotlety na ręczniku, prawda? Prać na patelni, czy nie wiem, suszyć włosy rowerem. Warto wiedzieć, co jest czym.
16: Satyryk.
17: No, satyryk.

0: Ile mogło takich chwil być? Może jeszcze o tym jedną Sarca napisze piosenkę. Bo może tam coś się podziało i teraz już będą momenty, chwile, a nawet wiesz, dłuższe okresy takie czasu.
1: Takie szczęście.
0: No, dokładnie. Ale to wszystko dopiero przed nami. Przed nami również fakty, a te nadamy w RMFFM punktualnie o godzinie 8.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Hi everybody, this is Damian Dawid.
10: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
11: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
12: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
13: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarki

0: mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Przed nami ósma, a co za tym idzie, przed nami również zapowiadane fakty. Przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Zapraszamy.
2: My również.
3: Protest funkcjonariuszy służby więziennej w Warszawie.
4: Czego się domagają, jak ma wyglądać ich akcja? O tym za moment dziennikarz RMF FM.
3: A w Sejmie dzisiaj posłowie mają zająć się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
4: Zapraszamy też oczywiście na poranną rozmowę.
3: Naszym gościem będzie generał Marek Boroń, komendant główny policji.
4: Około 1000 funkcjonariuszy służby więziennej protestować dziś będzie w Warszawie.
3: To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjonowanych pod koniec roku dodatków.
4: Fakty ósmej otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak ma wyglądać ta akcja? Jaką ma mieć formę?
5: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian.
6: Między innymi takie hasło jak kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, czy odbierzcie posłom kilometrówkę, a nie więziennikom mieszkaniówkę. No takie mniej więcej hasła będą na tych naszych transparentach.
5: Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
3: Krzysztofie, a co na to szefostwo służby więziennej?
5: Utrzymuje, że funkcjonariusze nie mają jeszcze podstaw do protestu, bo jest za wcześnie. Nie ma jeszcze projektu. Trwają robocze konsultacje. Dziwi je też aktywność związków już teraz. W oświadczeniu, które otrzymałem, napisano, że finalną wersję związkowcy otrzymają w ramach konsultacji społecznych, a to ma być właściwy moment na podejmowanie ewentualnych protestów.
4: Ten protest funkcjonariuszy służby więziennej ma rozpocząć się w samo południe, potrwa do 14:30. W Stanach Zjednoczonych trwa proces planowania rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Polska, przypominamy, zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
3: Taką informację przekazał wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji i aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie.
3: Wyjaśniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
4: Sejm, przypominamy, zajmie się dziś wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
3: Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami.
4: Według ministra spraw wewnętrznych i administracji wniosek jest słabej jakości, opiera się na jego zdaniem nieprawdziwych informacjach.
1: RMF FM. Czas na rozmowę.
3: Tomasz Terlikowski, jego gość w warszawskim studiu. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, mój gościem jest generał Marek Boroń, komendant główny policji. Witam, panie generale.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: No, słyszał pan zarzuty, także rozumiem, że słabo kontroluje pana i pana służbę minister Kierwiński. Dzisiaj staną takie zarzuty na Sejmie.
9: Panie redaktorze, to są oczywiście zarzuty polityczne. Jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło w policji przez te ostatnie 2,5 roku, no to zaczynaliśmy od etatu 93 tysiące, dzisiaj policjantów jest 103 tysiące. 10 tysięcy więcej policjantów na ulicach to jest tak naprawdę dwa garnizony średnie, więc jeżeli mówimy choćby nawet o tej kwestii, to jest zmiana. Policjanci się szkolą, więcej ośrodków szkolenia, lepsze wyposażenie policjantów, wzrosty, jeżeli chodzi o płace w policji. I wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny, które się dokonały w polskiej policji.
8: No dobrze, pan mówi, panie generale, o zmianach, a opozycja mówi o tym, że na przykład policjanci wkraczają do mieszkań polityków, czy dokładnie do rodzin polityków, czy prawicowych dziennikarzy. I no właśnie, szantażują ich, napadają, organizują, uczestniczą w zorganizowanych grupach przestępczych, to zarzut Tomasza Sakiewicza.
9: Znaczy, ja już na ten temat się wielokrotnie wypowiadałem, ale ja zastanawiam się, dokąd zmierzamy. Bo to, że to już jest histeria, to ja to widzę i trudno się do tego odnosić w taki sposób bezemocjonalny, bo panie redaktorze, zacznijmy od początku. policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na

0: informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Ta informacja później okazała się informacją fałszywą, ale takich informacji mamy wiele, które winniśmy sprawdzić. I wówczas pojechaliśmy sprawdzić tą informację, którą dostaliśmy.
1: Dobrze, sprawdziliście, ale redaktor Sakiewicz pisze, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie, co jego zdaniem oznacza, że no, będzie prokuratura prawdopodobnie stawiać zarzuty.
0: Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności, więc dobrze, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności całego tego zdarzenia, w jaki sposób my dostaliśmy informacje, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam tą interwencję jako zgodną z prawem. Nie widzę tam działań niezgodnych właśnie z prawem.
1: No dobrze, ale tak to Sakiewicz mówi, sfałszowano, pisze to wprost, sfałszowano protokół.
0: Nie rozumiem, co to znaczy sfałszowano protokół. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma akurat dostęp do materiału dowodowego, bo ja go nie mam. Chcę, żeby rzeczywiście oceniła te nasze działania prokuratura. Ten protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, pod tym protokołem się podpisała. W związku z tym, gdzie tu jest fałszerstwo? Ale okej, w porządku, sprawdźmy to wszystko. Policja jest transparentna. Trudno, żeby była dzisiaj sędzią we własnej sprawie. Niech to zrobi prokuratura.
1: Redaktor Sakiewicz zarzuca wam również, że opublikowaliście tylko fragmenty z tego nagrania, że ono jest dramatyczne, że pokazuje łamanie prawa przez policjantów, bezprawne wejście, bezprawne zatrzymanie, no bardzo mocne zarzuty. Dlaczego nie ma całego tego filmu?
0: To jest dzisiaj w gestiach prokuratury, żeby rzeczywiście ten materiał udostępnić. Ja, tak jak wcześniej już informowałem, jestem za tym, żeby w całości ten materiał udostępnić opinii publicznej, żeby zobaczyła, w jaki sposób ta interwencja została przeprowadzona.
1: Cztery osoby zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów. Wiemy już dokładnie, kto to jest. Dlaczego o tym nie informujemy? Bo rozumiem, że policja wie, kogo zatrzymała.
0: Panie redaktorze, informowaliśmy o tym, że zatrzymaliśmy wiele osób w tej sprawie. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To są osoby, które wcześniej miały podobne działanie, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
1: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś cztery osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
0: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany. Więc te wszystkie czynności od początku były realizowane w sposób bardzo dynamiczny. Zarówno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jak i policjanci Komendy Stołecznej Policji, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i innych komórek i jednostek pracowali nad tym, żeby tą sprawę fałszywych alarmów szybko wykryć. Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika, bo jak popatrzymy na historycznie, że mieliśmy więcej takich sytuacji...
1: Mieszkań wkraczaliście.
0: No okej, dobrze, tylko popatrzmy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia dużo wcześniej. To, że nie wchodziliśmy do mieszkań, ale że wchodziliśmy do szkół, do różnego rodzaju instytucji...
1: Ja mówię do mieszkań polityków i dziennikarzy.
0: Panie redaktorze, weszliśmy do mieszkania. Nikt nie przewidywał, że tam akurat mieszka pan redaktor, dziennikarz. Jeżeli chodzi o... bo pan tutaj odnosi się również do...
1: Do mieszkania mamy prezydenta.
0: Tak jest. To też trudno w tak krótkim czasie wiedzieć o tym, że tam mieszka mama prezydenta. W momencie, kiedy policjanci podejmują tę interwencję, tą informację o tym, żeby pojechać i sprawdzić, i gdzie jest informacja w tym przypadku o pożarze, o zagrożeniu zdrowia i życia, bo tam były dwie informacje, które wpłynęły po sobie, to muszą działać dynamicznie i szybko. To jest kilka minut,
1: panie
0: tak
1: generale,
0: naprawdę.
1: Pytanie kluczowe brzmi, jest takie zgłoszenie i oni jadą. Kto decyduje, że oni jadą i czy to jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej?
0: Panie redaktorze, no nie może być decyzja podejmowana gdzieś wyżej. To jest na poziomie jednostki, która dostaje informacje o zagrożeniu. Te informacje, bo to były informacje z CPR-u, wpływają do policji i do innych jednostek, które winny być zadysponowane do tego typu działań. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, jedzie policja, jedzie pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce. I ten, który dostaje tą informację jako pierwszy, związaną z jego działalnością, czyli jeżeli jest pożar, no to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna, no bo oni muszą stwierdzić, czy rzeczywiście doszło do tego zdarzenia.
1: Dlatego, że znowu cytując tweeta redaktora Sakiewicza, on mówi, tylko dość trudno uwierzyć w to, że zrobili to sami z siebie, mówię o policjantach, bez w ramach zajęć doszkalających, i na to pytanie odpowie pan już za chwilę, bo musimy pożegnać się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam odpowiedź na to pytanie.
2: Dziękujemy. Marek Boroń, komendant główny policji, jak słyszeliście, od teraz już gościem radia RMF24.
3: A w chińskim linii trzeci set inauguracyjnego pojedynku naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Gramy z Kubą. Pierwszy set wygrany do 16, drugi do 20. W trzecim dużo chaosu, ale jest dobrze. Prowadzimy w tej chwili 12 do 9.
2: Po 8.30 fakty i właśnie fakty sportowe RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Magdalena Karwat. Marek, posłuchajmy, co w pogodzie.
8: No, jeśli ktoś chce się dzisiaj opalać, ma taką ochotę, no to niestety to raczej nie jest na to dobry dzień. Trzeba tam kilka dni poczekać. Dzisiaj zapowiadają się raczej chmury. No i przede wszystkim wszędzie możliwe są deszcze i burze. Najwięcej tego deszczu będzie na południu, czyli na Śląsku i w Małopolsce. Tam może padać nawet cały dzień, ale te deszcze przejdą i przez Podkarpacie, i Lubelszczyznę, i Mazowsze, i Podlasie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Dzień dobry, cześć, fajnie, że z nami jesteście, że włączyliście radio.
9: Plus 10 punktów dostajecie za samo to.
7: Tak, włączasz radio, 10 punktów, pyk. A no, posłuchasz se aha, to nawet za to nie trzeba punktów. A wy macie jeszcze 3 punkty za jedną piosenkę.
9: I to, żebyście nie zapomnieli, jak macie jakąś białą kartkę pod ręką, to zapiszcie sobie plus 10 punktów i tu piszecie, nie? Jak macie na imię tam, Marian.
7: Marian.
10: Dzięki temu punktów możecie sobie kupić dowolną rzecz w dowolnym sklepie.
9: Mhm. Tak. Mhm. Tam pani tylko zapyta tyle i tyle, kartą czy gotówką płacicie, tak, i wychodzicie z tym.
10: Dzięki nam.
7: No. Dzięki nam.

0: to jest taki moment, że na przykład można sobie siąść i wysłać żonie albo mężowi SMS-a o treści: kocham cię, misiu.
1: Można.
0: Chyba że nie, żona nie jest misiu, żona może być inaczej. Na przykład. Żab, kocham cię, żabciu. Można takiego SMS-a wysłać, super.
1: Albo Halina, jak ma na imię.
0: Kocham cię, Halinko, no. I jednocześnie można wysłać też SMS-a o treści RMF pod 7474.
1: I tu są ważne różnice. Jak wyślesz SMS o treści misiu do Haliny na przykład, to raczej nie wygrasz 1 200 000 złotych.
0: Nie, a tutaj, a jak wyślesz pod 7474, to masz 1 200 000 i możesz się z tym podzielić. Z Haliną, z misiem, ze szczurkiem,
1: żabką.
0: Z żabką, z psiapsią. No wiesz, no szalej. Niech rządzi
1: wszystko
0: światem miłość.
1: Bo jeszcze z ciaputkiem.
0: Z ciaputkiem, z ciaputkiem też.
1: Bo jeszcze
0: przede wszystkim
1: jednocześnie gracie o 13 tysięcy w rundzie dodatkowej. I tę kasę wypłacamy szybkim przelewem. Losowanie o 13. Tu, przed 14 macie na koncie.
0: Nawet szybciej, 13.15, dlatego że od razu wysyłamy przelew zaraz, jak tylko wyłączymy mikrofony. W rundzie dodatkowej pewna szybka gwarantowana 13. Nagroda główna to 1 200 000. I uwaga, to jest poranny bonus dla zakochanych, nie tylko. Przez 10 minut mnożymy wasze SMS-y razy 1013.
1: No. I to jest właśnie taka szansa od nas, żeby później nie było, że Halina zapyta: ale grałeś dzisiaj w RMF-ie?
0: Czy ciaputek, co dla mnie masz? Nie, a ty mówisz: ciaputku, ciaputek, siońce, ciaputek, 1 200 000, ja, tak, baby, rządzimy życiem. I ciak, może być tutaj.
1: Więc jak wejść do gry, to jeszcze w tym programie. Skorzystajcie ze specjalnego bonusa, wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Wherever. Że tak powiem, cytując Szakirkę. Chodzi o to, że za chwilę o 8.30 w RMF FM kolejna porcja porannych faktów.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
4: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
3: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
4: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro.
13: Emocje rosną.
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
14: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 8.30.
15: Utrudnienia na kolei w Śląskiem po awarii w Katowicach. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów.
16: Fakty otwiera Anna Kropaczek. Aniu, witamy. Dzień dobry. Co wiemy w tej chwili o tych utrudnieniach?
15: Wieczorem w Katowicach doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym po uszkodzeniu kabla zasilającego. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, konieczne było ręczne sterowanie. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie po wyznaczonych torach. Pociągi notują opóźnienia od kilku do kilkudziesięciu minut.
17: Kierowców natomiast ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
16: Pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Awaria ciężarówki.
15: Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
16: Papież Leon XIV o poranku pojawi się dziś w zakładzie karnym Brians Uno w miejscowości Sant Esteve ses Rovires koło Barcelony.
15: Potem w planach opactwo Matki Bożej w Montserrat w górach Katalonii.
16: I wieczorem papież odprawi mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana jej najwyższa wieża, wieża Chrystusa.
15: Dzisiaj setna rocznica śmierci twórcy bazyliki, architekta Antonio Gaudiego.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W faktach sportowych RMF FM udana inauguracja Ligi Narodów Siatkarzy w wykonaniu biało-czerwonych.
16: Tak jest. Starciem z Kubą dwukrotni zdobywcy złota rozgrywek WNL rozpoczęli fazę zasadniczą Ligi Narodów. Starcie w środku dnia w chińskim linii przy pustych trybunach w mieście, które ma, uwaga, ponad 2,5 miliona mieszkańców. Ale jest dobrze, wygrywamy 3-0. Dziś o poranku Kuba, jutro o 14 mecz ze Słowenią, w piątek o tej samej porze Japonia i w niedzielę 7 rano mecz z Ukrainą. W Chinach także 12-osobowa reprezentacja Polski w boksie. 7 pań, 5 panów polecieli na drugi tegoroczny Puchar Świata w Guiyang. Trener kadry Tomasz Delak podkreśla:
18: ten rok jest cały taki selekcyjny i po mistrzostwach Europy pod koniec roku tak naprawdę już będziemy mieć wybrany skład na pierwsze kwalifikacje olimpijskie.
16: W kadrze m.in. Agata Kaczmarska, liderka kategorii 80+, w ostatnim rankingu Federacji World Boxing. Julia Szeremeta po konsultacji z trenerem zrezygnowała ze startu w Chinach. Jutro, kibicom przypominać nie trzeba, początek mundialu na boiskach USA, Kanady i Meksyku może wystąpić rekordowa liczba 1248 graczy. Oczy świata zwrócone na młodych, jak Mazadona, czyli Szwajcar Johan Manzambi, ale też na takich rekordzistów jak Lionel Messi. 6. mundial. Nikt nie zagrał w większej liczbie mistrzowskich meczów od Argentyńczyka. 26 występów, o jeden więcej niż Niemiec Lothar Matthäus, a ostatniej nocy, jak już mówiliśmy, bramka Messiego z karnego w meczu testowym z Islandią w amerykańskim Auburn. Argentyna wygrywa 3-0. Julian Alvarez na ławce. Jego klub Atletico Madryt odrzuca ofertę złożoną przez królewski Real, czyli 150 milionów euro za Argentyńczyka. Klauzula odstępnego tymczasem to 500 milionów euro. José Mourinho tymczasem ma już dziś poprowadzić pierwszy trening Realu Madryt właśnie w Madrycie. Wieczorem jego agent Jorge Mendes spotkał się w jednym z madryckich hoteli z José Ángelem Sánchezem, czyli dyrektorem wykonawczym Realu Madryt, oraz głównym skautem królewskich José Antonio Calafatem. Dziennikarze pytali o Portugalczyka. Odpowiedzi się nie doczekali, zanim Mourinho pojawi się w ośrodku szkoleniowym Realu w Valdebebas. Media przypominają jego słowa: jestem jednym z nielicznych trenerów, którzy odeszli z Realu z własnej woli, a nie został zwolniony. W holenderskim Sertogenbos wciąż zapowiadane opady. Mecz Huberta Hurkacza z Martonem Fuczowiczem przerwany wczoraj przy stanie 6-3, 1-2 dla Polaka. Czekamy zatem, aż Hurkacz, no i Kamil Majchrzak wrócą dziś do gry.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Hathaway to za nami.
1: Ale to gra. No i to jest najlepsze, że pewnie niektórzy z was pierwszą godzinę właśnie już kończą w pracy.
0: Tak.
1: Już może pierwsza kawa i do tego leci Hathaway. Jest przyjemnie i jest wspaniale. I tak będziemy wam grali.
0: Wasze kochane chłopaki mają dla was niesamowite historie. Wyczytaliśmy właśnie, że Angela Merkel jest wnuczką Ludwika Kaźmierczaka z Poznania.
1: Ta Angela?
0: Ta Angela.
1: W sensie ex-kanclerz?
0: Dokładnie.
1: Czyli to nie jest Angela Merkel, to jest nasza maleńka Anielka.
0: Anielka nasza.
1: Anielka.
0: Anielka, słuchaj, jakby ci tam było źle u tych niemiaszków, jakby cię, wiesz, źle traktowali, jakby coś głupiego mówili po niemiecku, to wracaj. Wracaj do swoich, do kraju dziadów wracaj.
2: Śpiewaj z nami, nie rzucim ziemi.
0: Tak, skąd nasz? No, dokładnie, Angelka.
1: I uwaga, jak moja wnuczka zostanie kiedyś dowódcą Niemiec, to wszyscy macie robotę i po Mercedesie. O.

0: 500 gramów, 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.
14: I włączasz radio, a tu masz tak, od Bratowskiego. Masz Tomkowicza, tak. Skowrona, najlepszą muzę, no rewela po prostu. Super jest.

0: Gossip w RMF FM. To jest najlepsza muzyka. Przeglądamy dla was internety. Słuchamy też tego, co się dzieje w różnych telewizjach. Koalicja Obywatelska wpadła na genialny, nowatorski pomysł, słuchajcie, promocyjny a propos wyborów na prezydenta miasta Krakowa.
1: No.
0: I kandydatka obu partii, czyli PSL-u i Platformy, w wyborach na prezydenta Krakowa panią Monikę Piątkowską ogłosili i przedstawili w Warszawie.
1: Tak.
0: W stolicy.
1: Krakowianie pękają z dumy.
0: Z dumy pękamy.
1: No, z dumy. Jakim ważnym miastem jesteśmy, tak se mówią.
2: No,
1: wręcz
2: tak.
1: Oczkiem w głowie, że kandydata na naszego prezydenta Krakowa przedstawiono aż w Warszawie.
0: W Warszawie.
1: Stolicy.
2: To się nazywa szacunek do Krakowa.
0: Do miasta i do ludzi.
2: Do jego obywateli.
0: Dokładnie.
2: Także, moim zdaniem zwycięstwo mają w kieszeni, tylko się muszą dowiedzieć w której.

0: Dawid Podsiadło, Sezon, najlepsza muzyka, to jest RMF FM. Niebawem dziewiąta na zegarach, za chwilę u nas fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Marian, jakie zakupy mają sens?
3: No jakie, jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
2: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
2: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
2: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji,

0: Usłyszeliśmy od gościa porannej rozmowy w RMF FM?
1: Pod lupą faktów też system kaucyjny i problemy z nim związane, ze szczegółami za moment nasza reporterka.
0: W faktach o 9:00 także finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Będzie też mundial i wielkie odliczanie przed pierwszym gwizdkiem w meczu Meksyk-RPA.
0: Co wiemy dzisiaj o 4 osobach zatrzymanych w sprawie serii fałszywych alarmów?
1: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM komendanta głównego policji generała Marka Boronia.
2: To są osoby, które wcześniej miały podobne działania, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
3: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś 4 osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
2: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany.
0: Tomasz Terlikowski, komendant główny policji Marek Boroń w porannej rozmowie w RMF FM.
1: Ona w całości na stronie rmf24.pl. Błyskawicznie przybywa opakowań kaucyjnych w systemie. Jak szacują operatorzy, tydzień do tygodnia to wzrost od 20 do nawet 30%.
0: Według danych resortu środowiska na koniec kwietnia oddaliśmy ponad 1 miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji. Butelek przybywa, ale nie ubywa problemów, jakie mamy z systemem.
1: Wasze głosy zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Wciąż nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
4: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. Jak oceniacie system?
5: Ogólnie nie najgorzej, za wyjątkiem, że rzeczywiście są kolejki, jeśli chodzi o zwroty.
6: Brak takiej regularnej może obsługi tych kaucjomatów oraz tego, że zawsze by rzeczy nie było miejsca na kolejne butelki, jakby się chciało oddać, to nie ma takiej możliwości.
7: Powinno być to lepiej zorganizowane, tutaj akurat jest w miarę, ale jak się zatnie ten butelkomat, tak tutaj nikt nie przyjdzie.
4: W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
0: A jakie wy macie doświadczenia z systemem kaucyjnym? Piszcie na fakty@rmf.fm. Do tego tematu wrócimy jeszcze w faktach.
8: Trzymamy się faktów.
0: Najpierw uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy. Później na ten temat tworzyli prace plastyczne, a dziś w Warszawie powalczą w grze miejskiej.
1: Uczniowie 12 podstawówek już za niecałą godzinę wezmą udział w finale konkursu Ratujemy i uczymy ratować, organizowanego od 20 lat przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: W faktach z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry.
9: I Jurkowa, siema.
0: Siema, tak. Będziesz przez cały dzień towarzyszył uczniom w ich zmaganiach.
9: Tak jest, a czekają ich przeróżne atrakcje i wyzwania, bo na przykład w Sejmie będą próbowali w jak najszybszym czasie skompletować apteczkę, na Politechnice będą układać swoich kolegów z klasy w pozycji bocznej, a w Łazienkach Królewskich będą musieli doprowadzić karetkę do poszkodowanego. Ale najważniejsze czeka ich już za pół godziny. Odwiedzi ich Jurek Owsiak ze swoim słynnym
10: siema!
9: No to siema.
0: No to jeszcze raz, no to siema. Z naszym reporterem słyszymy się również o 11:00. A już jutro pierwszy gwizdek mundialu.
1: W 3 krajach USA, Meksyku i Kanadzie ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata.
0: Mecz otwarcie w legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA, a w meksykańskiej stolicy nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
1: Pawle, witamy w faktach.
11: Dzień dobry, w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
1: Iran, przypominamy, ze względów politycznych zamienił swój środek pobytowy. No, tak jak nasz wysłannik Paweł Żuchowski tymczasowo przeniósł się z USA właśnie do Meksyku, bazą irańskiej kadry Centro Solidarquentle w Tijuanie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair.

0: Producent klimatyzacji i pomp ciepła Sinclair.pl.
1: Magic Kerwat Marek to jest, posłuchajmy tej.
2: A ja chciałam zdementować, że nikt się nie pomylił, tak, bo to no. nadal jest prawie lato, to nie jest jesień, nie jest.
3: Aha,
2: mimo tego, co widzimy za oknem, tak, to jest wciąż lato i czerwiec i raczej musimy się mimo tego czerwca nastawić w tym tygodniu na deszcze, burze i chłód. Dzisiaj na południu kraju, na przykład w Bielsku Białej albo w Nowym Targu, będzie tylko 13-14 stopni, ale też będą dwudziestki.
1: Wspaniała osoba prognostyczna.
2: A tak, tak, jedyna taka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Mamy też dla was osoby antenowe, typu
2: oj, to jakie?
1: Paulina Sawicka.
2: Jawor, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, tyle do piątku. Czerwcopad będzie, tak?
2: Przed nami czerwcopad.
3: A tak, nawet na szybko. Widzisz, można? Proszę.
1: A czyli osoby co? Mikrofonowe z Kowrą Tomkowicz-Odwratowski mówią papa.
4: A my teraz osoby mikrofonowe z byle do piątku zagramy wam coś na ten... Jak to było? Czerwcopad?
3: Czerwcopad, tak. I za chwilę sprawdzimy prognozę na, wiecie, na przyszły tydzień, jak będzie może.

0: To jest o tym tygodniu. Cztery pory roku. Nawet coś białego z nieba leciało. Wiktor
1: Paligura.
0: Byle do piątku w RMF FM. Jest 9:16. Żebyście widzieli to przerażenie w oczach Pauliny.
1: No bo wiecie, już nas nagłówki straszą. Mówiliśmy, że sprawdzimy i sprawdzamy. Na dwugodzinnej ulewie się uwaga nie skończy. Nadciąga niestety potężne załamanie pogody i 14 stopni maksymalnie. Sprawdziliśmy to dla was i kiedy będzie lepiej. No i właśnie, lepiej będzie to, jeżeli chodzi o drugą połowę przyszłego tygodnia, to może troszeczkę.
0: No nic, to pozostaje nam zostać w domu i z niechęcią oglądać te wszystkie mecze mundialu. A mogłem iść na spacer.
1: Chłopaki, czekaliście na to,
0: mleczyki,
1: tak?
0: A to muszę Messiego oglądać.
1: Aha.

0: Ale trafiliście.
1: Kto włączył teraz radio, no to szacun z wyczuciem. To jest jedyna dziś super godzina.
2: I może akurat trafiliśmy w moment, kiedy zepsuło ci się auto, lodówka, albo po prostu masz zaproszenie na wesele. No, a to też są koszty. No właśnie, bo ktoś z was w rundzie dodatkowej dziś po 13 wygra 13 tysięcy i jeszcze dzisiaj dostanie tę kasę na konto. Szybkim przelewem. Od razu ratujemy.
1: A potem finał z sejfami czeka na was nawet 1 200 000 złotych. Super godzina. Tu jeden SMS, to aż 1350 losów. Takiej okazji nie było od rana. To jest właśnie teraz. Uwaga. Odliczamy. Załatwiliśmy wam to. Hasło RMF 7474. 1350 losów do dwóch finałów. Nie przegapcie.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com. Ford.com.pl.
0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
16: Po reklamie.

0: 9.40, tu RMF, tu byle do piątku. Pilnujemy dla was tego, żebyście wiedzieli, co się dzieje. To jest na paskach. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział dziennikarzom, że istnieje duża szansa na podpisanie porozumienia z Iranem. I policzono mu, mówił tak już 37 razy.
1: A to ponoć my kobiety jesteśmy takie niezdecydowane, prawda? Mhm. I mówimy ciągle zaraz, zaraz?
2: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra. A ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie. Godnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Kumulacja szczęścia w RMF FM.
9: Teraz.
10: Pieniądze z wygranej w rundzie dodatkowej trafią do ciebie nawet w godzinę.
8: Szybki przelew.
11: Tak, wszystko już jest na koncie.
12: Tak, to prawda, wpłynęły pieniążki?
11: Tak, potwierdzam jak najbardziej, tak.
13: Dotarł. Dziękuję serdecznie.
10: Pieniądze na twoim koncie nawet w godzinę.
8: Chcesz?
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
19: Po reklamie.
20: Znajdź chwilę dla siebie z RMF FM.
4: Wiecie, że ta piosenka ma 20 lat, to jeszcze z czasów, kiedy zdjęcia wrzucało się na naszą
21: ojej,
4: klasę.
21: Faktycznie. Mm-hmm. I kiedy były to takie fora klasowe, tam Chrono się pisało. Mm-hmm. Też i kiedyś na nasze dostała się nauczycielka polskiego i czytała o sobie.
4: Wszyscy kartkówka. Wyciągamy karteczki, droga klaso.
21: Tak było. No to co, teraz rozluźniamy się na momencik.
4: Chowamy karteczki.
21: 46, chowamy karteczki i odpływamy. Trzeba nabrać energii.

Ten zegar odlicza. 1 200 000 złotych. 1 200 000 złotych w sejfach. Jeszcze wpadacie do super godziny. 1350 razy każdy SMS RMF pod 7474.

0: Jutro pierwszy mecz mundialu. Zaczynają się też protesty w Meksyku. O tym w faktach RMF FM o 10.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Jaki piękny on.
3: Kto?
1: Kupon z Polomarketu.
4: Do Polopo.
5: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
6: Polomarket, mój ulubiony.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
14: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
15: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
14: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
17: W faktach RMF FM mamy dla Was ważne informacje dla kierowców. Jest 10. Fakty przedstawią już teraz Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
18: Groźny wypadek na Krajowej 28 w Małopolskim Grybowie.
19: W szkolny autokar wjechał samochód osobowy, co najmniej jedna osoba jest poszkodowana.
18: Jesteśmy krajem przyfrontowym, przypominał o tym dziś w RMF FM Marek Boroń, komendant główny policji.
20: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych.
19: W faktach połączymy się też z naszym specjalnym wysłannikiem do Barcelony.
18: Tam papież poświęcił główną wieżę Bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
19: Za chwilę też o protestach przed mundialem w Meksyku. Jest 10. Zaczynamy fakty od wypadku szkolnego autokaru na Krajowej 28 koło Grybowa w Małopolsce. Jak mówiliśmy, co najmniej jedna osoba została poszkodowana.
18: Pojazdem podróżowało 36 dzieci oraz troje opiekunów. W autokar wjechał samochód osobowy.
19: Na miejscu jest policja. W tej chwili w miejscu wypadku przejechać można tylko wahadłowo.
18: 36 dzieci oraz troje opiekunów. W autokar wjechał samochód osobowy.
19: Na miejscu jest policja. W tej chwili w miejscu wypadku przejechać można tylko wahadłowo.

0: część produkcji zostaje jednak w Polsce.
1: To nie jest tak, że wszystko idzie tam. Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk.
0: Część z sieci rozprowadzającej i przerzucającej narkotyki na wschód tworzą przestępcy z krajów byłego Związku Radzieckiego. Ale narkotyki nie są jedyną przestrzenią ich zainteresowania.
1: Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
2: Ale usługę przestępczą, czy co? No bo narkotyki, zabójstwo...
1: Narkotyki, zabójstwo, rozbój...
0: A grupy te często mają charakter ponadnarodowy.
3: A teraz w faktach protesty przed pierwszym mundialowym gwizdkiem.
4: Stolica Meksyku, gdzie już jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie piłkarskich mistrzostw świata, to nie tylko miejsce sportowych emocji, ale i protestów, które mają zwrócić uwagę na aktualne problemy Meksyku, jednego z trzech państw gospodarzy. O szczegółach nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
5: Przed Estadio Azteca, gdzie jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie, przychodzą nie tylko kibice. Jesteśmy tutaj, aby pokazać rzeczywistość, którą FIFA i meksykański rząd próbują ukryć, ponieważ jest to rzeczywistość dotykająca ludzi w tym kraju. Ponad 133 tysiące osób uznaje się za zaginione. Chodzi o bardzo poważny i od lat narastający problem zaginięć w Meksyku, związany głównie z działalnością karteli narkotykowych, przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, korupcją oraz słabością części instytucji państwowych. Jesteśmy społeczeństwem, które jest grabione, mówią protestujący. Rodziny zaginionych od lat oskarżają władze o zbyt wolne śledztwa, brak identyfikacji odnajdywanych szczątków. W wielu regionach to właśnie rodziny i oddolne grupy społeczne same organizują poszukiwania, często przeczesując pustkowia czy miejsca, gdzie mogą znajdować się masowe groby. Aktywiści próbują wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by powiedzieć: wszyscy patrzą teraz na piłkę, ale nie zapominajcie o tym problemie. Ze stolicy Meksyku Paweł Żuchowski.
3: Nasi siatkarze pokonali w chińskim Linei Kubę 3-0.
4: To była inauguracja Ligi Narodów. Sety wygrane do 16, 20 i trzeci set do 21. Odmłodzona kadra Nikoli Grbicia, m.in. bez dobrze znanego na Kubie Wilfredo Leona czy Tomasza Fornala, za to z Majchrzakiem, Markiewiczem, Gomułką czy Ciunajtisem w roli libero. W tym roku najważniejszą imprezą sezonu dla naszych siatkarzy są wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których to bronić będziemy tytułu i będzie to pierwsza okazja na wywalczenie przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
3: A emocje Ligi Narodów wracają jutro po południu. O 14:00 gramy ze Słowenią.
4: Teraz w faktach: Barcelona. W setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci dziś główną wieżę Bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
3: To wydarzenie z bliska oglądać będzie nasz specjalny wysłannik do Katalonii, Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Jak wygląda wieża Chrystusa?
6: Prawie 173-metrowa konstrukcja góruje nad Barceloną. Na samym szczycie znajduje się 17-metrowy przeszklony krzyż, który jednocześnie jest tarasem widokowym. Podobnie jak pozostałe wieże, ta również została zaprojektowana tak, by do środka wpadało jak najwięcej światła. Do wybudowania pozostały jeszcze 4 wieże towarzyszące i główna fasada, ale już teraz można powiedzieć, że projekt życia Gaudiego dobiega końca. Architekt sam przewidział, że budowa potrwa 144 lata.
7: Dlatego wybudował tylko jedno boczne wejście, ale za to ze wszystkimi szczególikami, żeby następcy jego wiedzieli, jak to przekładać na tą nowszą architekturę. Gaudi sam mówił, że przyjdą następni i że rozwinie się jego technologia.
6: Powiedziała mi Dominika Berger, polska przewodniczka po Barcelonie. Ze stolicy Katalonii Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
4: Przewlekły stres działa negatywnie nie tylko na psychikę, ale i cały organizm.
3: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM o tym, jak może szkodzić naszemu zdrowiu.
4: Jak radzimy sobie ze stresem?
9: Słońce, o, dla nas to jest po prostu power kompletny. Słońce jak świeci.
10: Czy ma pani receptę na taki stres przewlekły?
11: Wychodzę z domu, idę na spacer i rozładowuję się. Patrzę na kwiatki, na trawkę jak rośnie. I to mnie cieszy.
12: Uprawiać sport, cieszyć się czasem z przyjaciółmi i z rodziną.
3: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
4: I tam m.in. o tym, jak objawia się wspomniany przewlekły stres.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Jelenia Góra u was tam najzimniej, 12 stopni, Terespol, czyli na granicy wschodniej 18 stopni i teraz właśnie u was jest najcieplej. Tak to będzie wyglądało do południa, a potem się trochę pozmienia, bo właśnie w Jeleniej Górze będzie najcieplej 20 stopni, a w Terespolu najchłodniej, ale to tam 17.
15: I z tego co widzę, jeżeli chodzi o deszcz, to głównie południe i delikatnie centrum kraju. Warunki na drogach są niezbyt dobre, uważajcie na siebie.
14: Byle do piątku w RMF FM, no było o tym faktach, przewlekły stres działa negatywnie nie tylko na psychikę, ale i cały organizm. Zapisałem sobie to zdanie. No to teraz taka strefa relaksu, strefa muzycznego spa.
15: Teddy Swims, o, to będzie w

0: wrócimy podobnie z nowością Michael Jackson, teraz klasyczek, a potem powiemy wam, jakie kolory będą modne latem. Jest spora zmiana.
1: To ważne.
0: Warto wiedzieć.
1: Nie, to też trzeba będzie zapisać.
0: I właśnie tak pomyśleć o lecie, a teraz Billie Jean w RMF FM, 6 minut po 10:00, Paulina Sawicka.

0: do rozłożenia paczek na daleką trasę do pracy w RMFM Teddy Swims, a tymczasem pomyślmy o wakacjach, dobra? Mhm. Nowe, modne kolory na lato, mówiliśmy o tym. Masełkowy żółty, uwaga, zastąpi rozświetlony żółty, kobalt zamiast granatu i makowa czerwień zamiast bordo.
1: No nie.
0: Jak to nie?
1: Teraz całą garderobę będę musiał wymienić. Ja już się okupiłem maślanym żółtym na lato i teraz co ja zrobię? Nie,
0: to tak serio?
1: Nie, ale chciałem spróbować, jak to jest robić bezsensowne dramy.
0: Ale moment. Bezsensowne dramy, tak? Kto płacze na meczach? Panowie. Kto to?
1: Już tam, no.
0: Wcale mi ciśnienie podniósł. Dziewczyny. A dopiero 10:15. No to długi dzień przed nami.
1: Będziesz musiała cały dzień ze mną wytrzymać.

0: No to słuchajcie. Ostatnie minuty. Kończy się ostatnia super godzina. Od samego rana nie było takiej okazji. Warto, dzisiaj naprawdę warto zagrać w kumulacji szczęścia w sejfach 1 200 000 złotych.
1: No właśnie, ale od razu gracie o rundę dodatkową 13 000 złotych z ekspresowym przelewem od RMF FM. I co to oznacza? To oznacza, że do godziny możecie mieć kasę na koncie. I tak sobie myślę, są te nieprzemyślane, nieprzewidziane właściwie wydatki. Nieprzemyślane też mogą być, bo możecie coś dla siebie. Wypad dla dwojga w jakieś ciepłe miejsce. Wy wiecie najlepiej, czego chcecie. I to dostajecie od nas, bo to my zadzwonimy do was już niedługo. No to Paweł pilnował czasu, tak? Uwaga. Ile nam zostało?
0: To jest ostateczne odliczanie. Od razu jesteście w obu losowaniach. Tylko 4 minuty. Kończy się jedyna dziś super godzina. 1350 szans SMS-em. Hasło RMF wpisujecie i wysyłacie pod numer 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
4: Podobno Kair buduje metro do piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego.
5: A, fajnie, czyli faraonowie teraz będą mieli lepszy dojazd do centrum niż mieszkańcy warszawskiej Białołęki.
3: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Jaki piękny on.
13: Kto?
12: Kupon z Polomarketu.
13: Do Polopo.
14: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
15: Polomarket. Mój ulubiony.
3: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
16: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
19: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
19: No dobra, a ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
20: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
21: RTV Euro AGD.
22: Jak okazje?
21: To w euro.
22: Emocje rosną.
21: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
24: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Byle do piątku, byle z RMF FM.

Żeby nie było, że nie gramy też dla tych, którzy są na zdalnym przy tej pogodzie. Nie ma miejsca jak dom, no nie? Popracować, zrobić pranie i posłuchać. Rozum.

0: Wiem, fajnie, mrozy w RMF FM, 10:43, jest byle do piątku.
1: Co no właśnie, może ktoś z was na zdalnym zabrał się za porządki w lodówce. Koleżanka akurat podesłała, że wyciągnęła pierogi z Wigilii z zamrażarki. Dalej pyszka, oczywiście. Właśnie, kto z was ma jeszcze jakieś takie zapasy? Co najdziwniejszego trzymacie w lodówkach? Możecie podesłać głosówki na Messengerze.
0: Z Wigilii.
1: Z Wigilii, ale przy tej pogodzie to bym zjadła. Ale, i teraz uwaga, wiecie, że już weszłam w ten wiek, że do pudełka po lodach włożyłam pietruszkę?
0: Nie.
1: Ludzie tak mają po 30, prawda? Tak? Mają? Halo? Mają?
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicieś wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super. I nie zasypiam.
2: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
8: Słucham, co?
7: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
8: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
9: Kup w Media Expert. Ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Po reklamie.
12: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.

0: No to 12,2 miliony Messenger RMF-u też, halo, głosówka.
1: Pal licho, pietruszka w pudełku po lodach. Ja już mam własne pudełko na leki na cały tydzień.
2: To ja teraz skorzystam i się pochwalę. Ja mam takie pudełko, które się klika i się przesuwają te. Dobrze, zaraz fakty.
0: Ja mam mrożone czereśnie w pudełku po margarynie.
3: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
5: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
5: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
15: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
14: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
15: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
16: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Poważne zawirowania pogodowe to w faktach RMF FM.
0: No i fakty teraz o 11. Bogdan Zalewski, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Dlaczego nie było rządowego alertu przed nadciągającą trąbą powietrzną? Pytają mieszkańcy zrujnowanej opolskiej wsi Balcerzowice. Reporterka RMF FM interweniuje w tej sprawie. Makabryczny atak nożownika z Sudanu, przyczyną zamieszek w Irlandii Północnej. Fale antyimigranckich wystąpień opisze nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich. Kontakt z obcymi na dużym ekranie. Fakta kulturalnych. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie otrzymali wcześniej żadnych SMS-owych alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnijmy, 30 maja żywioł w Balcerzowicach zniszczył 18 budynków, dwóm grozi zawalenie. Czy mieszkańcy zdawali sobie sprawę z nadciągającego zagrożenia?
18: Nie, pani Karina tego dnia wybrała się z mężem po kwiaty, bo była piękna pogoda. W domu zostawiła uchylone okna i samą córkę.
19: Dzwoniła z płaczem, że coś się tu

0: Wynikało, by mogło wystąpić zjawisko o takiej skali intensywności jak w Balcarzowicach. Czekamy na komentarz IMGW.
1: Polska aktywistka Monika Silva-Koniuszek została znaleziona martwa w swoim domu w miejscowości Montanita na zachodzie Ekwadoru. Kobieta była znana z nagłaśniania korupcyjnych afer w administracji publicznej wokół handlu ziemią. Na wiadomość o śmierci Polki zareagowała delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze, apelując o szybkie i niezależne śledztwo mające wyjaśnić okoliczności jej śmierci. Noc antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Ich przyczyną był wczorajszy koszmarny atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Imigrant brutalnie zaatakował około 40-letniego mężczyznę. Ofiara doznała poważnych obrażeń twarzy, szyi i pleców. Makabryczne nagranie incydentu trafiło do internetu. Pojawiły się nawoływania do aktów zemsty i wezwania do aktów przemocy. O nowej fali napięć na tle imigrantów opowie londyński korespondent RMF FM Bogdan Vermorken. Bogdanie, jakie sceny rozegrały się na ulicach Belfastu oraz w kilku innych miejscowościach Irlandii Północnej?
2: Zamaskowani młodzi mężczyźni podpalali samochody i autobusy, a także domy, o których wiedzieli, że zamieszkują je imigranci. Mamy do czynienia z pogromem na tle rasowym. Ludzie stają się ofiarami przemocy wyłącznie na podstawie koloru ich skóry. To niedopuszczalne, mówi Claire Hanna, stojąca na czele jednej z północnoirlandzkich partii politycznych. Padają także pytania na temat szczelności unijnej granicy. Oskarżony o próbę morderstwa Sudańczyk przybył bowiem do Belfastu z Dublina, po czym wystąpił o azyl. Ludzie wjeżdżający z Republiki Irlandii do Ulsteru nie podlegają żadnej kontroli i mogą to robić bez przeszkód.
1: 11:03. Od ponad godziny w kilku miejscach w Warszawie trwa gra miejska dla uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości i wielkich miast. To finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A zmagania uczniów obserwuje z bliska nasz reporter Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
3: Tak jest, dzień dobry, witam.
1: Więcej jest zabawy, powiedz, czy rywalizacji?
3: A jedno przeplata się z drugim, bo u kilkulatków widzę duży entuzjazm i radość na twarzach, to z jednej strony, ale jest też w nich waleczność, bo w wielu konkurencjach liczy się czas. Uczniów powitał na początku sam Jurek Owsiak, zagrzewając do walki.
4: 3, 2, 1, go!
5: I rusza 11 konkurs, a tym uczymy ratować. Dzisiaj gościmy 12 drużyn z całej Polski. Życzymy wam powodzenia, moi drodzy. Rozglądajcie się, patrzcie, podziwiajcie piękną naszą stolicę.
1: I od razu ruszyli w teren, bo zadania są rozproszone w kilku miejscach w Warszawie, między innymi w Łazienkach Królewskich czy w Sejmie, a więc uczniowie muszą też być zwinni, by szybko przemieszczać się między kolejnymi wyzwaniami. Bardzo dziękujemy za tę relację.
6: To są fakty kulturalne w RMF FM.
1: I mamy Dzień Objawienia, ale to nie chodzi o dzisiejszą datę, prawda?
7: Trochę Katarzyna? Też.
1: Zapraszam Katarzyna Sobiechowska-Szot.
7: Dzień dobry. Dziś ten film Stevena Spielberga wchodzi do naszych kin w rolach głównych Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Słynny reżyser nakręcił dreszczowiec science fiction i opowiada o takim niespodziewanym kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją. O głównym przesłaniu Spielberg mówił na premierze w Nowym Jorku. Człowieczeństwo, empatia, wiara w coś, czego nie widzimy. Uświadamianie ludziom tego, co nieznane, by mogli poczuć się komfortowo z tym, co kiedyś było nieznane. Autorem zdjęć do filmu jest stały współpracownik reżysera Janusz Kamiński. The Phantom of the Opera po raz pierwszy w Polsce w angielskiej wersji językowej od piątku do wtorku. Arcydzieło, które zmieniło historię rozrywki, można oglądać w Pre-Zero Arena Gliwice. To opowieść o zakochanym w sopranistce upiorze.
8: Każdy doświadczył takiej samotności, być może takiego pragnienia bycia kochanym. On jest jednak sam wyklęty.
7: Mówi w RMF Classic Joanna Ernest, koordynatorka polskiej odsłony tej produkcji. Aktorzy Maggie Gyllenhaal i Jesse Eisenberg dostaną specjalne nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w czeskich Karlowych Warach za zdolności łączenia europejskiej i amerykańskiej tradycji filmowej. Festiwal zacznie się 3 lipca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Nowa misja NASA, o tym za chwilę.
10: I tego się nie spodziewałam po astronautach, naprawdę spodoba wam się. A jeśli ten dzisiejszy dzień w pracy to dla was góra nie do pokonania, to będziemy tu z wami w byle do piątku.
9: I co, gramy najlepszą muzykę?
10: O, też.
9: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, cześć, jest 11:07.

0: ależ to był koncert w Gliwicach, a teraz w RMF FM Time Impala. Byle do piątku. NASA, tak mieliśmy o tym opowiedzieć, ujawniła szczegóły misji Artemis 3. Przetestują dodatkową kapsułę Orion z księżycowym lądownikiem.
1: Ale ja mam najciekawsze.
0: Tak, teraz słuchajcie, co Paulina z tej całej misji naukowej wyczaiła, no.
1: Wiem, jaką bieliznę będą mieli na sobie i to będzie od domu mody Prada. Mhm. I tak sobie pomyślałam, że wiecie, dobrze, że to luksusowa marka, bo przynajmniej w kosmosie wstydu za nich nie będzie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
6: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie.

0: Prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White 24,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: wakacje w muzyce. No ale teraz wiecie co, ja to nawet przeglądam dla was oferty takie wakacyjne. Malediwy 12 tysięcy złotych all inclusive. Stać was, dziś wieczorem bukujcie. Tak, takiego szybkiego przelewu od RMF FM tak dużego jeszcze nie było. Runda dodatkowa o 13 tysięcy złotych i pieniądze na koncie do godziny. I wtedy gdzie chcecie lecicie. I to jeszcze w byle do piątku u nas, a potem finał z sejfami, a tam 1 200 000 złotych.
1: To ja mam najlepsze, jeszcze lepsze. Dobra? Znacie swój numer telefonu? Znacie pewnie bardzo dobrze. Bo właśnie teraz startują jedyne dziś szczęśliwe numerki. Uwaga. 1 i 3. Także jeśli macie 1 i 3 w numerze telefonu, to wasz bonus liczy się podwójnie i tylko dla was. 2200 razy każdy RMF pod 7474.
0: Zegar odpalony. 10 minut dla tych, którzy mają 1 i 3 w numerze telefonu. Lepszej okazji już dziś nie będzie. Hasło RMF pod 7474. I myślcie o tych wakacjach.

0: Na tę górę maili, górę papierów Joe w RMF FM, byle do piątku jest za 20.12. I teraz uwaga, robimy przegląd waszych lodówek. Co dziwnego tam macie?
1: Mam zajączka wielkanocnego, który w tym roku obchodził 18 urodziny. Mama go trzyma, zmieniała w tym czasie lodówkę. Co roku zajączek trafia do święconki.
2: To niedługo będziecie mogli mówić, ten zajączek jest z nami z pokolenia na pokolenie.
0: I nie ma kłótni, kto w rodzinie, kto je uszy, a kto tył, bo my się zawsze tam o to spieraliśmy z rodzeństwem. Reklama.

0: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
1: Ale tato, tylko nie samochodem!
0: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
1: A ja chcę syrop.
2: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
0: No i jak się czujecie?
1: Super! I nie zasypiam!
0: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
2: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w Pre-Zero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Po reklamie.
16: 1 200 000 zł w sejfach i ostatnia minuta.
17: I jeśli macie 1 i 3 w numerze telefonu, lepszej okazji dziś nie będzie. Bonus razy 2200. SMS RMF pod 7474.

0: są problemy z jedną z aplikacji bankowych. O tym powiemy w Faktach RMF FM już o godzinie 12.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
6: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić: Ryśku.
6: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
12: A Mika Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amika. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amika Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
0: Bankowe utrudnienia w Faktach RMF FM. Szczegóły i porady. Bogdan Zalewski już teraz przy mikrofonie. Jest 12.
13: Fakty na bank. Zapraszam. Kłopoty z blikiem i logowaniem w aplikacji banku PKO. Nasz warszawski reporter wyjaśni, jak sobie poradzić z tymi problemami. Chłopak trafiony w głowę z wiatrówki przez mężczyznę w Gdańsku. O konsekwencjach opowie trójmiejski dziennikarz. Jak położyć kres stresowi? Słuchajcie naszego cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Przedszkolaki tańczą chodząc, czyli polonez w Szczecinie. Awaria aplikacji komórkowej PKO SA. Klienci banku z żubrem w logo nie mogą wykonywać wszystkich płatności. Więcej wie na ten temat dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
14: Witam, dzień dobry.
13: Witamy. Dzień dobry. Co konkretnie nie działa, Krzysztofie?
14: Ci klienci, którzy mają aplikację POP na telefonach z systemem Android, nie mogą na przykład korzystać z kodów BLIK. Nie mogą także wykonywać w internecie tych transakcji, które wymagają zatwierdzenia przez aplikację telefoniczną. PKO SA podkreśla, że inne usługi, jak na przykład normalne płatności kartami, działają. Bank pracuje nad naprawą. Podkreślę, że problem z blikiem mają teraz tylko klienci PKO SA. W innych bankach ta usługa działa poprawnie.
13: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany. Nastolatek trafił do szpitala. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, z jakiego powodu ten człowiek wypalił z broni pneumatycznej?
15: A jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21.30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W okolice już teraz są ogromne korki.
4: Minął już termin wezwania Zbigniewa Ziobry do stawienia się przed węgierskimi władzami. Chodzi o wszczętą w maju procedurę weryfikacji azylu politycznego przyznanego byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości przez rząd Viktora Orbana. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, poseł Prawa i Sprawiedliwości został wezwany do osobistego wyjaśnienia swojej sytuacji. Miał to uczynić przedwczoraj. Jednak Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie stawienie się na wezwanie oznacza, że węgierski urząd bez jego udziału podejmie decyzję w sprawie azylu. Stres, zwłaszcza ten przewlekły, nie jest dla nas obojętny. Zwracamy na to uwagę w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu prowadzono badania nad wpływem silnego stresu na nowotwory. Reakcję organizmu widać szczególnie u pacjentów z mniej korzystnymi rokowaniami.
5: To obniża nasze rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości naszego układu immunologicznego. Wiemy, że podsyca ten stan zapalny, a to są parametry, które też są ważne w kontekście terapii onkologicznej.
6: O tym, że stres ma negatywny wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie, wiemy od dawna, a czy ma wpływ na zachorowalność też na nowotwory?
5: Są realne, mierzalne biologicznie parametry, które pod wpływem tego stresu się zwiększają. Czy ma jakiś wpływ? Na pewno. Jak duży w kontekście molekularnym? Próbujemy się dowiedzieć.
4: Z Katarzyną Herbetko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiała nasza dziennikarka Martyna Czerwińska. Czy wiecie, że nasz organizm jest barometrem stresu? Fascynująca sprawa. Przeczytacie o niej na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A już za godzinę swój dyżur rozpocznie ekspertka. Pod numerem telefonu 12 200 0010 na Wasze pytania czeka Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Tylko u nas, jak położyć kres stresowi.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
4: Mali ludzie, pełni luzu. Oto jak dzieci pożegnamy w przedszkole tanecznym krokiem. Starszaki zatańczyły uroczystego poloneza przed szczecińskim magistratem. Czy taki chodzony to duża sztuka? Była ciekawa reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: To trudny taniec?
9: Nie, dla mnie łatwo.
8: A czemu?
9: Dla mnie też. Prawie ciągle się idzie.
8: Jak to się tańczy?
9: Dziewczynki mają wianki, a chłopacy takie kamizelki.
8: Lubicie tańczyć?
9: Tak, bardzo.
8: A jak się tańczy poloneza?
9: No, tak. Trochę źle, trochę dobrze.
8: Idzie się cały czas?
9: No, cały czas.
8: I się liczy do trzech?
9: Tak, ale w myślach.
4: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i właśnie o to chodzi.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: To tu Was chyba jednak nie zaskoczę, jest deszczowo w całym kraju, z drobnymi wyjątkami tutaj, jeżeli chodzi o okolice Białegostoku, Olsztyna, tam po prostu pochmurno, na razie tam deszczu nie widzę na mapach pogodowych, Bydgoszcz też jeszcze tylko chmurki, ale reszta z Was będzie raczej wracała z pracy w towarzystwie
13: deszczu. Jeszcze widzę dwa wyjątki, Białystok i Lublin, tutaj nie pada, tu leje. To jest taki wyjątek, to w tę stronę bardziej, tam wiadrami dają.
12: Od 19 do 20 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
13: Ty byle do piątku, Paweł Jawor, Paulina Sawicka, cześć.
12: No właśnie, Marisa masz takie króluje na pobliście, szalejecie za nią. Marisa to jest już troszeczkę prościej i właśnie ją kochacie i ją zagramy Wam do pracy. Paulina, trudne imię, serio?
13: Mhm. Coś to wymów. 7 pod

0: Ahoj, przygoda to wymaga specjalnej oprawy, proszę.
1: Uwaga, Polonio w Australii, potrzebujemy waszej pomocy. I sprawa jest niezwykła, bo blisko 90-letni kapitan Krzysztof Baranowski płynie w samotny rejs dookoła świata. Powoli zbliża się do australijskich brzegów, planowo chce dobić tak do portu Darwina pod koniec czerwca, ale wcześniej port Moresby w Nowej Gwinei. I ja wiem, że to jest szaleństwo, ale może tam mieszkacie, znacie kogoś. Potrzebne wsparcie, miejsce odpoczynku dla pana kapitana.
0: Jest rejs po rekord Guinnessa, kibicujemy tu w RMF FM. Piszcie do nas na radiowego Messengera, w końcu jesteście ekipą do zadań specjalnych.

0: Wo-o-o od Taylor w RMF FM i wo-o-o-o będzie za chwilę, bo finał rundy dodatkowej się zbliża. I to jest ostatni moment, żeby załapać się do obu losowań. Przypominam, dzwonimy o 13:00 i ktoś z was wygra 13 tysięcy złotych. I wiecie co? Dostaniecie to od razu, bo do godziny pieniądze mogą być na waszym koncie.
1: No poczujcie się jak w finale.
0: Próba teraz? Mhm. Dobra.
1: Teraz czeka za moment.
0: Czuć napięcie.
1: Aha. Macie te ciarki? Myślicie o tych pieniądzach? I słyszycie, wygrywasz w RMF FM? Aha. To was czeka za moment.
0: A potem finał z sejfami. Oni też w tej chwili gracie. 1 200 000 złotych.
1: Niewiele czasu zostało, żeby wejść do dwóch losowań. Teraz właśnie 1213 szans za każdy RMF wysłany SMS-em pod 7474. Hasło RMF pod 7474 i wchodzicie do gry na bonusie 1213. Ostatnie minuty tak naprawdę.
2: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
4: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak...
5: No bo ja widzę sobotę.
3: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14:00.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Małopolska rzuca ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety trzeciego wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów. Regio Skills, hackatony. Noc naukowców, pociąg do kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
8: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
9: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicisz wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: O, i umówiłam się na mammografię.
16: Tak z plaży, z leżaka?
15: W centralnej e-rejestracji.
17: Zapisz się przez aplikację na mammografię. Test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
18: Kto powiedział, że jest weekend?
19: RMF FM.
20: RMF FM.
21: Że to powiem, najlepsze radio.
18: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
22: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
23: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
24: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
28: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Skład składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku.
0: Zdrowid. Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM, zawsze z tobą.
3: RMF FM, zawsze z tobą.

0: Już dawno nie było takiego szaleństwa na popliście RMF FM. Uwielbiacie tę piosenkę Marisa, Odkochaj. Tu byle do piątku o 13:00 fakty, ale ten news macie od nas. Polacy mają dość AGD na chwilę. Wraca moda na sprzęt na lata. Trzeba tylko, wiecie, powiedzieć o tym producentom chyba.
1: Ale pamiętacie? Kiedyś lodówkę wymieniało się po remoncie, a nie po gwarancji. To były czasy.
2: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Volkswagen czy Audi?
10: Nie wybieraj.
11: Graj o dwa naraz.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Tylko w tym tygodniu.
13: Jeden twój SMS gra
14: o miejskiego crossovera Volkswagena T-Cross
15: i o eleganckiego SUV-a Audi Q3.
9: Chcesz?
16: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w Pre-Zero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
22: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
23: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
24: Play.
25: Po reklamie.
26: Słuchacie radia RMF FM.
1: I dobra wiadomość, bo szykuje nam się nieznaczna obniżka cen benzyny. O tym w faktach RMF FM już o 13:00.
27: Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing.
0: falling victim.

0: Hej, was też tak głowy bolą, tacy jesteście przygaszeni, bo jeżeli tak, to my też jesteśmy razem z wami.
1: I się klawiatura na czole odcisnęła w pewnym momencie. No ale co, trzeba pomóc? Najlepszą muzyką? RMF FM, zawsze z wami. Nawet w taki dzień deszczowy, ciśnienie spada i gramy Stevie Wonder.
0: A za 7 minut 13.

0: chwilę runda dodatkowa o 13 tysięcy złotych. Pieniądze na koncie nawet do godziny. O 13 dzwonimy ostatnie minuty. Hasło RMF pod 7474 razy 1213.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
3: Mam wyniki badań. Psy dorównują inteligencją społeczną 2-letnim dzieciom. To o, potwierdzili uczeni z Arizony.
4: Czyli, drogie panie, jak macie w domu męża, dziecko i psa,
3: no,
4: to wynika, że zajmujecie się trójką dzieci.
3: No tak.
4: To na waszym miejscu poszedłbym po 800+.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Hey, this is Jennifer Lopez.
11: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
2: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
13: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro!
16: Emocje rosną!
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych.
8: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
2: We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
7: To, co dla was ważne, ceny benzyny, ale nie tylko. O tym w faktach RMF FM jest godzina 13. Z nami Bogdan Zalewski.
3: Zgadza się. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchających. Koalicja rządowa jak jeden mąż za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Grosz do grosza, kropla do kropli, a zbierze się bak. Znów nieznaczna obniżka maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Symboliczny dar dla papieża w Barcelonie. Specjalny wysłannik RMF FM do stolicy Katalonii opisze unikatowy pastorał dla Leona XIV. Wszystkie kluby koalicyjne poprą ustawę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część odgórnie weryfikowanych artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kasprze. Kiedy ustawą zajmie się Sejm?
1: No, najpóźniej w przyszłym miesiącu. Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki.
0: Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
16: Dziwne byłoby, gdyby minister kultury walczył o emeryturę dla rolników albo dla księży.
0: Wszystkie partie będą popierać tę ustawę, która trafi do Sejmu?
16: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
0: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
20: Moim zdaniem, wie pan, w obecnych warunkach ta ustawa nie jest do przyjęcia.
0: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Koźmiuka z Sejmu Kacper Wróblewski.
3: Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze, to 4 grosze mniej niż dziś. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze, 6 zł i 43 grosze za litr.
5: Sztuka w faktach RMF FM.
3: A konkretnie sztuka sakralna. Papież Leon XIV ma otrzymać dzisiaj w Barcelonie specjalny pastorał nawiązujący do życia i twórczości Antonia Gaudiego, twórcy słynnej bazyliki Sagrada Familia. Laskę pasterską wykonał kataluński rzeźbiarz spokrewniony z samym Gaudim. W stolicy Katalonii jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, opisz, jak wygląda ten specjalny podarunek dla Ojca Świętego.
21: Na samym szczycie znajduje się krzyż będący wierną kopią tego, który wieńczy wierzę Chrystusa, tę samą, którą dziś poświęci papież. Osadzony jest on na elemencie wykonanym ze srebra najwyższej jakości. Umieszczono tam również 4 kamienie znalezione w Masdela Calderera, domu, w którym urodził się Gaudi. Laskę wykonano z 5 rodzajów drewna pochodzących z 5 kontynentów. Miało to wyrażać ideę uniwersalności, nadawać dziełu wymiar powszechny. Tak jak kamienie z Masdela Calderera są lokalne i związane z miejscem narodzin Gaudiego, tak drewno pochodzi z 5 kontynentów.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Pod numerem 12 200 0010 rozpoczyna nasza ekspertka Emilia Szuftara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie. Macie pytania? Dzwońcie od razu, bez stresu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. 4 minuty po 13:00, Paulina Sawicka. Paweł Jabor nie włączył mikrofonu, ale też was
5: się wita. Klika najpierw, a potem się mówi. Taka zasada. Dobra, za chwilę ktoś z was dostanie 13 tysięcy złotych, taka miła niespodzianka. No.
4: I Kuba na Fides z Zalią się pojawią muzycznie. To też taki bardzo przyjemny numer w sam raz na tą końcówkę. Jeżeli akurat kończycie pracę, to ten czas minie wam bardzo miło.
5: I Genesis. Jesus Knows. 4 minuty po 13:00. RMF FM zawsze z wami.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: To tak do rozważenia tych ciężkich paczek Bibi Rexa w byle do piątków RMF FM. Moda na lokalne podróże się pojawiła. Według badań częściej będziemy wybierać kierunki bliżej domu, ale tak pomyślałam sobie, wiecie, że im bliżej domu, tym bliżej do planowania remontu mieszkania. I to jest takie trochę niebezpieczne.
1: O nie. I zamiast wrócić z magnesem na lodówkę, wracasz z panelami do salonu.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100 OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
9: Jaki piękny on.
10: Kto?
9: Kupon z Polomarketu.
10: Do Polopo.
11: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
12: Polomarket. Mój ulubiony.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Jeszcze tyle.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: RMF FM pozdrawia słuchaczy.

0: Jedna z takich piosenek, która wróciła po latach, Bieber i Nicki Minaj w RMF FM, ale teraz uwaga! Czas na rundę dodatkową z szybkim przelewem od RMF FM. Katarzyna z Łodzi na linii. No to jak oficjalnie? Kasiu, wygrywasz!
1: 13 tysięcy złotych jest twoje!
0: Jesteś tam z nami?
2: Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę odjęło mi mowę. Nigdy w życiu niczego nie wygrałam. Wow, bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo.
1: I te pieniądze to szybki przelew od RMF FM. Damy znać, jak trafią na Kasi konto.
0: A teraz słyszycie to?
1: Oho.
0: Napięcie rośnie. Oho, bo zbliża się teraz finał z sejfami. To jest bardzo poważna sprawa. Nagroda główna to 1 200 000 złotych. I nie żartuję, tutaj możecie pobić rekord wygranej w RMF FM i w historii polskiej radiofonii.
1: Czasu coraz mniej, to ostatnia taka okazja u nas. 1001 razy każdy RMF wysłany pod 7474. Czas start, macie 7 minut na wejście do gry. I zamykamy bonusowe bramki SMS. RMF pod 7474.

0: Ja czy ty mówisz?
1: A co znalazłeś?
0: Ja mam fajniejsze.
1: Zaskoczył mnie, wiecie?
0: To są
1: dajesz
0: moje argumenty. Ja mam fajniejsze. Uwaga, Polska jest jednym z bardziej optymistycznych krajów Europy.
1: Co? Mhm.
0: Czyli narzekamy głównie z przyzwyczajenia.
1: Ale chyba nie robili badań w tą pogodę, co? Nie.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy. Bosch. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99.

0: bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.
0: RMF FM. Zawsze tam, gdzie Wy.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
3: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
10: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
12: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
1: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
11: No i my, Daniel Dyk
12: i Kamil Barnowski.
1: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
13: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni rmf.pl i innych platformach podcastowych.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
1: Czego pragną kobiety?
15: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
1: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
19: Redakcja Faktów w pełnej gotowości. Przed mikrofonem Bogdan Zalewski. Zaczynamy.
20: Dzień dobry i zapraszam.
19: 14.
20: Coraz głośniej wokół sprawy Leszka K. Aresztowanie niezależnego dziennikarza Leszka Kraskowskiego wywołało reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Katalończycy liczą na dostrzeżenie podczas hiszpańskiej pielgrzymki papieża. Czy Leon XIV w Barcelonie przemówi w języku autonomicznej wspólnoty? O te oczekiwania pyta specjalny wysłannik RMF FM. Porady w sprawie przewlekłego stresu. Trwa nasz ekspercki dyżur telefoniczny. Opinia publiczna powinna poznać przyczyny aresztowania niezależnego dziennikarza Leszka K., twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek przypomniał częste przypadki nadużywania aresztu tymczasowego, a w wypadku dziennikarza Leszka Kraskowskiego w grę wchodzą też fundamentalne zasady demokracji, jak wolność prasy. O głośnej sprawie opowie nasz reporter Tomasz Skory. Jaki jest jej tło, Tomku?
21: Leszek K. został aresztowany w związku z nielegalnym posiadaniem broni gazowej z amunicją i groźbą zabójstwa skierowaną mailem do komendanta policji w Piasecznie. Niezależnie działający dziennikarz, często skonfliktowany z przedstawicielami władzy, niezależnie od tego, kto ją sprawował, chciał w ten sposób wymusić zajęcie się przez służby konkretną sprawą, nad którą pracował. Twierdził, że to jemu w tej sprawie grożono i domagał się od policji interwencji. Podczas przesłuchania Leszek K. nie przyznał się do winy i odmawiał składania wyjaśnień. Decyzja o 3-miesięcznym areszcie wywołała jednak protesty licznych mediów, a za kolegą ujęły się także osoby, z którymi poważnie się różnił. Według RPO Marcina Wiącka organy państwa powinny publicznie wyjaśnić, czy aresztowanie nie jest represją za krytykę formułowaną przez dziennikarza śledczego względem władzy.
20: Wielkie są oczekiwania w Barcelonie przed inauguracją najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Mieszkańcy mają nadzieję, że papież Leon XIV podczas swojej hiszpańskiej pielgrzymki powie choć kilka słów po katalońsku. W Barcelonie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co od Ojca Świętego chcieliby, Benjaminie, usłyszeć katalończycy?
0: Spełnieniem marzeń dla nich będzie poświęcenie głównej wieży kościoła właśnie w języku katalońskim, ale wystarczy też, jeśli podczas swojej wizyty do Barcelony papież powie po katalońsku choć kilka słów. Ta tożsamość tu jest bardzo silna, mówi ksiądz Krzysztof Jaworski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
7: Ważne, że przyjeżdża, że jest, że będzie, ale czy właśnie będzie jakiś taki geścik w stosunku do języka katalońskiego, do katalończyków, że poświęci tą wieżę po języku katalońskim. W większości kościołów liturgicznym językiem jest język kataloński, nie?
0: Uroczysta inauguracja z udziałem papieża rozpocznie się o godzinie 19:30. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
20: W Sejmie kompletują apteczkę. W Łazienkach Królewskich symulują wzywanie karetki, a na Politechnice Warszawskiej układają kolegów z klasy w pozycji bocznej. Uczniowie z 12 szkół podstawowych całej Polski zjechali do stolicy na finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A z bliska zmaganiom uczniów przygląda się nasz reporter Michał Radkowski.
22: Tak jest, witam.
20: Witamy ponownie, Michale. Teraz jesteś na Politechnice.
22: A tak, bo tutaj młodzi zawodnicy mają m.in. powtórkę z nauki pierwszej pomocy, która od niemal 2 lat jest obowiązkowym przedmiotem w programie nauczania klas początkowych. Każdy z uczniów musiał ułożyć osobę obok w pozycji bocznej.
23: Trzeba najpierw rękę podnieść.
24: Rękę dać do góry.
23: Później rękę tutaj na polik.
24: Jakbyś szedł spać.
23: Nogę zgiąć tak jak do kolana
24: i delikatnie przewrócić na bok.
23: Tak.
22: No to jest instrukcja krok po kroku, łatwa do zapamiętania i zajmuje góra 15 sekund, a przynajmniej w takim czasie zrobiły to uczennice trzeciej klasy ze szkoły w Kunowicach, małej wsi przy granicy z Niemcami. Dla nich sama wizyta w stolicy to już wielka atrakcja. Warszawa, Michał Radkowski. Klasy ze szkoły w Kunowicach, małej wsi przy granicy z Niemcami. Dla nich sama wizyta w stolicy to już wielka atrakcja. Warszawa, Michał Radkowski.

0: Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Dzięki za dziś. No to co? To teraz przechodzimy w lepszą połowę dnia i są oni w komplecie.
1: Dzień dobry, to my. To może kolejno odlicz?
2: Dzień dobry. Raz.
1: Dwa.
2: My też?
3: Trzy, cztery.
1: Nie wiem, czy mamy czas policzyć wszystkich słuchaczy.
2: I słuchacze pięć. Dobrze, że jesteście z nami. Ola Filipek.
1: I Mateusz Opyrchał.
2: Cześć ponownie.

0: Save My Love w RMF FM. To jest taki trochę czas 14:14. Już się powoli myśli o tym, kiedy pakować kubek, tam myć, tak? Prawda?
1: Oczywiście, że tak, kibicujemy wam w tym bardzo mocno. I podrzucamy ciekawe informacje ze świata. Nie wiem, czy słyszeliście, nadchodzi koniec ery oversize.
0: O, to dobra informacja. Jak będziecie jechać na zakupy po pracy?
1: Tak, cytuję. Moda znów chce być blisko ciała.
0: To tak jak moja koszulka sprzed roku, przysięgam. Ona też się bardzo tak skurczyła i chce być blisko ciała.
1: No i widzisz, przynajmniej jesteś modny.

0: co sobie dzisiaj kupiliście? Bo ja na przykład batonika, a tutaj czytam,
1: ja
0: że
1: nic.
0: Para kupiła sobie wioskę w Hiszpanii. Mają ludzie rozmach, nie? Ale kosztowała ponoć tyle, co dobre mieszkanie w Warszawie.
1: Ale ja im współczuję ze sprzątaniem w sobotę takiej wioski.
0: Ale jak macie całą wioskę, to nawet nie musicie na co narzekać, no. Ani na korki, ani na koszenie trawy pod oknem o 6 rano. No,
1: z drugiej strony to zdrowo sobie czasem tak ponarzekać. Znaczy zawsze można ponarzekać, że musimy to wszystko robić sami.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Już w piątek.
7: Półmetek czerwca.
9: Ktoś na pewno wygra.
10: 100 tysięcy złotych.
11: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni.
12: Lub rekordową nagrodę główną.
13: 1 250 000 złotych.
7: Chcesz?
14: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
18: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
19: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
6: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Oho, Kasia z Łodzi właśnie dostała swój szybki przelew.
4: 13 tysięcy złotych już jest na jej koncie i wy też gracie dziś o wielkie pieniądze, ale o szczegółach za chwilę.

0: 1 200 000 zł to są pieniądze, o które gracie dziś w naszej kumulacji szczęścia. Możecie pobić rekord wygranej w RMF FM i w historii polskiej radiofonii.
1: Szybka wyliczenka. Na co? Na nowy samochód, na nowe mieszkanie, na przykład... Dla dzieci, mieszkanie. Mieszkanie dla dzieci.
0: Na jakąś mądrą inwestycję we własny biznes, bo czemu nie?
1: Może
0: żeby te pieniądze same później na siebie zarabiały.
1: Ale może też być to kasa na wakacje, czego bardzo wam życzymy, żebyście po wygranej zrobili sobie mega imprezę. Ale czekajcie, bo no, przygotowaliśmy. Mogę już?
0: Możesz.
1: Tak, tak, moment, tak.
0: Uwaga, już. Bo dzisiaj... imieniny Małgorzaty, więc jeśli są z nami jakieś Małgosie, to bardzo prosimy, dajcie teraz głośniej, bo mamy dla was, dziewczyny, prezent.
1: Każdy, kto wyśle SMS o treści RMF pod 7474, dostaje 1250 losów, ale właśnie, jeśli macie na imię Małgorzata, to macie dzisiaj imieniny, ale oprócz imienin macie też więcej szans.
0: 2500 szans, tylko no musicie wysłać nam swoje imię pod 7474. Małgorzata albo Gosia, wyślijcie to swoje imię, pochwalcie się pod 7474 i wtedy na wasze konto wlatuje dwa razy więcej, czyli 2500 szans.
1: Bardzo opłaca się wejść do gry, zwłaszcza, że w jednym sejfu nawet 1 200 000. No to co, Gosie, chwytacie za telefony i macie 2500 szans.
0: Ale tylko przez 10 minut taka okazja. RMF 7474.
1: Gracie też na www.rmf.fm.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dlaczego Kołamaga byłby świetnym przestępcą?
9: No nie wiem.
8: Bo porywa publiczność.
10: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
11: Skowron, Kołamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicieś wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
21: Zdrowit. Kaufland, yeah.

0: Można poklaskać w samochodach pod warunkiem, że nie jesteście kierowcą, bo trzeba trzymać oczywiście kółko. Słuchajcie, numer 9, droga krajowa w miejscowości Łążek zablokowana, to jest województwo świętokrzyskie, jesteśmy z wami.
1: Wysyłamy pozytywną energię, ale też monitorujemy sytuację na drogach i wrócimy do niej w Faktach RMF FM punktualnie o 15:00.

0: sama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Jaki piękny on.
4: Kto?
3: Kupon z Polomarketu.
5: Do Polopolo.
6: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
14: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
15: Jest pan zachwycony, rozumiem.
16: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
17: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
18: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
19: Za późno, panie redaktorze.
20: Lepiej późno niż wcale.
13: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8.
21: Money, money, money!
22: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money!
22: Cherry Money?
21: Nowy Ekspres Los!
22: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
23: Po reklamie.
24: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
25: Przy mikrofonie ponownie Bogdan Zalewski, witamy.
26: Jestem obecny, przygotowany, zapraszam. Sejm odrzucił opozycyjny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To informacja sprzed chwili z gmachu przywiejskiej. Grzegorz Braun, a komory gazowe w niemieckim obozie Auschwitz. Krakowski Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie skandalicznej wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej. Faktach także przypomnienie dla nabywców używanych samochodów. Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciwko było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na linii teraz Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o głosowaniu mówili politycy?
27: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
28: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
27: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
29: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiSu obalać.
27: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
26: Sąd apelacyjny w Krakowie zakazał Grzegorzowi Braunowi rozpowszechniania informacji godzących w dobre imię i wizerunek Muzeum Auschwitz-Birkenau. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego europosłowi w zeszłym roku. Braun w wywiadzie radiowym zanegował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Lider Konfederacji Korony Polskiej stwierdził też, że badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo muzeum w Oświęcimiu.
0: Fakty dla kierowców w RMF FM.
26: Kolizja dwóch tirów na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Łążek w województwie świętokrzyskim. Do zderzenia pojazdów doszło kilkaset metrów przed mostem na Wiśle. W tym miejscu prowadzono ruch wahadłowy. Kupiliście niedawno używany samochód? Od dziś nie trzeba zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych pojazdu, jeśli nie chcemy ich zmieniać. W życie weszła nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Co się zmienia, wyjaśnia minister infrastruktury.
1: Dotychczas wyglądało to tak. Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. Uważam, że to jest czynność niepotrzebna, administracyjna, biurokratyczna i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
26: Dariusz Klimczak dodaje, że z blachami będziemy musieli udać się do urzędu tylko wtedy, gdy chcemy otrzymać nowy numer rejestracyjny pojazdu albo gdy dotychczasowe tablice nie spełniają obecnych wymogów. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przewlekły stres w niechlubnej roli głównej. Chroniczne napięcie, które obciąża cały nasz organizm. Za nami dyżur eksperta. Słuchacze pytali m.in. o to, czy taki przedłużający się stan zwiększa naszą podatność na choroby.
2: Przewlekle podwyższony poziom hormonów stresu obniża nam odporność. Tak jak krótkotrwale nam nieco podwyższa odporność, mamy taką gotowość do walki zarówno z infekcją, jak i z niekorzystnymi czynnikami, tak przewlekle to już jest całkiem odwrotne działanie.
3: Krótkotrwały stres jest dobry, bo mobilizuje nasz organizm, a ten przewlekły nas niszczy.
2: Bardzo wpływa na nasze zdrowie i jest coraz więcej takich osób, bo ludzie mają coraz większą ilość bodźców, również tych negatywnych.
26: Wyjaśnia Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie, z którą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam także o tym, jak radzić sobie z przewlekłym stresem. A praktyczna stresoterapia to słuchanie popołudniowego duetu w programie RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ale Bogdan, tak ładnie w ogóle o nas, no bo wyczytałem między wierszami, że zacząłem się stresować.
2: To my, że duet. Sam, no. Ale to właśnie też łapię taki stres, bo czuję odpowiedzialność.
3: Ja zawsze was słucham, kiedy przygotowuję fakty.
1: No.
2: A my zawsze słuchamy Bogdana o pełnej godzinie, kiedy prezentuje dla nas najważniejsze informacje z kraju i
1: tak,
2: ze świata.
1: Wiesz co, Bogdan, dziękujemy, że nie musimy z tymi tablicami rejestracyjnymi już chodzić do urzędu.
3: A propos rejestracja, to rejestruje się na 15:30.

0: Holmgren. Zdaje się, że to ten gość był zawodowym piłkarzem, zanim zaczął śpiewać.
1: Naprawdę? Czyli jednak lubię piłkę.
0: Trochę tak. Pytanko mamy do was. Wystawiacie nogi spod kołdry? Ciało daje znak wtedy.
1: No, tym potworom spod łóżka, że już mogą atakować.

0: jest fajne, ale nie róbcie tak szefowi. W sensie nie przedrzeźniajcie go tego.
1: Chyba, że następny dzień to urlop w waszym przypadku. To możecie tak powiedzieć w stylu papa.
2: Eminem w lepszej powiedzie, a tymczasem 1 200 000 zł czeka w jednym z sejfów. Przypominamy, że to jest rekordowa kwota, której jeszcze nikt nigdy w polskiej radiofonii nie wygrał.
1: Jednocześnie gracie w dwóch piątkowych losowaniach na półmetku czerwca. Ktoś na pewno wygra 100 000 zł Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000 zł. Czyli podsumowując, jednym SMS-em, jednym hasłem RMF wysłanym pod 7474 jesteście teraz w trzech losowaniach.
0: Czas nastawić zegarki. Nie, żebym was pospieszał, ale no, czas leci. Słuchajcie, mamy dla was szczęśliwe 9 minut. Przez ten czas pomnożymy razy... Mogą być dziewiątki?
1: Mogą być. 999.
0: Każde RMF, które wyślecie pod 7474, to jest idealny moment, żeby załapać się właśnie na tę dawkę szczęścia, bo być może to właśnie ten moment zbliży was do 1 200 000.
1: I to jest bonus, który ruszył też na www.rmf.fm, więc nie ma na co czekać, bo czas upływa. RMF 7474.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu DaxSan i masz słońce pod kontrolą.
10: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
11: Jaki piękny on.
12: Kto?
11: Kupon z Polomarketu.
13: Do Polopo.
14: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
15: Polomarket. Mój ulubiony.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
23: Czas na fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
24: Andrzej Poczowut planuje powrót na Białoruś we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu. Podkreślił dziennikarz i działacz na konferencji w Białymstoku. Poczowut wyszedł na wolność z białoruskiej kolonii karnej pod koniec kwietnia i przyjechał do Polski. Łukasz Fabiański po raz drugi odchodzi z West Ham United. Angielski klub, który spadł z piłkarskiej ekstraklasy, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z 41-letnim polskim bramkarzem. Fabiański w minionym sezonie wystąpił tylko w jednym meczu Premier League. Niezależnie czy byliśmy w wojsku, czy nie, czy uczyliśmy się musztry w harcerstwie, czy nie, zwrotu w tył dokonujemy niemal zawsze przez lewe ramię.
25: Badania przeprowadzone przez naukowców z Hiszpanii i Japonii pokazały, że niezależnie od kultury, płci, lewo czy praworęczności, wreszcie wielkości grupy, wyraźnie preferujemy zawracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
24: Bardzo to intrygujące. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
25: Dzień dobry.
24: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, efekt zbadano nieco przypadkiem. Tak. Przy okazji pandemii COVID-19.
25: Naukowcy z Uniwersytetu Nawary obserwowali wtedy skutki obostrzeń dotyczących poruszania się i dystansu w obiektach publicznych i przy okazji zauważyli właśnie taką lewoskrętność. By sprawdzić, czy w kraju innej kultury, gdzie obowiązuje ruch lewostronny, jest inaczej, poproszono o współpracę badaczy z Tokio. Okazało się, że tam jest tak samo.
24: Jak to można wytłumaczyć?
25: Gotowej hipotezy nie ma. Są takie szalone, że to wpływ ruchu Ziemi albo jej pola magnetycznego, ale na razie nie wiadomo. Natomiast praktyczne znaczenie tej obserwacji jest istotne. Przy projektowaniu przejść, schodów, traktów komunikacyjnych warto to uwzględnić.
24: Ale w faktach nie robimy w tył zwrot. Spoglądamy przed siebie. Zostańcie z nami.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
2: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
24: Sprawdźmy, czy coś dolega naszym portfelom. Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
3: Dzień dobry. W klubie ekonomicznym kolejna odsłona zdrowych finansów. Dziś przyglądamy się ich naturalnemu schorzeniu, czyli nieuporządkowanym wydatkom. Czy szeregowanie naszych odpływów z portfeli ma sens? To zależy. Popularna stała się zasada podziału 50-30-20, czyli 50% naszych dochodów wydajemy na niezbędne wydatki, 30% na przyjemności dla siebie, 20% odkładamy na oszczędności. Taki schemat przedstawiony lata temu w literaturze amerykańskiej może pomóc w ograniczeniu spontanicznych, niekoniecznie przemyślanych wydatków. Jednocześnie nie zmusza nas do skrupulatnej księgowości. Eksperci przyznają, że jeśli komuś taki podział może pomóc, to warto go przyswoić, ale nie w każdej sytuacji taki scenariusz się sprawdzi.
12: Nie ma sensu kurczowe trzymanie. Każdy prowadzi inne życie i każdy ma indywidualną sytuację. Dlatego nie ma też 1%, jednej konkretnej kwoty, którą należałoby w jakiś sposób oszczędzać, jak podzielić swoje wydatki. Każda sytuacja jest indywidualna.
3: Zauważa ekspert bankowości detalicznej Krzysztof Bratos, no bo przecież trudno przeskoczyć wysokie koszty najmu mieszkania w wielu miastach. W wielu przypadkach samo zapewnienie dachu nad głową przekroczy połowę naszych dochodów. Podział na procenty może być jednak przydatny, taki bardziej indywidualny, dopasowany do naszej sytuacji, nawet jeśli przyjmiemy inne stawki niż 50-30-20. Takie narzędzie w naszych rękach ułatwi nam weryfikację, gdzie wydajemy najwięcej i gdzie jest jakaś możliwość do optymalizacji. Może okaże się, że na przyjemności możemy wydawać trochę mniej.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
2: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

0: Polacy coraz częściej rezygnują z hobby. Bardzo smutne informacje w sieci z powodów finansowych. No jest po prostu za drogo.
1: Kurczę, gdyby dało się biegać w takich zwykłych butach, prawda? A nie takich za 600 na przykład.
0: No powiedz, nie bądź taka złośliwa. Ale to jest też trochę nie fair, bo na przykład karnet na siłkę tyle kosztuje, a są tacy, którzy w ogóle nie używają.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: widzenia.
1: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
17: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: kto już oddawał butelki plastikowe? Proszę bardzo.
1: O, nasz wydawca tutaj się zgłasza.
0: Proszę bardzo.
1: Oddawamy. Brawa dla Rafała.
0: To jest swoją drogą dobry biznes.
1: A ile jesteś do przodu? Sobie... Ile złotych?
0: No.
2: 12
1: złotych do przodu. No.
0: O systemie kaucyjnym właśnie będzie w faktach RMF FM o 16, więc bądźcie blisko.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
4: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
1: Reklama.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
14: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.
4: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
18: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński. Witamy.
19: Zapraszamy, dzień dobry. Krakowska policja szuka sprawcy wypadku na klinach.
20: Kierowca potrącił kobietę i uciekł.
19: Jak działa system kaucyjny w Polsce?
20: Plusy i minusy.
21: W tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek.
22: Niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
19: Prosta pierwsza pomoc.
20: Śledzimy finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować.
19: W Warszawie.
20: Krakowska policja szuka kierowcy, który przed południem potrącił kobietę na przejściu dla pieszych.
19: W faktach RMF FM od razu nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, jak doszło do tego wypadku? Opisz.
23: Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu wyprzedzał miejski autobus na ulicy Borkowskiej na osiedlu Kliny w Krakowie. Potem wjechał na pasy, gdzie doszło do potrącenia. Kobieta wymagała pomocy medycznej, trafiła do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają teraz jego poszukiwania. Policja musi ustalić, kto dokładnie siedział za kierownicą.
4: Trzymamy się faktów.
20: 32 tysiące małych sklepów w Polsce dobrowolnie przyłączyło się do systemu kaucyjnego pod koniec ubiegłego miesiąca.
19: Operatorzy systemu, mówiąc o korzyściach, wskazują na szansę na zysk i lojalizację klientów.
20: Choć te wspomniane 32 tysiące stanowi ponad połowę wszystkich punktów zbiórki opakowań, to...
19: automatów jest za mało. Tak czytamy w mailu, który przyszedł na adres fakty@rmf.fm.
20: A waszym zdaniem?
22: Ja mieszkam na wsi, więc jakby były w jakichś takich małych, lokalnych miejscowościach, na pewno byłoby to na plus. Myślę, że więcej osób by segregowało i oddawało te wszystkim do utylizacji. A tak to niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
21: Największy problem jest wtedy, kiedy kupujemy butelkę w małym sklepiku albo kupujemy, nie wiem, na lotnisku i w tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek i tą butelkę trzeba po prostu wyrzucić, bo nie ma gdzie jej oddać najzwyczajniej w świecie.
19: Do systemu kaucyjnego z tygodnia na tydzień trafia nawet o 30% więcej opakowań. Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura czeka już w naszym gdańskim studiu.
20: A to oznacza, że już za chwilę, jak zwykle w środę, teren wojskowy w Radiu RMF 24.
19: Witamy, panie komandorze. Co dziś pan przygotował?
0: No, dzisiejszy teren wojskowy będzie bardzo wakacyjny, bo zaprosimy słuchaczy na Westerplatte. Opisując to, co warto tam zobaczyć, a czego większość z gości tam nie zauważa. Wcześniej jednak opowiem oczywiście, jak niezaproszeni przez Rosjan Ukraińcy uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu i jak wytłumaczyć prezydentowi Zełenskiemu, czym dla Polaków są bandy UPA. Zapraszam na drugi przedwakacyjny teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
19: Serdecznie zapraszamy. Warto posłuchać terenu wojskowego w Radiu RMF 24.
20: Naszą informacyjną stację włączyć można na stronie rmf24.pl.
19: Byli w Sejmie, w kinie,
20: u strażaków, na Politechnice,
19: w Ogrodzie Botanicznym i Łazienkach Królewskich.
20: I wszędzie mieli do wykonania zadania.
19: Kończy się kilkugodzinna rywalizacja uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
20: W Warszawie finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
19: Obserwuje to nasz reporter Michał Radkowski, z którym ponownie łączymy
2: tak
19: się
2: jest,
19: w faktach.
2: Dzień dobry.
19: Witamy cię, Michale. Jak sobie radzili najmłodsi?
2: No, świetnie sobie radzili. Widać, że nauka pierwszej pomocy już obowiązkowa w klasach 1-3 nie poszła w las, jak choćby wykonanie z rzędu cyklu 5 resuscytacji w jednym tempie.
3: Bardzo łatwo się to robi.
2: To jak to się robi?
3: 30 uciśnięć i 2 wdechy.
2: Trzeba mieć sporo krzepy, żeby to się tak dało zrobić.
5: Tak, ćwiczymy tak raz w miesiącu. Każde dziecko ma właśnie manekina i ćwiczymy 30 uciśnięć i 2 wdechy. Staramy się to robić równo.
2: Wdech, wydech, wdech, wydech, a za chwilę podliczenie punktów i to, na co wszyscy czekają, wręczenie nagród.
19: A my na jednym wydechu. Jeszcze zaproszenie przekażemy.
20: Na następne fakty RMF FM o 16.30.
19: Także kulturalne.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
18: Noce ostatnio jakby chłodniejsze, też tak macie, zauważyliście to, że tak do samochodu po tam czegoś zapomniałem wieczorem późnym i tak w podkoszulku to nie.
27: Mam wrażenie, że mogę się mylić oczywiście. Nocą zawsze jest troszeczkę chłodniej niż w ciągu dnia.
18: Dziękuję bardzo, no możliwe.
27: Nie, no faktycznie ostatnio spore ochłodzenie przyszło do Polski. Słonko, czekamy na ciebie. Wróć kiedyś. Pozdrawiamy.
25: Sponsorem prognozy.

0: o mnie chodzi, to sezon na Dawida Podsiadło mógłby trwać cały rok.
1: Prawda? Pewnie, że tak. Ale szykuję dużo nowości, więc na pewno będzie grubo.
0: Dobrze, teraz uwaga, fakty sportowe w wykonaniu moim. Na tegorocznym mundialu, taką ciekawostkę wyczytałam, zagra rekordowo dużo 40-latków.
1: O!
0: No.
1: Znaczy ja nie chcę być taki złośliwy.
0: Wiesz, bo to już prawie o tobie, nie?
1: Ale może... Może tak dwa razy po 45 minut to jest lekko za dużo z własnego doświadczenia?
0: Coś
1: tak,
0: w tym może być. Słuchajcie, ja po jednym meczu Polaków sama dostaję zadyszki.

0: sytuacja może być przepiękna i bardzo prosta. Możecie mieć 1 200 000 na swoim koncie i może się okazać, że będzie was stać na większość waszych marzeń.
1: Sytuacja jest tym bardziej poważna, że ponad 1 000 000 złotych może być wasze jeszcze dziś, jeszcze przed 17. Uwaga, uwaga, za 12 minut losujemy numer do kogoś z was.
0: Jednocześnie gracie w 2 piątkowych losowaniach. Pamiętajcie o tym, na półmetku czerwca ktoś z was na pewno zgarnia 100 tysięcy Volkswagena albo 1 250 000. Czyli jesteście równocześnie w 3 losowaniach.
1: O to wszystko gra wasz jeden SMS, jedno RMF wysłane pod 7474. Zresztą aż do losowania. Od teraz każde takie hasło pomnożymy razy 1200.
0: Być może za moment poznamy kolejnego milionera, ale byśmy chcieli. Ostatnie odliczanie, 11,5 minuty. To jest ten czas. RMF, ślecie pod 7474.

0: Jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Jaki piękny on.
2: Kto?
1: Kupon z Polomarketu.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
5: Polomarket, mój ulubiony.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
7: 16.30, czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
8: Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.
9: Polski prezydent wybiera się do USA w niedzielę, w dniu urodzin Donalda Trumpa, i to właśnie 14 czerwca.
8: O wizycie, która nie będzie miała charakteru oficjalnego, opowie nasz waszyngtoński korespondent w faktach o 17.
9: A teraz ostrzegamy kierowców. Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie ekspresowej S19 między miejscowościami Łąże Ordynacki i Domostawa na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.
8: Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku i droga w kierunku Rzeszowa jest teraz zablokowana. Korek na autostradzie A1 w rejonie Gliwic na Śląsku, utrudnienia również za zjazdem A4 w kierunku Gorzyczek, spowodowane robotami drogowymi na środkowym pasie.
9: W Katowicach wciąż korek na drogowej trasie średnicowej. Zator powstał po stłuczce dwóch osobówek w tunelu pod rondem generała Ziętka na jezdni w kierunku Sosnowca. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego.
8: Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
10: My wskazujemy 3 dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego. I trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
9: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
8: A w piątek i w sobotę zorganizowane będą dni otwarte katolickiego archiwum.
9: A już teraz na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witam,
11: zapraszam.
9: Kasiu.
11: Dzień dobry.
8: Witamy i zaczniesz od światowej premiery piątej odsłony Toy Story.
11: Taylor Swift była jedną z gwiazd na czerwonym dywanie w Los Angeles. Piosenkarka nagrała po prostu nowy utwór do tej animacji zatytułowany I Knew It, I Knew You. John Cusack wykonała niezwykłą pracę dubbingując Jessie. Pisanie dla niej było zaszczytem, tak mówiła wokalistka na premierze. Głosu postaciom w oryginalnej wersji użyczają też m.in. Tom Hanks i Tim Allen. Toy Story 5 w naszych kinach za tydzień. 2 dni później zacznie się festiwal Pyrkon. Do Poznania przyjadą miłośnicy fantastyki oraz znani twórcy.
12: Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5, który będzie miał właśnie tuż przed Pyrkonem swoją premierę w kinach.
11: To Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Pyrkonu. Mamy dla Was karnety. Sprawdźcie na rmf24.pl, jak je zdobyć. Hugh Jackman zagra długiego Johna, kucharza okrętowego z drewnianą nogą z powieści Wyspa Skarbów. Nową ekranizację ma robić Ridley Scott. Czekamy na datę premiery.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Półmetek tygodnia aż się prosi, żeby zrobić z kogoś z was po prostu kolejnego milionera. Stworzyć milionera to źle brzmi, to wy sami robicie z siebie milionerów.
2: Dokładnie,
1: wybierając ten właśnie safe.
2: Wy sobie dajecie szansę, wchodząc do gry, tak jak Kasia sobie dała dzisiaj szansę i już wygrała 13 tysięcy złotych w rundzie dodatkowej. Zresztą ona już ma te pieniądze na koncie.
1: Dokładnie, nie zepsujmy tego, niech ta pasa trwa. Wystarczy teraz odebrać i w przeciągu 6 sygnałów to zrobić najlepiej. No i potem wybrać safe. Jeden z 30. Cały czas się łączymy. Coś tutaj na korbkę mamy telefon. Czy coś
2: nie
1: się dzieje?
2: Nie ukrywamy, że mamy wielkie nadzieje i pokładamy je w was i w waszych telefonach, ponieważ
1: szuka sygnału nasz telefon, czyli ktoś po drugiej stronie jest gdzieś w szerokim polu. Albo tego pola nie ma właśnie. Nie znaleźliśmy, niestety. Dostaliśmy informację, że nie udało się połączyć w ogóle z tym numerem. To jest bardzo ciekawe. Możemy poczekać jeszcze 10 sekund regulaminowe oczywiście.
2: Na wszelki wypadek poczekajmy.
1: Tak, to nam nie zaszkodzi.
2: Różnie to bywa, cały czas mamy nadzieję, że jednak może coś się uda odczarować. Ostatnie dwie, jedna.
1: No i ktoś był ewidentnie poza zasięgiem niestety. Akurat w tej chwili, no dlaczego? 1000 złotych wysyłamy na otarcie łez. Naszych i waszych przede wszystkim, bo przed momentem ktoś tego 1000 nie miał, a teraz proszę, jest bogatszy właśnie.
2: No dobrze, ale
1: złotych.
2: Też pamiętajmy o tym, że Kasia wygrała i to nie mało, bo 13 tysięcy, więc... To nie jest tak, że spisujemy ten wspaniały dzień, tę środę na straty. Jest i tak pięknie.
1: 14 tysięcy rozdane, a mamy apetyt na więcej. Jutro jest czwartek. Czwartello.
2: Czwartunio.
1: Czwartellini. Czwartusio.
2: Czwartusio, czwartuniunio.
1: I dlatego mamy dla was dwa finały z sejfami. Co się będziemy rozdrabniać? No, w kalendarzu 11 czerwca i z tej okazji teraz tak, uwaga, bo to jest wyższa matematyka. Mhm. Dorzucamy 11 tysięcy do sejfu z nagrodą główną.
2: Czyli
1: gracie.
2: Teraz gracie o... 1 211 000?
1: Dokładnie.
2: Dobrze policzyłam?
1: Podbijamy, wow. 1 211 000 w jednym sejfu.
2: Jednocześnie gracie w dwóch piątkowych losowaniach. Na półmetku czerwca przypominamy, ktoś na pewno wygra albo 100 tysięcy złotych, albo Volkswagena T-Crossa, albo 1 250 000 złotych. To już pojutrze, przypominamy.
1: Jeden SMS daje wam wejście do 4 losowań w tym tygodniu. Opłaca się bardzo zagrać. Trzymamy kciuki, żeby właśnie ktoś, kto teraz się zdecyduje, żeby mu się poszczęściło. A co? Uwaga, przez 11 minut pomnożymy razy 1211 każde RMF, które wysyłacie pod 7474, ale umowa,
2: że odbieracie telefony i słuchacie RMF-u, bo my zawsze uprzedzamy, za ile dzwonimy, więc bardzo prosimy, żeby jutro każdy był w zasięgu, każdy z naładowanym telefonem i naładowany pozytywnymi emocjami.
1: W okolicach finału miejcie przynajmniej 2 kreski w zasięgu.
2: Aha.
1: O to prosimy. RMF ślecie pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2.

0: my? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Czas na decyzje. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: Ludzie, kończcie robotę. Jedziemy do domu z RMF FM.

0: Powtórz to jeszcze raz, bo
1: 80. urodziny Donalda Trumpa, a na nich między innymi gala mieszanych sztuk walki. Na liście gości nasz prezydent.
0: Sztuki walki te mieszane to jest MMA, prawda?
1: Tak.
0: Nie wierzę.
1: O 17 więcej w faktach.
2: Reklama. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
11: Słucham, co?
10: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
11: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
12: Kup w Media Expert. Ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM.
1: I witamy nasz popołudniowy duet, Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński z nami.
0: Ponownie zapraszamy.
16: Polski prezydent na liście gości urodzinowych Donalda Trumpa.
0: Posłuchajcie, co ustalił waszyngtoński korespondent RMF FM.
16: Kontrowersje po zatrzymaniu dziennikarza śledczego.
0: Przekażemy nowe fakty w sprawie Leszka K.
16: Jedyne takie wydarzenie w roku.
0: Krakowski lajkonik w gotowości do harców.
17: Ten przemarsz jest trudny, jest 12-godzinny.
16: Start jutro. Karol Nawrocki w niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Jak informowaliśmy w faktach, polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
18: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Wiemy, że prezydent otrzymał zaproszenie. Według RMF FM ustalane są szczegóły wizyty. Z kolei moje źródła w Pałacu Prezydenckim wskazują, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
16: postępowania w sprawie dziennikarza śledczego Leszka K. przejęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
19: Mężczyzna został zatrzymany za groźby pozbawienia życia komendanta policji w Piasecznie i nielegalne posiadanie broni.
16: Piaseczyńska prokuratura chciała się wyłączyć ze śledztwa, bo blisko współpracuje z lokalnymi policjantami.
19: Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zajmuje się tą sprawą. Witamy cię, Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
19: Kontrowersje wywołało wczorajsze aresztowanie dziennikarza. Jak dziś odnosi się do tego prokuratura?
20: No, niezmiennie twierdzi, że areszt jest konieczny. Po pierwsze, dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego przestępstwa. Uznano też, co potwierdził sąd, że groźby pozbawienia komendanta życia były realne. Nie bez znaczenia według prokuratury jest też inne toczące się wobec Leszka K. śledztwo w sprawie znęcania się nad najbliższymi i grożenia im. To postępowanie zostało dołączone do wszczętego, bo w związku z niestawianiem się podejrzanego na wezwania śledztwo zawieszono. Według prokuratury Leszek K. mógłby na wolności utrudniać postępowanie, wpływając na świadków, a także ucieczką. Dodatkową przesłanką jest grożąca mu wysoka kara, to 8 lat więzienia. Prokuratura w komunikacie podkreśla też, że Leszek K. podczas przesłuchania nie powoływał się na tajemnicę dziennikarską i przekazał śledczym telefon oraz hasło dostępu.
19: Samoloty, drony, technologie kosmiczne, 750 wystawców z prawie 40 krajów.
16: To wszystko na rozpoczętych dziś pokazach lotniczych ILA w Berlinie.
19: W stolicy Niemiec jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już udało się obejrzeć?
21: Można zobaczyć myśliwce od europejskich Eurofighterów, które właśnie przeleciały nad moją głową, po dobrze nam już znane F-35 i F-16. Moje zainteresowanie wzbudził jednak Airbus MRTT, czyli powietrzna cysterna, która za kilka lat ma trafić do polskiego wojska.
22: Ona jest w stanie zapewniać tankowanie powietrza dla myśliwców bądź innych samolotów transportowych. Jest w stanie zapewnić transport personelu do 320 osób na pokład może wejść, a także przewieźć ponad 37 ton cargo i to wszystko w ramach jednego lotu.
21: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Wystawa potrwa do niedzieli. Z Berlina Michał Krasoń.
10: Tym żyje Kraków.
16: To jedna z najbarwniejszych krakowskich tradycji.
19: Ulice miasta jutro będzie przemierzał lajkonik.
16: A uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście na cały rok.
19: W rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
23: To jest taki ważny element w moim życiu. Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat. Ja przejąłem po nim schedę, bo przede wszystkim kontynuowanie tradycji. No i takiej tradycji, która tak dla Krakowa taka wręcz najważniejsza. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten przemarsz no, jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
16: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa po 12.30.
19: A rynek główny Pocharacz od władz miasta wkroczy około 20.
16: Na dziś o 17.30 następne Fakty RMF FM.
19: Zapraszamy.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny, dlatego dobrze, że mamy go w nadmiarze.

0: Środa minie.
1: Witamy z gąską.
0: Tydzień zginie. Jak to mówi stare polskie porzekadło.
1: Niezłe.
0: Fajne, nie?
1: Masz jeszcze jakieś?
0: O środzie czy o innych dniach tygodnia?

0: masakra te korki o tej porze. Ale na szczęście jest pani Eli i można pośpiewać z nią, co?
1: I są też ciekawostki krajoznawcze. Czesi upodobali sobie targ w Kudowie Zdroju. Pozdrawiamy wszystkich z okolicy. Tak. Przyjeżdżają do Polski po truskawki.
0: Ale czekajcie, truskawki po czesku to nie są borówki? Nie chcę mieszać, ale...
1: A są faktycznie. No. A potem będą Czesi gadać o Polakach, że mamy takie inne, bez szypułki.

0: poliglotów to z nas nie będzie.
1: No, truskawki niestety to jagody po czesku, dokładnie jachody. Pozdrawiam, takiego SMS-a dostaliśmy.
0: Bardzo dziękujemy za sprostowanie, ale czekajcie, dla niektórych w Polsce jagody to borówki, no. Jaje borówki.
1: Jak my się między sobą nie potrafimy dogadać, to weź to sprzedaj dobry owoc Czechowi. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tu.
1: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.
2: Polomarket. Mój ulubiony.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
7: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
22: Po reklamie. 17.30, czas na fakty. Z nami Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
23: Aplikacja banku Pekao S.A. działa już prawidłowo.
24: Jak informuje bank, awaria objęła telefony z systemem Android, a użytkownicy winni teraz pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji i to powinno rozwiązać problem.
23: To niski poziom tlenu, tak zwana przyducha, była przyczyną śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska.
24: Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Zachodniopomorskie służby wykorzystują teraz drona do monitorowania rzeki.
23: Ma być też więcej miejsc, skąd pobierane są próbki wody, zapowiada Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie.
25: Weryfikujemy jednocześnie istniejące wloty kanalizacyjne i kolektory, szczególnie w rejonie Odry Zachodniej i jeziora Dąbie, sprawdzając, czy ewentualny zrzut ścieków nie przyczynił się do sytuacji na Odrze, jakiej byliśmy świadkami w minionym tygodniu.
23: Wody Polskie zauważyły, że sytuację na Odrze poprawiły opady deszczu po długim weekendzie.
24: Fakt, że Wołodymyr Zełański poleciał w niedzielę do Londynu nie z Rzeszowa, a z Kiszyniowa, nie ma żadnego wymiaru politycznego. Przekonuje ukraińska dyplomacja.
23: Przypomnijmy, media mówiły wtedy o napiętych relacjach na linii Kijów-Warszawa.
24: Wiązanie kwestii transportowych prezydenta z polityką jest sztuczne, przekonuje Georgi Tychy, rzecznik ukraińskiego MSZ-u.
23: I zaapelowałby nie stawiać kwestii logistycznych nad sprawy bezpieczeństwa.
24: Dlaczego PSL nie wystawił własnego kandydata na prezydenta Krakowa?
23: Czy rząd powinien dopłacać artystom do emerytury?
24: Między innymi o to Piotr Salak w popołudniowej rozmowie w RMF FM zapyta Krzysztofa Paszyka.
23: Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, były minister rozwoju, będzie naszym gościem tuż po 18.
0: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
23: Zaprasza Krzysztof Berenda.
1: Dzień dobry. Działające w Polsce banki utrudniają klientom dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych na kontach. A tak twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Nasza analiza wskazuje, że część procedur stosowanych wobec spadkobierców jest zbyt skomplikowana i niejednolita.
1: Tak twierdzi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
2: Część spadkobierców przez wiele miesięcy pozostaje bez dostępu do środków należnych w ramach spadku, mimo że wcześniej przekazali bankowi wszystkie wymagane dokumenty.
1: Urząd wezwał banki do szybkich zmian. Jeżeli te zmiany nie nastąpią, to mają posypać się wysokie kary. To przyszłość, a teraz sprawdźmy rynki finansowe. Tam spore zaskoczenie. Ropa naftowa na świecie tanieje i to jest niespodzianką, bo w nocy znowu amerykańskie rakiety uderzyły w Iran, co miało być odwetem za strącenie przez Teheran amerykańskiego śmigłowca wojskowego. Rynki liczą jednak, że nie przerodzi się to w nowy wybuch wojny. Tydzień temu ropa kosztowała $97 za baryłkę, a dzisiaj można powiedzieć tylko $88, a to przekłada się na kolejne obniżki cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce. I nie szkodzą temu drożejące waluty, nieznacznie drożejące, ale jednak. Euro kosztuje teraz 4,25 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,92.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dzwonione jest do nas, bardzo to lubimy. Halo, halo.
1: Cześć, tu Aga.
0: Cześć.
1: Czy gorąca sekretarka dzisiaj pracuje?
2: Pracuje?
0: Oczywiście.
2: Że przyszła taka troszkę zmoszona przez deszcz, ale no wiecie, różne są przygody w ciągu dnia. A jakie u was? Dajcie znać. 12,2 miliony.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
11: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
15: Marian, jakie zakupy mają sens?
16: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
15: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
16: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
15: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 8000 zł.
16: Dokładnie. Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowit.
20: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
21: Sąsiadko, witam.
22: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
21: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wejść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
23: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
22: Sylwester, mój kicisz wrócił.
21: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
22: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
23: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
24: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
26: Jak tak, to Allegro.
27: Po reklamie.
28: RMF FM. Najlepsza muzyka na każdy dzień.

0: kłótnia w Brukseli i to nie małe pieniądze, bo chodzi o miliardy euro.
1: Kiedy w grze są wielkie pieniądze, zawsze są wielkie emocje. Wrócimy do tego faktu punktualnie o 18:00. Bądźcie z nami.
0: A to tylko 10 minut.

0: Ale w topa przez przypadek wyłączyłem telefon gorącej sekretarce. Przepraszam.
1: Kolego, opyrchał, bo zaraz sam będziesz odbierał te telefony.
0: No chyba muszę za karę.
2: To się tak chyba za chwilę skończy. 12,2 miliony gorąca czeka na wasze historie, wasze telefony. Dzwońcie. 12,2 miliony.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Oktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
2: Po której stronie staniesz?
3: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
2: Czy nowości prosto z internetu?
3: Wybieraj, co chcesz.
2: I baw się, jak lubisz.
3: Marcin Jędrych
2: i Maciek Rybak.
1: Już w piątek po 20:00.
4: Reklama.
3: Poniedziałek,
2: wtorek,
5: środa,
3: czwartek.
2: Szybko zleci.
1: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
8: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
7: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
8: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
9: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
10: Kto powiedział, że jest weekend?
11: RMF FM.
12: Że to powiem, najlepsze radio.
10: A, no to wszystko jasne.
1: Jest weekend! Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
14: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
15: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23:00 w RMF FM.
19: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Po reklamie.
20: Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
21: Zapraszamy.
22: Zaczynamy Fakty punktualnie o 18:00.
23: W Brukseli spółrozwrot części kosztów pomocy wojskowej dla Ukrainy.
20: Warszawa zapowiedziała walkę o te pieniądze. Jak się dowiaduje nasza korespondentka, Berlin z tego zwrotu rezygnuje.
23: Połączymy się z Brukselą, a także Barceloną.
20: Bo tam gromadzą się wierni przed papieską mszą.
23: Za chwilę też popołudniowa rozmowa w RMF FM.
20: Gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Paszyk,
23: przewodniczący klubu parlamentarnego PSL.
20: Inaczej niż Polska, Niemcy rezygnują ze zwrotu pieniędzy z unijnej kasy za broń przekazaną przez państwa członkowskie Ukrainie.
23: Berlin nie tylko zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, by część tej rekompensaty znów popłynęła do Kijowa, ale, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, chce oddać Ukrainie wszystkie te pieniądze.
20: Łączymy się więc z Katarzyną Szymańską-Borginą i Brukselą. Kasiu, Polska chce jednak całego zwrotu, a Niemcy całkiem z niego rezygnują.
24: Niemcy uważają, że odblokowane pieniądze powinny od razu pójść na nową broń i szkolenia dla Ukrainy, zamiast wracać do kas poszczególnych państw. Berlin przypomina, że ten fundusz powstał jako narzędzie solidarności dla Niemców, którzy sami wydają w tym roku na pomoc Kijowowi ponad 11 miliardów euro. Zwrot kilkuset milionów nic nie zmienia. Dodatkowo Berlin zaczął wysyłać drogi sprzęt później niż Polska, więc woli, aby wszystkie kraje dostały mniejsze, równe zwroty, tak aby państwa, które wysyłały pomoc na początku wojny, nie skumulowały kumulowały całej dostępnej gotówki.
0: Fakty sprzed chwili.
20: Samochód osobowy wjechał na chodnik w centrum Barda i potrącił dwoje pieszych.
23: Jak poinformowała policja w Ząbkowicach Śląskich, Toyota, którą prowadził 52-latek, odbiła się później od muru i zderzyła z jadącym z przeciwnego kierunku autem.
20: Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe.
23: Wierni gromadzą się w okolicach Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odbędzie się msza z udziałem papieża Leona XIV.
20: Przypadającą dziś 100. rocznicę śmierci architekta kościoła, Antonia Gaudiego, papież poświęcić ma wieżę Chrystusa, która staje się teraz najwyższą wieżą kościelną na świecie.
23: W stolicy Katalonii jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak wygląda teraz centrum Barcelony? Halo, Benjaminie?
20: Chyba się tego na razie nie dowiemy.
23: Straciliśmy połączenie. Ta msza, o której mówiliśmy w Barcelonie o 19.30, na pewno będziemy jeszcze wracać do stolicy Katalonii, a teraz...
20: Teraz już czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
23: Piotr Salak i jego gość, witamy panów.
2: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I były minister rozwoju także, ale do tego jeszcze wrócimy. Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Słyszał pan na pewno na urodziny Donalda Trumpa. To jest dobra informacja pana zdaniem?
3: To jest informacja jak każda inna, natomiast dobrze by było i tego ja bym oczekiwał, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy, stałej obecności polskich, amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju.
2: To jest, no, ale to jest tylko spotkanie towarzyskie, panie przewodniczący.
3: Ale każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju. Myślę, że to te konkrety dzisiaj związane z bezpieczeństwem to powinna być funkcja relacji polsko-amerykańskich bez względu na szczebel, bez względu na to, jakich osób z obu stron dotyczą.
2: Panie przewodniczący, myśli pan, że jeszcze przed niedzielą dowiemy się, czy przed tą wizytą w Stanach Zjednoczonych dowiemy się, czy prezydent Karol Nawrocki pozbawi orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego?
3: Liczę, że nie będzie się z tym spieszył.
2: Tak pan rozumie to oświadczenie rzecznika prezydenta, tak?
3: Optymistycznie odbieram i myślę, że nie jestem odosobniony w tym ton komunikatu po spotkaniu kapituły. Dajmy stronie ukraińskiej czas na podjęcie decyzji, które wyciągną wnioski z fatalnego błędu, jakim było nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych.
2: Ale
3: to jest krzywdzące, to jest niesprawiedliwe dla,
2: to wycofanie się
3: dla naszego kraju. No, prezydent Zełenski ma całą przestrzeń na to,
2: no
3: żeby...
2: No właśnie, powiem panu szczerze, żeby... trudno sobie wyobrazić, co może zrobić prezydent Zełenski, no bo jeżeli może, teraz cofnie swoją decyzję, trochę może stracić twarz.
3: Może połączyć na przykład dwie jednostki i to imię może zupełnie inaczej wyglądać. Jest cały szereg rzeczy w naszych relacjach, które też mogą być podjęte. Także dobrze, że tu ta działalność, działanie prezydenta, kancelarii prezydenta, no nie jest takim na rympał, tylko
2: mówi pan o kancelarii
3: refleksją
2: prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Taką mam nadzieję.
2: Ale panie przewodniczący, a myśli pan, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska pod koniec czerwca na ten szczyt polsko-ukraiński organizowany przez, między innymi przez ministra finansów?
3: Byłoby to niezwykle ważne i wymowne. Ja również jako minister sporo wysiłku włożyłem w to, aby ten szczyt odbył się właśnie w Polsce i wszyscy się cieszymy, że on się odbywa. Polska zasłużyła sobie na to. My od dłuższego czasu mówimy, że ta solidarność humanitarna, solidarność wojskowa powinna również pociągać ze sobą solidarność w wymiarze gospodarczym. A o tym jest ta konferencja. Liczę, że tu nic złego się nie wydarzy.
2: Paweł Kowal twierdzi, że Wołodymyr Zełenski przyjedzie, że to już jest pewna informacja. Pan coś wie na ten temat?
3: Mamy wszyscy taką nadzieję. Sporo wysiłków włożyliśmy w to na wielu poziomach. Tu pan przewodniczący, pan minister Kowal też jest jedną z tych osób, która bardzo wydatnie przyczyniła się do tego.

0: Liczę na to, że zwycięży interes obu krajów, zwycięży myśl o sojuszu i konieczności współpracy między naszymi krajami w kontekście bezpieczeństwa obu krajów.
1: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej, do tego tematu, który tak rozpala wyobraźnię. Jeszcze chciałem porozmawiać o tym, co się wydarzyło dzisiaj w Sejmie. Marcin Kierwiński został obroniony. To nie było żadną niespodzianką, bo tego można się było spodziewać, patrząc na arytmetykę sejmową. A Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało żadnych zastrzeżeń do ministra spraw wewnętrznych i administracji, chociażby w sprawie tych fałszywych alarmów albo w sprawie wejścia do domu matki Karola Nawrockiego?
0: Bardzo dobrze oceniamy pracę ministra Kierwińskiego wykonywaną przez niego w roli ministra spraw wewnętrznych i administracji. Mówił o tym dzisiaj bardzo precyzyjnie nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz, uszczelnienie granicy, zupełnie podniesienie na niespotykany dotychczas poziom ochrony granicy, chociażby Polski z Białorusi. Przejęliśmy tam tylko płot, który w ciągu kilkudziesięciu sekund nielegalni migranci rozbrajali, przechodząc na stronę Polski. Dzisiaj to jest profesjonalna granica zaopatrzona w nowoczesny sprzęt. Chociażby przykłady tych dwóch pożarów masywnych, panie redaktorze, i zarządzanie, które było zarządzaniem właśnie resortu kierowanego przez ministra Kierwińskiego, pokazuje, że jest dobrym człowiekiem na czasy, który kieruje tym niezwykle ważnym resortem.
1: Ale pan mówi o profesjonalizmie, panie przewodniczący, a czy profesjonalnie zachowały się służby w tym mieszkaniu matki Karola Nawrockiego, czy nie, pana zdaniem?
0: Ja uważam, że tu nie ma zarzutów, nie ma uwag co do tego zachowania.
1: Czy do zachowania służb zgoda, to bardziej co do tego, czy mieszkanie nie powinno być pod opieką rzeczywiście służb, chociażby służby ochrony państwa.
0: To jest temat na inną dyskusję.
1: To jest właśnie dokładnie sprawa dotycząca ministra Kierwińskiego także.
0: To jest mimo wszystko temat na inną dyskusję. Tutaj trudno podejrzewać kogokolwiek o brak profesjonalizmu. Natomiast ten resort pod kierownictwem ministra Kierwińskiego pokazał, dał sygnał, że państwo działa, są sprawcy ustaleni, jest dalsze badanie, czy są jakieś wątki, które wykraczają poza granice Polski, więc no nie ma naprawdę tutaj potrzeby wyciągania jakichś zupełnie nierzeczywistych wniosków.
1: Było jeszcze kilka zarzutów do ministra Kierwińskiego, takie podnosiła opozycja, do nich też się odniesiemy jeszcze w tej części internetowej, zanim się rozstaniemy ze słuchaczami RMF-u, ja bym chciał jeszcze z panem pana zapytać, czy nie było chętnych PSL-u do kandydowania na stanowisko prezydenta Krakowa.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe traktuje Kraków jako niezwykle ważny ośrodek, tak?
1: No, raczej
0: widzenia,
1: powinno, tym bardziej, że także prezes PSL-u jest z Krakowa.
0: To też, ale także z punktu widzenia rozwoju Polski, rozwoju naszego kraju. My bardzo mocno wczuliśmy się w kampanię referendalną, w sam wynik referendum.
1: I dlatego nie wystawiliście kandydata?
0: Mieszkańcy Krakowa oczekują wzniesienia się ponad podziały polityczne. Kogoś, kto będzie w takim stylu właśnie prezydenta, poprzedniego prezydenta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego. Nasza kandydatka wspólna jest wychowanką pana prezydenta.
1: A ciekaw jestem, czy to jest atut, czy to może być obciążające dla kandydatki?
0: To jest jak najbardziej atut, bo wsłuchując się w głosy mieszkańców Krakowa, takie jest oczekiwanie.
1: A co dostaliście w zamian, panie przewodniczący? Bo pan wie, za długo pan jest w polityce, żeby mi wmawiać, że umowa z Koalicją Obywatelską, to był po prostu taki gentleman's agreement.
0: Nie zawsze, panie redaktorze, decyzje dotyczące wystawienia wspólnej kandydatki czy wspólnego kandydata mają jakieś drugie dno. To naprawdę
1: mają drugie dno, na pewno mają, tylko pan nie chce o tym powiedzieć, panie przewodniczący.
0: Kraków zajmuje szczególne miejsce w sercu pana premiera Kosiniaka-Kamysza. To jest niezwykle serio. Nie wiążemy tej decyzji z jakimikolwiek innymi, ani personalnymi, ani politycznymi. Zależy nam na tym, żeby stery władzy w Krakowie przejęła kompetentna osoba. Pani senator Monika Piątkowska jest taką osobą i uważamy, że to jest po prostu dobra decyzja.
1: Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, razem z nami w popołudniowej rozmowie. Słuchaczom RMF FM już dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Lada moment sprawdzimy, co tam u was przy okazji tej pięknej środy.
1: Więc jeśli nagraliście się już gorącej sekretarce, to odwrotu nie ma, bardzo nam przykro.
0: Wystarczy dać głośniej RMF FM, poczekać chwilę i sami usłyszycie.
1: RMF, zawsze z wami. Z najlepszą muzyką można dać głośniej już teraz.

0: miło się robi razem z nią. 20 minut po 18 w RMF FM. Co tam u was? Halo?
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Moja Hadzia ma dziś urodziny, także wszyscy jej życzmy 100 lat. Happy birthday, moja droga. Ciskam buziaczki.
3: Witajcie, kochani, z tej strony Zaty. Wracam z Bandaczy. Dziś złowiłem 87 cm byka. Także pozdrawiam wszystkich wędkarzy.
4: Witam, pozdrowienia z naszej kochanej autostrady A4.
5: Dzień dobry. W tym dniu wspaniałym chciałbym powiedzieć, że bardzo was kocham. A w szczególności moją kochaną żonę Kasię Katarzynę. Pozdrawiam.
6: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że uwielbiam słuchać RMF-u. RMF FM jest najlepszy na okazję w okazję. Jesteście śmieszni, fajni, gracie super muzę i dajecie mi energię całego dnia.
7: Ty, jakie wyczucie? Akurat nasza szefowa wraca, pewnie radia słucha.
0: Pozdrawiamy.

0: przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o Wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
3: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
4: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.
19: 18.30 i czas na fakty. Z nami Agnieszka Pietrzak.
20: Niestety tragiczny okazał się wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby potrącone na chodniku przez auto. Fakty ustala nasza reporterka Martyna Czerwińska.
21: Do wypadku doszło w samym centrum. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni kierowca z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w chodnik, potrącił, a później przygniótł do muru dwie osoby. Na miejscu trwała heroiczna walka o ich życie, ale niestety nie udało się. Jak ustaliłam, wśród ofiar jest osoba małoletnia i dorosła. Droga w rejonie ulicy Głównej w Bardzie wciąż jest zablokowana.
20: Donald Trump grozi Iranowi bardzo mocnym atakiem, jeśli Teheran nie zgodzi się na warunki pokoju. Chcemy umowy, która będzie znacząca, chcemy umowy, która będzie działać, nie potrzebujemy jej, żeby się przechwalać, mówił o negocjacjach z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Iran już zgodził się na nieposiadanie broni jądrowej, ale umowa musi zostać podpisana. To nowa zapowiedź urodzonego 14 czerwca 1946 roku. Donald Trump w niedzielę będzie świętował swoje 80. urodziny. Jak informowaliśmy w Faktach, wśród gości zaproszonych na uroczystość w Waszyngtonie jest Karol Nawrocki. Dobrze, gdyby polski prezydent włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju, komentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju. Myślę, że to te konkrety dzisiaj związane z bezpieczeństwem to powinna być funkcja relacji polsko-amerykańskiej bez względu na szczebel, bez względu na to, jakich osób z obu stron dotyczą.
20: Cała rozmowa Piotra Salaka z Krzysztofem Paszykiem jest już na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Przecież nasz Ed Sheeran z Martinem Garrixem, Repeat It w RMF FM.
1: A powiedz ten żart, że to jest piosenka jaka?
0: Repeta.
1: Ulubiona piosenka już... każdej babci, Repeta.
0: Dobra, to.
1: Fajne.
0: Słuchajcie, jak być szczęśliwym? Takie głębokie pytanie z internetu. Otóż czytam o trzech ważnych lekcjach do zapamiętania.
1: Jakich lekcjach?
0: Co?
1: Chyba odwołanych, to jest prawdziwe szczęście.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
4: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
3: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
4: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
2: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Hi everybody, this is Damiano David.
7: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
13: Uwaga, co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
14: Aha.
13: Majorka.
15: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5:30 znów się pośmiejemy.
16: Skowronka, łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro.
18: Emocje rosną.
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Bez kawy i z kawą.

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Poruszające zwierzenia.
7: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
6: Osobiste historie.
8: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
6: PS I love you by Ama. Anna Maria Siklucka i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Po reklamie.
16: Ola Filipek i Mateusz Operchał, dziękujemy wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
17: A fakty ma dla nas Agnieszka Pietrzak, witamy.
16: Zapraszam.
18: Omijajcie centrum dolnośląskiego Barda, apeluje policja, która wyjaśnia okoliczności śmiertelnego potrącenia dwójki pieszych. Przekażemy nowe informacje w sprawie tragedii. Później głośny konflikt na Modlińskiej w Warszawie. Co ze śledztwem? Posłuchajcie. Będzie też relacja naszego specjalnego wysłannika do Barcelony. Opiszemy uroczystość z udziałem papieża Leona XIV. Śledczy wciąż pracują na miejscu tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, dwoje pieszych zostało śmiertelnie potrąconych przez samochód osobowy, który wjechał na chodnik. Za kierownicą siedział 52-latek. Był trzeźwy, ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co więcej wiadomo?
19: Samochód miał jechać z dużą prędkością, staranować słupki i wjechać z impetem na chodnik, którym szedł 12-letni chłopiec i 45-letni mężczyzna. Auto miało przygnieść ich do muru. Nastolatek był długo reanimowany, ale niestety bez skutku. Policja nie wyklucza na tym etapie żadnego scenariusza. Na miejscu wciąż pracują służby zabezpieczeń. Czają ślady, które pomogą ustalić, dlaczego mężczyzna zjechał nagle na chodnik. 52-letni kierowca trafił do szpitala. Wstępne badania wskazują, że w momencie wypadku był trzeźwy. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Ulica główna, na której doszło do tragedii, wciąż jest zamknięta. Policja apeluje, aby korzystać z objazdów.
18: Śledztwo w sprawie uporczywego nękania kupców przez zarządcę hali na Modlińskiej 6D w Warszawie zostało umorzone. A chodzi o głośny konflikt zarządcy nieruchomości z przedsiębiorcami, głównie osobami, które na Modlińską przeniosły się ze spalonego centrum handlowego przy Marywilskiej. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witam cię ponownie, Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
18: Dlaczego zakończono to postępowanie?
20: Prokuratura stwierdziła, że śledztwo należy umorzyć, bo tu cytat: działania zarządcy hali wobec handlarzy nie wypełniają znamion czynu zabronionego. Kupcy zawiadomili śledczych, bo twierdzili, że zarządca uporczywie ich nęka i uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Odłącza wodę, blokuje wejście do hali, niszczy boksy handlowe, zrywa sufity i skuwa posadzki. Zmusza też do podpisania umów czynszowych po zawyżonych cenach. Zarządca z kolei tłumaczył, wspierając się opiniami straży pożarnej, że kupcy ignorowali przepisy, co zagrażało bezpieczeństwu ludzi. Obiekt miał być zamknięty decyzją nadzoru budowlanego. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna.
18: Za niespełna pół godziny rozpoczną się uroczystości w kościele Sagrada Familia w Barcelonie. W setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci najwyższą chrześcijańską wieżę świata. Celebracji przygląda się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co dzieje się teraz w stolicy Katarii? Najwyższą chrześcijańską wieżę świata. Celebracji przygląda się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co dzieje się teraz w stolicy Katalonii? Opisz.
0: Z pewnością dla samych Barcelończyków, jak i wszystkich mieszkańców Katalonii, budowie kościoła przez 144 lata przyglądało się 11 papieży i miliony mieszkańców. To dla nas wyjątkowy dzień. Oczywiście nie odwiedzamy tego kościoła codziennie, ale jest on dla nas bardzo ważny. To tak jakbyśmy dorastali razem z nim przez te wszystkie lata. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Barcelony, na to wydarzenie zjechali turyści z całego świata. Wszyscy wyczekują, jakie przesłanie wygłosi tu papież Leon XIV. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
21: Zajrzyj na portal Twoje Zdrowie, rmf24.pl. Tam znajdziesz te informacje.
18: Przewlekły stres wzięliśmy pod lupę w środowym cyklu Twoje Zdrowie w Faktach. Jak się odstresować? Mamy na to sprawdzony sposób, znany od wieków. Psychiatra dr Karolina Grządziel przywołuje wiedzę naszych przodków.
22: Babć, naszych cioć, które na przykład siadały na chwilę na ławeczkach i się wygrzewały w słońcu, poszły do ogrodu i pracowały wśród zieleni, to już jest udowodnione, że zmęczony, przebodźcowany układ nerwowy w kontakcie z roślinami, z otoczeniem, które go tonizuje, uspokaja się.
18: Całkiem spokojnie. Zaproszę na następne fakty RMF FM punktualnie o 20.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Tylko powiem, że sezon już jest. To jest takie wprowadzenie. A teraz pytanie, Mateusz, czy kiedykolwiek w sezonie przyniosłeś świeże truskawki dla swojej partnerki, koleżanki?
24: Ale szczerze powiedz, bo Darek przyniósł dzisiaj.
23: Darek przyniósł truskawki.
24: A sezon to już 3 tygodnie trwa.
23: Proszę, przyniosłeś kiedykolwiek?
25: Nie przyniosłem.
23: Dziękujemy.
25: Ale były momenty.

0: sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

przebojowe otwarcie wieczoru ze wspomnieniami z dnia, z waszymi ekscytującymi momentami, z ucztą truskawkową morza i gorączką spotkań bliskich. No jak we śnie, z nagraniem Alexa Warna Fever Dream. Tu Poplista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Trzymajcie się mocno kierownicy, jeśli jesteście w drodze, bo skandynawski DJ-producent potrafi sprawić swoje nagrania, że poczujecie się w uniesieniu.

0: Co miał autor na myśli, co z tego, że jest za późno na miłość, jak wiemy, że nigdy na nią nie jest za późno. Dawid Podsiadło, sezon pop elektryzujący. Pędzimy do was z nowymi przebojami, tylko nie zabłądźcie po drodze. Zaraz do was wracamy.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional. Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Kto powiedział, że jest weekend?
16: RMFFM.
17: Że to powiem, najlepsze radio.
15: A, no to wszystko jasne.
18: Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
19: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
20: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
21: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
22: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
23: Ale tato, tylko nie samochodem!
22: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
23: A ja chcę syrop.
24: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
22: No i jak się czujecie?
23: Super! I nie zasypiam!
22: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
24: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
25: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
26: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
27: Marian, a gdzie mogę kupić
28: Na mediaexpert.pl.
27: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
28: Na mediaexpert.pl.
27: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
28: Barbara,
0: na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Na najnowsze notowanie poplisty w RMF FM zaprasza Darek Maciborek.

Marisa ze swoim przesłaniem Odkochaj, kochaj w stylu wielkich festiwalowych przebojów, no jak z włoskiego Sanremo, jak z opolskich wielkich momentów polskiej muzyki. Zaproszenie do muzycznej enklawy, najnowsze, zielonej, Igo i jego stumilowy las w propozycjach do popisu.

0: Justin taki troszeczkę jakby grzeczny Nicki Minaj, no bestia wokalna Beauty and the Beast doskonale się uzupełniają w tym hicie.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: aplikacji T-Rowerze.
1: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
2: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
1: Bez kawy i z

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
5: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Jaś.

synth z zawrotem głowy, Tame Impala, Renny w remiksie Jenny. Powiedziałem Renny? Nie, Jenny. Dracula na top ten poplista. W propozycjach proszę nie powstrzymywać. Proszę nie powstrzymuj mnie, przygotowuję się do przyjemnej, ciepłej błogości. Duet pop-kantrowy, gwiazdorski w propozycjach. RMF FM. Sam Fender, Olivia Dean.

współczesna ballada, bardzo romantyczna, taka miejska. Zagubienie w oczach, a to nic innego, tylko Gotham i Metzner na drugim miejscu dzisiejszego notowania Poblisty, a na pierwszym Soulman. Mistrz, mistrz, mistrz soulowych odlotów. Wtedy słyszymy z miejsca Know It All.

0: jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional. Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Czego pragną kobiety?
4: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
5: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
3: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
13: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
3: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23:00 w RMF FM.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.
18: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzak.
19: Oczy świata skierowane na Barcelonę. W Sagrada Familia uroczystość w setną rocznicę śmierci twórcy słynnej bazyliki. Śledzimy ceremonię z udziałem papieża. Grupą faktów także autostrada A2 Łódź-Warszawa, a w faktach sportowych Meksyk w gotowości na jutrzejszy start mundialu. W Barcelonie rozpoczęły się uroczystości związane z poświęceniem wieży Chrystusa, najwyższej chrześcijańskiej wieży na świecie. To w dniu setnej rocznicy twórcy Sagrada Familia Antonio Gaudiego. Z bliska przygląda się temu nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Beniamin Kubiak-Piłat.
20: Kłaniam się, dobry wieczór.
19: Beniaminie, ponownie w faktach. Jak wyglądają uroczystości?
20: Papież po przybyciu do Sagrada Familii odmówił modlitwę przy grobie twórcy kościoła Antonio Gaudiego. W odprawianej teraz przez Leona XIV mszy uczestniczą m.in. królewska para Hiszpanii, burmistrz Barcelony, premier i obecny główny architekt. Wnętrze Kościoła Światła, jak nazywana jest Sagrada Familia, wypełniło blisko 4000 zaproszonych osób. Drugie tyle ogląda mszę na telebimach przed kościołem. Mszę, co można teraz usłyszeć, uświetnia śpiew 600 chórzystów, w tym setka młodych piosenkarzy. Poświęcenie wieży Chrystusa mierzącej prawie 173 metry odbędzie się po zakończeniu tej uroczystości, chwilę przed godziną 22:00. Z Barcelony, Beniamin Kubiak-Piłat.
16: Wieczorne fakty RMF FM.
19: Mieszkańcy i policja Irlandii Północnej z niepokojem oczekują nadejścia zmroku. To po wczorajszych zamieszkach, których powodem był atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, lokalne władze mają do rozwiązania dwa podstawowe problemy.
21: Sprawca ataku przyjechał z Dublina do Belfastu przez granicę, na której nie ma fizycznych kontroli. To wymóg wielkopiątkowego porozumienia, które położyło kres bratobójczym walkom między katolikami i protestantami. Drugim problemem jest skoordynowana fala nienawiści, której celem ubiegłej nocy stali się członkowie mniejszości etnicznych, tylko dlatego, że mieli taki sam kolor skóry jak napastnik. Pomagam rodzinie z małymi dziećmi, która w pożarze swojego domu straciła wszystko, mówi jeden z mieszkańców miasta, zaniepokojony aktualną sytuacją. Tymczasem przed sądem w Belfaście stanął dziś Sudańczyk oskarżony o próbę popełnienia morderstwa. Jego ofiara, 40-letni mężczyzna, przebywa w szpitalu w stanie ciężkim.
19: Słuchacie faktów w RMF FM. W tym miesiącu prawdopodobnie zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w kraju, a ma jedynie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W faktach Igor Skrzypek. Igorze, gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowcy?
22: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
23: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą, tak aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
22: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km. Przebudowa przyniesie nadzieję dla kierowców na sprawniejsze przemieszczanie się między Łodzią a Warszawą, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
19: Studenci Politechniki Morskiej i uczniowie szkół średnich ścigali się zdalnie sterowanymi łódkami w Szczecinie. Podobno przygotowany tor przeszkód na wodzie był trudny.
24: 1,5 milimetra od nadbrzeża i pierwsza boja pokonana.
25: Właśnie zaraz będziemy startować.
26: Nastawienie jest bardzo dobre.
27: Musicie po prostu przepłynąć przez tutaj taki tor przeszkód.
25: Tak, dokładnie. To jest pierwsza konkurencja, natomiast druga to już będzie wyścig, gdzie będą dwie łódki się po prostu ścigały ze sobą.
28: Fale stanowią tutaj najgorszą przeszkodę, ponieważ wytrącają łódkę z rytmu. A że jest lekka, bądź co bądź, to łatwo zmienić. Przez to kierunek.
29: Tylko dwie drużyny z 13 tej pory pokonały tunel za pierwszym razem, także poziom jest naprawdę wysoki.
19: Z uczestnikami tych zawodów rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
30: Dobry
19: Marku.
30: Wieczór. Witam serdecznie. Miasto Meksyk już jest gotowe na rozpoczęcie 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jak przystało na ponad 20-milionową aglomerację, stadion na mecz otwarcia także jest całkiem sporawy. To legendarne Estadio Azteca, mogący pomieścić prawie 90 tysięcy widzów. Jutro o 18.30 rozpocznie się na nim pierwsza z trzech ceremonii otwarcia mundialu. O 21.00 spotkanie Meksyku z RPA. Iran grozi tymczasem przerywaniem meczów mundialu, jeśli na trybunach będą się pojawiać polityczne przyśpiewki i transparenty, a mogą się pojawić, nie oszukujmy się, bo USA toczą konflikt z tym krajem. Iran ma też inne problemy. Piłkarze i sztab wcześniej problemy mieli z otrzymaniem amerykańskich wiz i musieli się przenieść do Meksyku. W Stanach Zjednoczonych mogą zresztą przebywać po wjeździe przez maksymalnie 2 dni. Wolałbym, żeby futbol trzymał się z dala od polityki. Tego nie powinno się mieszać. Szkoda mi naszych piłkarzy, bo ciąży na nich teraz ogromna presja. Mówi jeden z irańskich fanów, którzy też lekko nie mają. Kilka dni temu FIFA wycofała dla nich przydział biletów na turniej. Kamil Majszczak pokonał Fina Otto Virtanena i awansował do drugiej rundy turnieju w holenderskim Sertonghen-Bos. Już w pierwszej rundzie z zawodami pożegnał się Hubert Hurkacz, który przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem. Za niespełna kwadrans w Warszawie rozpocznie się drugi mecz finałowy w basketlidze. Legia podejmie Zastal Zielona Góra. W serii do 4 wygranych Zastal prowadzi 1-0. Nasi piłkarze ręczni poznali grupowych rywali na Mistrzostwach Świata. Zagrają z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Turniej w Niemczech odbędzie się w styczniu przyszłego roku.
31: Lista Plus. Sarsa, sarsa, nowa, nostalgiczna. FIFA Rafa, FIFA Rafa. I dogrywka i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Bo Blista Plus, możemy śmiało to powiedzieć, że tu rodzą się talenty. Tutaj zaczynają swoją wielką muzyczną przygodę wielkie talenty. Sarsa, Sarsa, dobry wieczór, na linii Darek Maciborek z tej strony, hello.
1: Dobry wieczór, cześć. Od razu witam się też ze wszystkimi moimi fanami, bo tu jestem na łączach, że są na premierze.
0: No to bardzo się cieszę. Pozdrawiamy wszystkich fanów, którzy są na premierze. To będziemy trochę dłużej gadać, bo rozmawiamy o dziesięcioleciu. Rozmawiamy o nostalgii, rozmawiamy o nowym twoim singlu i rozmawiamy o nowej erze muzycznej Sarsy, Nostalgia Era. Wracasz do emocji, doświadczeń, które cię kształtowały.
1: Tak, no wiesz co, tak jakoś zatacza to wszystko koło, ale na świeżo, bo z jednej strony gdzieś tam czerpię z tych emocji, które mi towarzyszyły przy debiucie, ale też przy takich singlach jak Tęskno mi czy Zakryj, one były takie nostalgiczne. Z drugiej strony, no to już jest ta Sarsa 2026, więc powracam inna, ale jednak nostalgiczna. I co jest ciekawe, ta premiera i ten utwór ukazuje się na prośbę właśnie fanów, bo ja wrzuciłam niewinną próbkę na TikTok i po prostu to, co się wydarzyło, to jest jakiś kosmos i to na ich prośbę, na fanów prośbę został udostępniony ten utwór, no i jestem
0: jesteśmy. Słuchaj, jeżeli rozmawiamy o emocjach, które cię ukształtowały, pierwsza miłość.
1: Wstydzę się. Ja kraszowałam na mojego nauczyciela, profesora, który wykładał na uczelni harmonię. Dobra,
0: pięknie.
1: Trudno, powiedziałam.
0: Pierwsza piosenka?
1: Zapomnij mi, ale
0: no zapomnij, ale jak
1: chill.
0: Powstała w bólu, czy przyszła? Po prostu, jak wiosna, jak słońce, jak szczęście.
1: Raczej w bólach, wiesz, bo ja to się wywodzę z takich emocji wiecznej tęsknoty nie wiadomo za czym i cierpienia nie wiadomo o co.
0: Pierwsza piosenka, którą zaśpiewałaś w RMF FM w języku trudnym do określenia teraz. Mamy to wszystko na taśmie. Przedstawimy twoim fanom w premierowym wieczorze. Uwaga!
2: Na ciele łozmazym z moich łez obrazki, 2 metry mo strach, nie mogę się bać.
0: Ale masz jeszcze ten strach sobie?
1: Boże, co to jest? Ja nie pamiętałam, ale wspaniałe, teraz odświeżyłeś, odkurzyłeś rzeczy. To jest ciekawe, że ja tego nie pamiętam, ale to się działo chyba. To
0: się działo.
1: Jest AI, prawda?
0: To się działo. Natomiast muszę cię przy tej okazji, nie będę mówił ile płyt wydałaś, 6. Nie będę mówił, że to był 2015, ale jednego jestem pewien, słuchaczom, twoim fanom i nam, jesteś nam winna piosenkę, którą zapowiadałaś w programie Poplista w RMF FM i której chyba nie nagrałaś. Posłuchaj.
3: Cześć, tu Sarsa, słuchacie Blerru, Blerru, Blerru.
0: Czy powstała piosenka Blerru, Blerru, Blerru?
1: Jezu, co ty w ogóle mi robisz? Nie wiem, jestem to winna Radio RMF FM, słuchacze Radio RMF FM. W tym roku obiecuję z okazji mojego jubileuszu, blerru, blerru, blerru.
0: Ale umawiamy się, że powstanie w odpowiednim czasie piosenka pod tytułem Blerru, Blerru, Blerru.
1: No nie, no musi powstać. Ja myślę, że to będzie hit, bo to będzie świeże. To jest już świeże z tytułu.
0: Czy będziemy ciebie pamiętać? Szalona, nieokreślona, pop energia, Sarsa, sentymentalna, łamiąca serce. Kochamy cię.
1: Ja kocham słuchaczy Radia RMF FM i RMF FM, które ze mną tworzy w ogóle historię mojej kariery, bo jesteście taką integralną częścią tego i dajecie mi tyle frajdy i po prostu szansy na to, by trafiać do ludzkich serc. Wielka wdzięczność z mojej strony i tylko tyle.
0: No to teraz premierowo. Łapiesz wszystkich za serce. Zapowiadasz sentymentalnie najbardziej jak potrafisz swoje najnowsze premierowe nagranie.
1: Minęło ponad dekada, kochani, wciąż jesteście ze mną. Ja dzięki wam i dla was mogę tworzyć, a co się dalej z tym będzie działo, to zostawiam tylko w waszych rękach i w waszych sercach. Oby moja muzyka była pięknym podkładem muzycznym pod wasze zwykłe i wyjątkowe chwile codzienności. My będziemy się pamiętać. Mój najnowszy singiel już teraz i od teraz jest wasz.
0: Złamałaś nam serce. Gramy. Pa, pa.
1: Pa.
4: Nowość w RMF FM.

0: Tygrysy boiska na start. To się dzieje. Na mundial nie jedziemy, ale jedziemy do was. Poharatacie w gałę. Wielki sukces FIFA Rafa RMF FM. Od dzisiaj możecie zgłaszać się na stronie RMF FM. Zgłaszajcie swoje drużyny. Być może kolejny raz odwiedzimy was, waszych bohaterów lokalnych. Co się działo podczas wielkiej czerwcówki w RMF FM? Podczas FIFA Rafa. No, graliśmy z Polonią Gorzędów i GKS i Mielno. Wszystko możecie sprawdzić na naszym Instagramie. FIFA Rafa, odsłona kolejna. Zgłaszajcie swoje drużyny na RMF FM.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
0: No nie wiem.
2: Bo porywa publiczność.
1: Panie! Wstawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
3: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMFFM!
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend!
11: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
11: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultury.
3: gotowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Znamy hit oficjalny Shakiry na Mundial Die Die, ale mamy nowy. Mamy chyba nowy. I Show Speed, amerykański youtuber, streamer i raper wypuścił swój nowy numer pod tytułem World Cup Champions. Let's play football.

0: I numer trafił na oficjalną listę utworów na Mundial. A my będziemy relacjonować, przygotujcie się, mecz inauguracyjny na bieżąco. Jutro RPA Meksyk na Estadio Azteca.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: wolne.
1: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Poniedziałek,
9: wtorek,
10: środa,
8: czwartek.
9: Szybko zleci.
8: Byle do piątku.
1: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
11: Po reklamie.
2: RMF FM zawsze z tobą.

0: gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami? Gdyby ktoś pokazał ci prawdę, czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy Josh O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
3: Gdzie tu pojechać?
4: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
3: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
2: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
2: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
7: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
8: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta Weimarskiego.
9: I od wielkiej Lechi do spadku Lechi z Ekstraklasy.
2: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych.
10: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
2: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 21. Dyżur w faktach RMF FM. Poprowadzi od teraz Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witam.
14: Dobry wieczór, witam, zapraszam. Mocne słowa Leona XIV podczas uroczystości w Barcelonie. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Funkcjonariusze służby więziennej Solidarności przeciwni planom rządu.
15: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł.
14: Polecamy fakty sportowe RMF FM. W nich drugi mecz finałowy w basket lidze Legia Zastal Zielona Góra. Przesłanie papieża z Barcelony. Nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą, powiedział Leon XIV. Mszy odprawianej w Bazylice Sagrada Familia przygląda się nasz specjalny wysłannik do stolicy Katalonii. W faktach ponownie Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Kłaniam się, dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Benjaminie, na co jeszcze papież zwraca uwagę?
16: W homilii wygłoszonej w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, Leon XIV wskazał nie tylko na okrucieństwo wojny, ale skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Ojciec Święty mówił o 144 latach budowy Kościoła Światła, o jego architekcie, samej wieży Chrystusa, która zostanie dziś poświęcona. 17-metrowy przeszklony krzyż wieży zrobił wrażenie na papieżu, który dodał, że Bazylika Świętej Rodziny jest najwyższym kościołem świata nie po to, by wyróżniać się w ziemskich rankingach, lecz aby prowadzić lud Boży pielgrzymujący przez te ziemię Katalonii. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Dziękujemy za relację. Do uroczystości w Barcelonie oczywiście wrócimy. Z naszym specjalnym wysłannikiem połączymy się o 22.00. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton w niedzielę na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Weźmie udział w gali organizowanej w Białym Domu. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych, napisał Przydacz na platformie X.
12: Słuchacie Faktów w RMF FM.
14: 30 tysięcy studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wykryto te osoby?
17: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
14: Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało dziś przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
15: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
18: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
19: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
14: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. I na koniec faktów jeszcze przełomowe odkrycie naukowców korzystających z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Zespół badaczy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin ma najpoważniejsze dowody na istnienie tak zwanych gwiazd czarnych dziur. Pozwoliła na to analiza widma jednego z tajemniczych obiektów znanych jako małe czerwone kropki. Więcej o tym wielkim odkryciu przeczytacie na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
20: W basketlidze trwa drugi mecz finałowy między Legią Warszawa i Zastalem Zielona Góra. Pierwsza połowa już widzę, że zmierza do końca. 51-41 dla Legii w tym momencie. Już jutro rozpocznie się piłkarski mundial. W roli faworytów eksperci widzą Hiszpanię, Francję, Anglię, Argentynę, a niektórzy także Niemcy, które w klasyfikacji medalowej wszechczasów Mistrzostw Świata zajmują drugie miejsce, ale teraz będą mieli coś do udowodnienia. O czym więcej Wojciech Marczek. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór, a wszystko dlatego, że na ostatnich dwóch mundialach Niemcy nie wyszli z grupy. Euro zakończyli co prawda na ćwierćfinale, a w rozgrywkach Ligi Narodów przegrali mecz o trzecie miejsce z Francją. No i to może zwiastować, że Niemcy największy kryzys mają już za sobą. Jeżeli jednak Florian Wirtz i spółka wskoczą do strefy medalowej mundialu, sprawią sporą niespodziankę.
20: Niemcy zagrają w grupie E z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Nasi siatkarze z przytupem rozpoczęli pierwszy turniej Ligi Narodów. Rozbili Kubańczyków 3-0.
22: Dobrze weszliśmy w mecz. Wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona. Jutro już gramy ze Słowenią. Dzisiaj będziemy na pewno analizować przeciwnika.
20: Mówił jeden z biało-czerwonych, Bartłomiej Lemański. Spotkanie ze Słowenią jutro o 14. Siatkarski mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie, potwierdza tymczasem transfer włoskiego mistrza świata, Kamila Rychlickiego. Reprezentanta Włoch, mającego oczywiście polskie korzenie. W ubiegłym sezonie Warta zdobyła Mistrzostwo Polski i doszła do finału Ligi Mistrzów. Natalia Bukowiecka zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu diamentowej ligi w Oslo. Tym razem nie złamała jeszcze bariery 50 sekund. Czas to 50:34. Wygrała Norweszka Henriette Jäger.
13: Poblista Plus. Męska orkiestra z nowością. Na razie tajemniczą. Artyści i piłkarze w jednym i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy do wspomnień tym razem sentymentalnych. Sandra? Na której dyskotece to się pojawiło? W waszym życiu RMF zawsze razem z wami.

0: 21, dokładnie 17. Ustawiamy zegarki muzyczne. 21:17. Ustawcie budziki. Przypominajki na jutro na 16. Jutro po 16 w lepszej połowie dnia. Wyczekujcie, bo szykujemy coś dla was wspólnego razem z męskie granie orkiestrą. Musicie się przekonać o tym sami. O 16 po 16.
1: Wow!
0: No, wow, bo to jest RMF. A RMF zawsze razem z wami.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Gdyby okazało się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś pokazał ci prawdę, czy przeraziłoby cię to? Nadchodzi Dzień Objawienia. Nominowana do Oscara Emily Blunt, zdobywca Złotego Globu i Nagrody Emmy Josh O'Connor, zdobywca Oscara Colin Firth w najnowszej superprodukcji Stevena Spielberga. Nadchodzi Dzień Objawienia. Od 10 czerwca tylko w kinach.
4: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kumulacja szczęścia.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
3: Kumulacja szczęścia. RMF FM.
9: Czeka.
3: Ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i Wyspa?
15: Aha.
14: Majorka!
16: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
17: Skowronka łamaga Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
19: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
20: Prawda?
19: No.
20: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
19: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Po reklamie.
24: Poplista w RMF FM.

0: Wiemy, że będzie oglądał mundial, no na ewentualnie nocą po powrocie z koncertów. Wiemy, że pracuje nad nową płytą, ale czy nadal Mrozu kopie na Orliku?
1: Ha, czy idę na Orlik? Właśnie muszę wrócić. Jakoś tak się dzieje, że ten Orlik jest zawsze w czwartek wieczorem, a ja zawsze w czwartek wieczorem mam coś do roboty, szczególnie związanego z moją pracą nad płytą.
0: O, to dobre.
1: Okazuje się, że siadamy tutaj do tekstów, które nam zostały już chyba tylko dwa i będziemy mieli już wszystko napisane i tylko będzie wystarczyło to nagrać. Ale ruch jest i w międzyczasie jest jeszcze jakieś bieganko, jakaś siłka, coś się dzieje. Trzeba robić formę na sezon koncertowy.
0: No nie chcę powiedzieć, że usłyszałem, że płyta prawie gotowa. Prawie. Mrozu najnowszy, nie ma miejsca jak domu.

0: sezon na śluby, w show biznesie trwa ślub Taylor Swift i Travisa Kelce ma kosztować fortunę. Madison Square Garden, tam ma się odbyć uroczystość bez taryfy ulgowej, czyli trzeba będzie wypłacić za wynajem. No, czyli dobrze tak przewidujemy, że to impreza koncertowa, znaczy ślub, może być biletowany zamiast kasy do koperty, no kasa do bileterii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Szybko zleci. Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
1: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire. Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Dobry wieczór.

za każdym razem, gdy słuchamy RMF najlepszej muzyki, takich klasyków jam. Naiwne pytania, odkrywamy coś innego. Naiwne pytania wieczorową porą. No wszystkim się pewnie pojawiają, gdy analizujecie, co się wydarzyło dzisiaj. No i w życiu tylko piękne są chwile. No trzeba zauważać. No może lało jak cebra dzisiaj, ale jaki pyszny serwing zjedliście w wyjątkowym towarzystwie. RMF zawsze z wami. Z tą najnowszą muzyką też. And the Dust, Aris, Zuccaria.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych. To, że oni ze sobą się komunikują i wymieniają tym produktem, jakim jest przestępstwo. Dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
3: Ale usługę przestępczą, czy co? Narkotyki, zabójstwo?
2: Narkotyki, zabójstwo, rozbój. Wiele, wiele rzeczy dzisiaj w sieci się znajduje.
1: Poranna rozmowa. Już jutro po 8 w RMF FM.
0: Reklama.
4: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
5: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
4: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
6: Gdzie tu pojechać?
7: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
6: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
11: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
3: Jest pan zachwycony, rozumiem.
12: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
13: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
14: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
15: Za późno, panie redaktorze.
3: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8. RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się 22. Najświeższe fakty. RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
18: Zapraszam. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę chrześcijańskiego świata. Z serca Barcelony na początku faktów specjalny wysłannik RMF FM. Potem niespokojny Meksyk przed mundialem. O fali protestów powie nasz amerykański korespondent. Będzie też Warszawa. WOŚ pokazała dziś uczniom, jak skutecznie ratować życie.
19: Dla dzieciaków wielkie przeżycie.
18: Najwyższa wieża chrześcijańskiego świata. Papież Leon XIV pobłogosławił wieżę Chrystusa. Wielkie marzenie architekta Antonio Gaudiego zostało spełnione równo 100 lat po śmierci artysty. W faktach RMF FM ponownie przenosimy się do Barcelony. Tam jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
20: Witam podobnie.
18: Witaj, Benjaminie, jak wyglądała ta inauguracja?
20: Leon XIV wyszedł na plac przed bazyliką, gdzie został hucznie powitany przez wiernych zgromadzonych wokół Kościoła Światła. Patrząc na fasadę Narodzenia, jedyną, którą wykonał Antonio Gaudi, oraz na wieżę Chrystusa, powstałą 100 lat po śmierci architekta, pobłogosławił najważniejszy, dominujący element kościoła. Mierząca prawie 173 metry konstrukcja króluje teraz nad Barceloną z rozświetlonym, przeszklonym krzyżem. Teraz odbywa się spektakl łączący w sobie elementy muzyki i grę światła. Udział w nim biorą również wierni ze specjalnymi lampionami. Wszystko to przed Kościołem Światła i w setną rocznicę śmierci architekta Antonio Gaudiego. Ze stolicy Katalonii Benjamin Kubiak-Piłat.
18: Dziękujemy za relację. A do Barcelony zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach. Fala protestów w Meksyku przed jutrzejszym meczem otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Stolica tego kraju w ścisłym centrum przypomina obozowisko. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Setki namiotów protestują nauczyciele, emeryci, przeciwnicy rządu, obrońcy praw zwierząt. Centrum miasta przypomina wielkie obozowisko, a kibice nie są w stanie taksówkami z lotniska dojechać do hoteli. Protestujący zwracają uwagę na problemy w Meksyku, wojny gangów, nierówności społeczne. Myślę, że teraz cała uwaga skupia się na mistrzostwach świata i zapominamy o tym, co naprawdę jest ważne w naszym kraju, powiedziała ta kobieta. Na ulicach poruszane są też problemy dotyczące całego świata. Są tu przeciwnicy FIFA czy przeciwnicy organizacji wielkich wydarzeń. Podczas gdy miliardy ludzi na całym świecie oglądają mistrzostwa świata w piłce nożnej, każdego dnia giną miliardy zwierząt. To właśnie przesłanie chcemy dzisiaj tutaj przekazać. Każdy kibic może w ogromnym stopniu wpłynąć na los zwierząt. Wybierając dietę wegańską, można uratować nawet 200 zwierząt rocznie, a jednocześnie przyczynić się do walki z katastrofą klimatyczną, której skutki wszyscy odczuwamy. Mamy nadzieję, że ten przekaz dotrze do kibiców na całym świecie, stwierdziła przedstawicielka jednej z organizacji. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
0: Wieczorne fakty RMF FM.
18: Odwiedzili Warszawę, wzięli udział w grze miejskiej, a przy okazji utrwalili sobie wiedzę z nauki pierwszej pomocy. Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całego kraju wzięli dziś udział w finale konkursu Ratujemy i uczymy ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
21: Ry-o-sy.
22: A powiecie, co robicie?
21: Rozwiązujemy krzyżówkę, kodujemy. Pierwsza pomoc to dziecinne, proste.
22: To było trudne zadanie?
21: Nie. No nie było jakoś mega trudne.
23: Po prostu mieliśmy tabelę i musieliśmy dobierać literki, ułożyć zdania.
22: Ale widziałem, że to potrzebna była gra zespołowa. Każdy miał jakieś swoje zadanie do wykonania.
23: Tak, rozdzieliliśmy sobie tak na szybko, że jedna osoba na przykład czyta, druga osoba rozszyfrowuje, a trzecia zapisuje i czwarta pomaga w rozszyfrowaniu.
24: My się cieszymy, że jest tyle aktywności i że nauczyciele chcą w tym brać udział, a dla dzieciaków wielkie przeżycie.
18: Z uczniami i Jurkiem Owsiakiem rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. I na koniec polecamy Wam jeszcze nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie sędzia piłkarski Michał Listkiewicz. 8:02 usłyszycie Tomasza Tarlikowskiego i wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
25: Sekundy do końca drugiego meczu finałowego w basketlidze. Legia Warszawa wysoko prowadzi 102-80 dzięki, z tego co widzę, aż 15 celnym rzutom za 3 punkty. Finałowa seria toczy się do 4 zwycięstw. Na razie Zastal prowadzi 1-0, no ale nie minie minuta i będzie już w tej rywalizacji 1-1. Piłkarski mundial po nowemu. Po raz pierwszy w historii na Mistrzostwach Świata zobaczymy aż 48 reprezentacji. Zostały podzielone na 12 grup po 4 zespoły. Prawdopodobnie jeszcze nigdy awans do kolejnej fazy turnieju nie był tak łatwy, bo oprócz dwóch drużyn, najlepszych w każdej grupie, do 1/16 finału awansuje także 8 najlepszych ekip z trzecich miejsc. I to zdaniem byłego reprezentanta Polski Radosława Gilewicza zwiastuje niemałe emocje.
26: Drużyny, które tak teoretycznie są skazywane na pożarcie, przez to, że mają tą możliwość jeszcze wyjść z trzeciego miejsca, będą szukać tej swojej szansy i tutaj się nikt nie podda. I nie zapomnijmy jednej rzeczy, że większość piłkarzy grających w Europie mają w nogach już po 50-60 spotkań.
25: To oznacza przeciążenia, a te powodują kontuzje. Lista gwiazd nieobecnych na mundialu także z tego powodu jest długa. Mamy ją wraz z całą rozmową z Radosławem Gilewiczem na rmf24.pl. Benfica Lizbona pod

0: Jacek Dowoblisty, nowy Dawid Podsiadło. Błysk taki smutny i radosny, chyba zakochany zdecydowanie na Błysk. Zakochania, życzenia, miłości, zdrowia ślemy dzisiaj do Sary James, obchodzi 18 urodziny. Ja pamiętam rok temu, co obiecywała, co ewentualnie może się zdarzyć na 18 urodziny Sary James, co by sobie życzyła.
1: W następnym roku na moje 18 urodziny zrobię świetną trasę i wydam kolejny fantastyczny album. Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy RMF FM. Buziaki.
0: Thank you and good night, jak mówi YouTube. Przepraszam, Bono po zakończeniu koncertu YouTube. Jutro sprawdzimy, no bo dzisiaj Sara troszkę zajęta. Świętuję. Sprawdzaliśmy. Ale jutro będziemy sprawdzać prawdziwość tych życzeń.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Romantycznie się zrobiło, nagłówki, od których bolą główki. Oj, miłosne, wybrałem dzisiaj jeden, cytuję: Kim Kardashian, Lewis Hamilton migdalą się na jachcie. Hamiltonowie, czyli Kim Kardashian i kierowca Formuły 1, Lewis Hamilton, no przeżywają jakby miesiąc miodowy, ale jeszcze ślubu nie było, sieć to nadzoruje, bo na razie romans, jak mówią kibicy Formuły 1. Mają niezły docisk.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Szczęścia.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Cała przedstawiła nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
5: Kumulacja szczęścia z RMF FM.
7: Czeka
5: ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
16: RMF FM. Najlepsza muzyka. To słychać.

ciała i elektryczna się nadal i 54 Ultra Talk to You. Madonna szokuje fanów. Symulowanym aktem erotycznym w toalecie Madonna zaprezentowała Confessions 2, the film promujący jej nowy album. W filmie pojawiła się m.in. supermodelka Kate Moss, Benedict Cumberbatch i Sabrina Carpenter. No, odpowiedzialna za produkcję najnowszego teledysku do tego utworu. No sorry, księżniczka Sabrina popu czerpała inspirację od samej królowej popu. No sorry.

0: symfonia nocna do poduszki Samba Back to Friends. Tak jednym słowem, czy przyjaźń to, czy kochanie, ten alt popowy hit. Po 23:00 zawsze w RMF FM. Podcasty.
1: Jest 16 marca 2008 roku, gdy mama Giuliany od rana bezskutecznie próbuje dodzwonić się do córki. Dziewczyna nie odpowiada na żadne połączenie, ani też nie oddzwania. Matka Giuliany od początku ma złe przeczucia i nie ma zamiaru tego zignorować.
0: Po 23:00 zmowa milczenia, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Kumulacja szczęścia.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz? To posłuchaj.
7: Super! Dziękuję bardzo.
6: Kumulacja szczęścia.
8: RMF FM.
9: Czeka
8: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
14: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
15: Na początek Barcelona i niezwykły spektakl światła na zakończenie wielkich uroczystości w Bazylice Sagrada Familia. Opowie o nim specjalny wysłannik RMF FM. 100 milionów baryłek ropy trafiło na rynek przez cieśninę Ormus, mówi Trump i podkreśla, czyja to zasługa. W faktach także zbliżający się mundial. Spektakl światła na zakończenie inauguracji wieży Chrystusa w Barcelonie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą chrześcijańską wieżę świata. Celebrację uświetnił specjalny mapping i przedstawienie, w której główną rolę grał sam kościół Sagrada Familia. Ponownie łączymy się dziś z Barceloną i naszym specjalnym wysłannikiem na linii Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Coś pięknego, dobry wieczór.
15: Benjaminie, zazdrościmy, opowiedz nam, jak wyglądał ten spektakl.
16: No, dzisiejsze wydarzenie pokazało, że Sagrada Familia nieprzypadkowo nazywana jest właśnie Kościołem Światła. Osoby znajdujące się na placu i w środku bazyliki miały specjalne lampiony, które zmieniały swoją intensywność. Wnętrze kościoła zostało rozświetlone, co w połączeniu z późną porą i niezliczoną liczbą witraży sprawiło, że Sagrada Familia mieniła się całą paletą kolorów. Na sam koniec na niebie utworzono przy pomocy mappingu wizerunek twórcy bazyliki, Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia, dzieło, którego nie zdołał dokończyć w setną rocznicę śmierci. Na niebie pojawiły się też jego słowa. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Dziękujemy za te relacje. Do Barcelony będziemy wracać w faktach. Dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 200 statków handlowych, a na rynek trafiło ponad 100 milionów baryłek ropy, powiedział dziennikarzom prezydent Donald Trump. Miliony baryłek ropy naftowej zostały wydobyte. Dzięki temu baryłka kosztuje $85-90 zamiast $250, mówił Trump. I dodał, że to Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus, a nie Iran. Prezydent potwierdził wcześniejsze doniesienia Wall Street Journal, że marynarka wojenna USA po cichu eskortowała statki handlowe. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegł, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
17: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie Służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale.
15: Premier zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko. Już jutro meczem otwarcia między Meksykiem i RPA rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial wyjątkowy. Po raz pierwszy zagra w nim aż 48 drużyn. Po raz pierwszy odbędzie się w aż 3 krajach. W dodatku tworzących znakomitą większość kontynentu, jakim jest Ameryka Północna. Jak mówi Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, a obecnie autor podcastu w stylu Krychowiaka w RMF FM, ogromne odległości między miastami, organizatorami na pewno będą odczuwalne.
9: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie, nie aż takie odległości, tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia, ale przede wszystkim utrudnia kibicom poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice i jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, to na pewno ułatwia wszystko.
15: Mecz otwarcia jutro o 21:00, a w kolejnych faktach RMF FM usłyszycie, jak wyglądają ostatnie przygotowania do mundialu. O tym opowie nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
13: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
15: I na koniec jeszcze świat medycyny. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówiliśmy o stresie. Jak go unikać, ale ważne jest również, aby szybko rozpoznać jego objawy. Dużo osób udaje się po poradę do laryngologa.
18: Panie doktorze, coś przeszkadza mi tutaj w gardle. Ja tego nie umiem dokładnie powiedzieć. To jest tutaj. Tutaj wskazują często właśnie na środkową okolicę szyi.
19: Pacjenci mówią, rośnie mi tam coś. Czuję, że tam coś jest.
18: Wrażenie duszności, kłopoty z przełykaniem.
15: Wyjaśnia dr Paweł Dobosz, specjalista laryngologii z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Na tej stronie przeczytacie także, jak radzić sobie ze stresem.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
20: Dobry wieczór, tu Olga Hering i witam w Zmowie Milczenia. Dziś przeniesiemy się do słonecznego Los Angeles, które mimo pięknej aury ma swoje mroczne tajemnice. Jaki sekret kryje się za śmiercią 21-letniej Juliany, która marzyła o karierze modelki i aktorki? Czy był to wynik nieszczęśliwego splotu wydarzeń, a może sprytnie uklutej intrygi?

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek z Mowy Milczenia. Są takie sprawy, w których im więcej pojawia się pieniędzy i wpływów, tym szybciej znika prawda.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Juliana Redding przychodzi na świat 25 października 1986 roku w Dallas w Teksasie. Ojciec Juliany od lat pracuje w przemyśle farmaceutycznym, co sprawia, że zarabia bardzo dobrze i dzięki czemu może zapewnić swojej rodzinie pewne zaplecze finansowe i życie na naprawdę dobrym poziomie oraz wśród ludzi z elit. Rodzice Juliany bardzo chcą, żeby i ona dołączyła do grona ludzi wykształconych, by miała dobry zawód i też mogła żyć na wysokim poziomie. Dlatego od najmłodszych lat uczona jest tego, że wszystko, co ma, to efekt ciężkiej pracy i jeśli chce też tak żyć, nie może polegać na wsparciu finansowym rodziców czy partnera, ale przede wszystkim musi być zdeterminowana i własnymi siłami walczyć o swoją przyszłość, o swoje wykształcenie i własne pieniądze. Dziewczyna, nie widząc więc innej możliwości, gdy tylko kończy szkołę średnią, od razu zapisuje się na studia. Nie wybiera jednak kierunku okołomedycznego, a zupełnie przeciwległy biegun – komunikację i pracę w mediach, ponieważ to jest to, co interesuje Julianę, która zamiast o białym kitlu marzy o aktorstwie, modelingu czy pracy w telewizji. I szczerze mówiąc, nie ma tu zaskoczenia, bo Juliana jest przepiękną młodą kobietą i zdecydowanie odnalazłaby się w tej branży. Jeszcze w trakcie studiów Juliana próbuje swoich sił w konkursach piękności oraz modelingu, a nawet chodzi na castingi do mniejszych produkcji filmowych. W pewnym momencie zdaje sobie jednak sprawę, że by wybić się na tle innych i równie utalentowanych młodych ludzi, musi ciągle próbować. Dlatego przeprowadza się do Los Angeles, gdzie znajduje się serce świata filmu i reklamy. Juliana, która od zawsze była uczona, że nie może tylko polegać na innych, sama podejmuje się dorywczej pracy, aby odciążyć rodzinny budżet i by nie musieć prosić rodziców o pieniądze, gdy zechce sobie coś kupić czy po prostu wyjść na miasto. Jest koniec 2007 roku. Właśnie teraz Juliana poznaje bardzo przystojnego i równie zamożnego mężczyznę o imieniu Munir, który od razu wpada jej w oko. Mężczyzna jest co prawda o prawie 20 lat starszy, ale wcale na tyle nie wygląda. Bardzo o siebie dba, do tego ma nienaganne maniery. Ma też ciekawe libańsko-amerykańskie korzenie, a z zawodu jest lekarzem ortopedą, który ma w Los Angeles kilka swoich prywatnych klinik. Poza tym, że mężczyzna rzeczywiście leczy i pomaga ludziom, zajmuje się też biznesem i rozwija swoje inne firmy, które specjalizują się w dziedzinach medycyny i farmaceutyki, co z kolei przynosi mu naprawdę duże pieniądze i życie niemal na poziomie życia gwiazd. Munir jest do tego przystojny, szarmancki, ustatkowany, co imponuje młodej, niedoświadczonej dziewczynie, która również wpada mu w oko. Mężczyzna w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, jak piękna jest Juliana, ale szybko odkrywa, że jest też inteligentna, zaradna i ambitna i że nie jest jak inne młode kobiety, które do tej pory poznawał. One widziały w nim tylko przepustkę do wygodnego i dostatniego życia, a Juliana wcale się na tym nie skupia. Chce robić swoje i być niezależna, a to wcale nie jest podejście, jakie Munir obserwował u młodych kobiet. Dlatego też nigdy nie ułożył sobie życia. Jest sam, ale marzy o rodzinie. To wszystko razem sprawia, że dla Juliany jest to mężczyzna niemal idealny. Juliana od samego początku jest przez niego adorowana, ale też zasypywana prezentami. Gdy tylko się widzą, Munir zawsze wita ją ogromnym bukietem kwiatów czy suknią od projektanta, którą chce, żeby założyła na ich wspólne wyjście. Chociaż z początku obiecywała sobie, że chce być niezależna, to ulega uczuciu, które dosłownie wybucha i wprowadza się do pokaźnej willi lekarza. Dziewczyna poznaje swojego wybranka ze swoimi rodzicami i chociaż początkowo państwo Redding patrzą na związek ich młodziutkiej córki z 20 lat starszym lekarzem niezbyt przychylnie, to ostatecznie postanawiają dać szansę mężczyźnie. Ufają Julianie i wierzą, że jej wybór jest przemyślany. Zresztą Munir przypomina im wielu z ich własnych znajomych. To wykształcony i zaangażowany ortopeda, który z głową inwestuje w swoją karierę i kolejne biznesy, a nawet widzi sens, by połączyć siły z ojcem swojej wybranki. Podczas kolejnych spotkań z rodzicami Juliany Munir wielokrotnie zahacza o tematy zawodowe, a w pewnym momencie wręcz proponuje ojcu swojej partnerki wspólny biznes. Ponieważ ojciec Juliany jest farmaceutą, Munir postanawia to wykorzystać i zaangażować go w swoje przedsiębiorstwo, oferując naprawdę bardzo duże pieniądze, bo aż 400 tysięcy dolarów rocznie czystego zarobku. Taka propozycja jest zdecydowanie ciekawa, ale jednocześnie rodzi pewne pytania. Ojciec Juliany także długo działa w biznesie i wie, że proponowane przez Munira kwoty za współpracę są znacznie zawyżone i w związku z tym farmaceuta zaczyna mieć wątpliwości co do albo czystych intencji ortopedy, albo legalności prowadzonych przez niego działalności. Z jednej strony oczywiście myśli też, że być może mężczyzna chce zwyczajnie wesprzeć rodziców swojej ukochanej i za wszelką cenę im się przypodobać, ale z drugiej Juliana i Munir nie są ze sobą aż tak długo, by ortopeda oferował mu wejście do spółki, do której w zasadzie musiałby tylko dokładać. Te pytania sprawiają więc, że ojciec Juliany staje się czujny i postanawia uważniej przyjrzeć się partnerowi swojej wchodzącej w dorosłość córki, a przy okazji swojemu być może przyszłemu partnerowi biznesowemu. Dlatego też tata aspirującej aktorki rozpoczyna sprawdzanie znanego lekarza i prześwietla jego przeszłość, a tu od razu pojawiają się wielkie znaki zapytania, a może raczej wielkie krzykniki. Okazuje się, że Munir nie jest do końca tym, za kogo się podaje i sprawy zaczynają nagle wyglądać dziwnie i niezrozumiale. Po pierwsze, mężczyzna ma 50 lat, a nie 40, jak powiedział Julianie. Poza tym był już raz żonaty, obecnie nadal pozostaje w kolejnym związku małżeńskim, a na dodatek ma dwoje dzieci z o wiele lat młodszą od siebie kobietą. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Juliana jest wstrząśnięta i gdy Munir, skonfrontowany z odkryciami jej ojca, przyznaje się do kłamstw, dziewczyna nie zastanawia się długo. Nigdy już mu nie zaufa, dlatego postanawia definitywnie zakończyć ich związek. Poza tym miała już takie myśli, zanim okazało się, że była oszukiwana. Munir już od jakiegoś czasu zaczął zachowywać się zupełnie inaczej niż do tej pory i ich związek zaczął zmierzać w kierunku zgoła odmiennym niż tego oczekiwała. Juliana od pewnego czasu była nieustannie kontrolowana przez swojego partnera i chociaż żyła jak w bajce, w pewnym momencie zaczęła odczuwać, że Munir w zamian za to oczekuje od niej kompletnej posłuszności. Stał się kontrolujący, zazdrosny i często starał się udowodnić, że to tylko on ma ostatnie zdanie w ich domu. Teraz, gdy na jaw wychodzi kłamstwo, Juliana już nie ma nad czym debatować. Słucha rad swoich rodziców, ale przede wszystkim tego, co podpowiada jej serce i wyprowadza się od lekarza i wraca do swojego skromnego mieszkania w Los Angeles. Munir nie okazuje zrozumienia i nie odpuszcza tak łatwo, jakby mogło się wydawać. Zaczyna naciskać na dziewczynę, nalegać na jej powrót, bombarduje ją wiadomościami i połączeniami, nachodzi w mieszkaniu i w miejscu pracy. 21-latka zaczyna czuć się osaczona i bardzo szybko zdaje sobie sprawę z tego, że całkowite zerwanie kontaktów z byłym partnerem wcale nie będzie takie proste. Widać to po zachowaniu Munira, który mimo kolejnych próśb, by dał jej spokój i jasnemu komunikatowi, że między nimi wszystko skończone, nadal nie odpuszcza. Aspirująca modelka zaczyna obawiać się, do czego jeszcze zdolny jest lekarz, zwłaszcza że w ostatnich dniach zaczyna czuć się śledzona i obserwowana. coraz częściej też tam, gdzie jest ona, zaraz, niby przypadkowo, pojawia się także Munir, który zawsze korzysta z okazji, zagaduje, a najczęściej robi jej wyrzuty, nie zważając na to, że wszystko to obserwują postronni ludzie. O tym, że czuje się śledzona przez byłego partnera, Juliana opowiada nawet swoim znajomym i rodzicom i wszyscy zaczynają obawiać się, że przecież konflikt w końcu eskaluje i że może już teraz trzeba powiadomić służby. Ostatecznie jednak nikt nie podejmuje dalszych kroków. W zasadzie nie wiedzą, co mają powiedzieć, że Juliana i były partner trafiają na siebie w miejscach publicznych? Przecież nikt nie potraktuje ich poważnie. Już za moment wrócimy do historii Juliany, której droga do szczęścia została brutalnie przerwana.
2: Reklama.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Po reklamie.
1: To jest RMF FM.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wracamy do historii Giuliany, której zagadkowa śmierć stała się dla śledczych sprawą równie priorytetową, co zaskakującą.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Jest 16 marca 2008 roku, gdy mama Giuliany od rana bezskutecznie próbuje dodzwonić się do córki. Dziewczyna nie odpowiada na żadne połączenie, ani też nie oddzwania, co jest do niej niepodobne i co wywołuje u jej mamy niepokój. Matka Giuliany od początku ma złe przeczucia i nie ma zamiaru tego zignorować. Gdy Giuliana po raz kolejny nie odbiera telefonu, kobieta dzwoni na numer alarmowy, przedstawia sytuację i prosi służby, aby ktoś udał się do mieszkania jej córki i sprawdził, czy wszystko w porządku. Z początku osoba odbierająca zgłoszenie opiera się przed przekazaniem dyspozycji dalej, ale mama Giuliany naciska i wielokrotnie powtarza, że to nie jest typowa sytuacja, dlatego policja spełnia prośbę kobiety. Kiedy funkcjonariusze pojawiają się na miejscu i pukają do drzwi, nikt im nie odpowiada, ale zaraz później do ich nozdrzy dociera znajomy zapach – woń ulatniającego się gazu. Dlatego też postanawiają nie czekać na reakcję i natychmiast wchodzą do środka, co szybko okazuje się słuszną decyzją. W mieszkaniu zapach jest jeszcze bardziej wyczuwalny, a im głębiej wchodzą do środka, tym silniej utwierdzają się w przekonaniu, że coś tutaj nie gra. Okazuje się bowiem, że złe przeczucia matki nie były fałszywe, bo w kolejnym pomieszczeniu policjanci natrafiają na ciało Giuliany i szybko staje się jasne, że dziewczyna nie zginęła od zatrucia gazem. Ciało dziewczyny leży na łóżku w sypialni i widoczne są na nim wyraźne ślady walki. Giuliana ewidentnie stoczyła walkę o życie, którą niestety przegrała. Informacja o tym, że Giuliana nie żyje, pogrąża jej bliskich w żałobie. Gdy jej rodzice starają się nie zwariować ze smutku, funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, by rozwiązać zagadkę śmierci młodej kobiety. Brane są pod uwagę wszystkie wątki, głównie te związane z jej byłymi partnerami. Zbierane są też dowody i analizowane ślady zebrane na miejscu zbrodni. Pewnym jest, że Giuliana została pobita, że przed śmiercią broniła się i że ostatecznie została uduszona. Dlaczego brany jest pod uwagę wątek byłych partnerów? Ponieważ drzwi i okna nie nosiły śladów włamania, a to dla śledczych jasny sygnał, że Giuliana najpewniej sama wpuściła swojego oprawcę do środka i istnieje duże prawdopodobieństwo, że się znali i że kobieta nie przeczuwała, że grozi jej niebezpieczeństwo. Jako pierwszy w ogniu pytań znajduje się więc jeden z jej byłych partnerów, który w przeszłości przejawiał agresywne zachowania, ale szybko okazuje się, że mężczyzna ma żelazne alibi i nie mógł być osobą, która zamordowała Giulianę. Także i Munir zostaje dokładnie prześwietlony przez śledczych, dla których to właśnie znany lekarz po wykluczeniu agresywnego ex staje się podejrzanym numer jeden. Dzieje się tak szczególnie po tym, gdy bliscy Giuliany opowiadają funkcjonariuszom o jej związku z ponad 30 lat starszym Munirem, jego kłamstwach oraz o tym, jak wyglądała jego reakcja, kiedy Giuliana postanowiła od niego odejść. Śledczy liczą więc na to, że zabezpieczone na miejscu dowody pomogą im bardzo szybko aresztować Munira. Jednak, kiedy wreszcie w ich ręce trafia dokument z wynikami i analizą badań, są zszokowani, a wszystko wydaje się być teraz jeszcze bardziej skomplikowane. Okazuje się, że w mieszkaniu Giuliany, a także na jej ciele, znaleziono liczne ślady obcego DNA, ale nie należy ono do żadnego z jej byłych partnerów. Mało tego, nie należy nawet do mężczyzny, a do kobiety. Śledczy są zdumieni. Nie takiego wyniku się spodziewali, w związku z czym muszą niemal od zera zbudować nową teorię. Teraz przyglądają się bliżej kobietom z otoczenia młodej modelki. Czy miała wśród swoich znajomych zazdrosną o jej sukcesy koleżankę, która chciała się pozbyć rywalki? A może ktoś któraś z obecnych czy byłych partnerek jej byłych chłopaków chciała się zemścić. Pierwsza opcja okazuje się chybiona, dlatego śledczy skupiają się na tej drugiej i prześwietlają damskie towarzystwo jej byłych partnerów. I tak trafiają na Kelly Park, współpracowniczkę lekarza ortopedy. Okazuje się, że to nie tylko współpracowniczka, a raczej asystentka od zadań specjalnych i przyjaciółka w jednym. Według niektórych osób Kelly jest najbardziej zaufaną pracownicą Munira, która wykonuje dla niego te najbardziej poufne zadania, ale też z zaangażowaniem pomaga mu prowadzić biznesy. Mówi się też, że to właśnie Kelly zajmuje się tymi interesami, które nie są do końca legalne i że niekiedy sprawia wręcz wrażenie, jakby była prawą ręką nie lekarza ortopedy, a szefa mafii. Po tych informacjach śledczy postanawiają zrobić jedno. Pobierają próbkę DNA od Kelly Park i porównują jej materiał genetyczny z tym znalezionym na miejscu zbrodni, między innymi na ciele zamordowanej, i są zdumieni. To jej materiał genetyczny, a na dodatek znajduje się wszędzie. Na telefonie, z którego w nocy zabójstwa próbowano zadzwonić na numer alarmowy, na wewnętrznej klamce do mieszkania czy kuchence gazowej, na ciele zamordowanej, a nawet na jednym talerzu w mieszkaniu Giuliany. W jednej chwili staje się jasne, że to nie może być przypadek i że najwidoczniej to Kelly musi być winna zabójstwa. A robi się jeszcze dziwniej, gdy śledczy analizują bilingi telefoniczne i wyciągi z konta podejrzanej, bo wtedy odkrywają coś, co wydaje się być kolejnym elementem tej morderczej układanki. Munir niedługo po zabójstwie Giuliany przelał na konto swojej zaufanej pracownicy, tej, której DNA znaleziono w mieszkaniu jego martwej byłej partnerki, aż $1 000 000. Co to za przelew? Za co te pieniądze? Czy tak jak podejrzewają śledczy, była to zapłata za wykonanie zlecenia? Na te pytania Kelly Park odpowie już przed sądem, ponieważ w 2010 roku zostaje aresztowana, a jej proces rozpoczyna się 3 lata później. I chociaż ze względu na liczne ślady DNA, wielu wydaje się, że proces Kelly to tylko formalność i że morderczyni młodej, dobrze zapowiadającej się modelki zostanie skazana, to rozczarowanie pojawia się bardzo szybko. Kelly Park ani razu nie przyznaje się do winy i zaprzecza temu, że kiedykolwiek spotkała się z Giulianą. Kobieta uparcie twierdzi, że nigdy nawet się nie widziały, a prokuratura chce wrobić ją w coś, czego nie zrobiła, i zrobić z niej kozła ofiarnego, gdyż nie jest w stanie ustalić prawdziwego sprawcy. Zresztą, poza materiałem DNA, policja nie ma nic. Nie dotarli do nikogo, kto widziałby oskarżoną feralnego dnia w okolicy miejsca zbrodni. Nie udało się też zabezpieczyć żadnego nagrania z monitoringu, na którym widać Kelly. Jedynym mocnym punktem oskarżenia wydaje się być motyw zbrodni, czyli że Kelly jako najbliższa pracownica Munira, jego prawa ręka, wykonała dla swojego szefa zadanie, za które dostała $1 000 000. Miała to być zemsta za odrzuconą miłość oraz zerwaną propozycję biznesową, tylko że przecież Munira nie ma na ławie oskarżonych. Zresztą nie pojawia się on na żadnym z procesów dotyczącym zabójstwa swojej byłej partnerki i nie wspiera ani jej rodziny, ani swojej pracownicy, co z kolei rodzi pytania. Ale jeszcze więcej pytań pojawia się, gdy kończy się proces oskarżonej o zabójstwo Giuliany Kelly, która ku zdziwieniu bliskich oraz opinii publicznej zostaje uniewinniona wobec wszystkich zarzucanych jej czynów. I pomimo tak ważnych dowodów, jakimi zdecydowanie jest obecność jej DNA czy odcisk jej palca na miejscu zbrodni, ostatecznie ława przysięgłych nie daje wiary wersji prokuratury. Wyrok zostaje utrzymany w mocy, a prawa ręka Munira wraca na wolność. Munir za to w 2010 roku opuszcza Stany Zjednoczone i wyjeżdża do Libanu. 5 lat później pozwany zostaje za oszustwa ubezpieczeniowe oraz spowodowanie odszkodowanie strat na rzecz działających z nim firm ubezpieczeniowych w wysokości 150 milionów dolarów. 4 lata później zostaje oskarżony o pranie brudnych pieniędzy oraz oszustwa pracownicze, a jego licencja lekarska zostaje cofnięta. Zdaje się, że śmierć Giuliany była początkiem serii fatalnych wyborów Munira. Czy jednak naprawdę nie miał niczego wspólnego z jej zabójstwem? Do dzisiaj przecież nie wiadomo, kto odebrał życie Giulianie Redding. Osoba odpowiedzialna za to nie poniosła kary i nie zanosi się na to, by miało się to zmienić. Niewątpliwie jednak jest to sprawa uznawana za jedną z największych porażek amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Czy śledczy popełnili błąd i usilnie chcieli doprowadzić sprawę do końca, czy może zadziałała tu zmowa milczenia, dzięki której morderczy plan mógł zostać uknuty tak przebiegle, że nawet ewidentne dowody okazały się być bezwartościowe. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku Zmowy Milczenia i do usłyszenia za tydzień. Tymczasem dobrej i spokojnej nocy.

0: Wybiła północ. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek historyczna wizyta Leona XIV w Bazylice Sagrada Familia. Posłuchajcie, czym dla Katalończyków były te uroczystości. W faktach ze świata także kolejne amerykańskie ataki na Iran i rozpoczynające się za oceanem piłkarskie święto. Sprawdzimy, jaka atmosfera przed mundialem, a na koniec warszawskie zoo.
2: Wszystkie pingwinki naraz wskoczyły?
1: 120 tysięcy osób zgromadziło się wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę Jezusa Chrystusa. Uroczystości zakończyło podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. To wielki dzień dla Barcelony, usłyszał nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
3: To coś niesamowitego. Pierwszy raz widziałem papieża i to dla mnie bardzo ważne. Ponadto ten Kościół i ja dorastaliśmy tu razem. Gdy byłem dzieckiem, nie było wieży Chrystusa. Teraz już jestem dorosły, a papież przyleciał, by ją poświęcić. To coś wspaniałego.
1: Dzisiaj Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie, by zapoznać się z sytuacją przebywających tam migrantów. Odwiedzi Gran Canarię i Teneryfę. Prezydent USA zapowiedział kolejne mocne uderzenie w Iran. Według Donalda Trumpa ten kraj zbyt długo zwleka z porozumieniem pokojowym. Uderzymy w nich mocno dzisiaj i zobaczymy, co będzie z porozumieniem. Jesteśmy naprawdę blisko umowy, ale oni nas zwodzą, traktują nas jak naiwniaków, bo mieli do czynienia z bardzo głupimi prezydentami. Wstyd mi to mówić, ale siedzieli tu bardzo niekompetentni ludzie. Oznajmił Trump. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że tej nocy zbombardowane zostaną kluczowe obiekty w Iranie, a wojsko USA będzie dziś w nocy bardzo zajęte. Już dziś pierwszy gwizdek w USA, Meksyku i Kanadzie. Ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. W jakiej atmosferze przebiegają? O tym z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Reuters opisuje, że organizacje praw człowieka mówią o atmosferze strachu i niepewności wokół mundialu w USA. Obawy dotyczą nie tylko drużyn, ale też kibiców, dziennikarzy i oficjalnych delegacji. Wskazywane są zaostrzone kontrole graniczne, możliwość odmowy wjazdu mimo posiadania dokumentów, długie przesłuchania na lotniskach oraz ryzyko zatrzymań związanych z polityką migracyjną USA. Dodatkowo Reuters przypomina, że przypadek somalijskiego sędziego, który miał ważną wizę, ale został zawrócony na granicy, pokazał, że samo posiadanie dokumentów nie zawsze gwarantuje wjazd do kraju. W Meksyku masowe protesty nauczycieli, emerytowanych sędziów i innych grup zawodowych w stolicy kraju, którzy przy okazji mundialu chcą zwrócić uwagę na swoje problemy. W Guadalajarze przygotowania do mundialu odbywają się pod presją pytań o działalność karteli i kryzys związany z tysiącami osób uznawanych za zaginione w stanie Jalisco. Kanada na tle USA i Meksyku wypada najlepiej i najbardziej spokojnie. Ze stolicy Meksyku Paweł Żuchowski.
1: Mundial otworzy o 21:00 czasu polskiego spotkanie Meksyku z Republiką Południowej Afryki, które zostanie rozegrane w Mexico City. W Krakowie może powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny. Miałyby go współtworzyć 5. Wojskowy Szpital Kliniczny i borykający się z problemami finansowymi Miejski Szpital imienia Narutowicza.
5: Ale z punktu widzenia krakowian i Małopolan razem jesteśmy w stanie stworzyć miejsce, multipotencjalny ośrodek. Wszystko będą w stanie ci pacjenci załatwić w jednym miejscu. Prawie że wszystko.
1: Mówił dyrektor Szpitala Wojskowego profesor Bartłomiej Guzik. Wczoraj projekt stworzenia Wojskowego Instytutu przedstawiany był miejskim radnym. Ewentualne głosowanie w tej sprawie za 2 tygodnie. Zadłużenie szpitala imienia Narutowicza to ponad 300 milionów złotych. Dług musiałaby przejąć nowa placówka.
6: Cieszą nas takie fakty.
1: 37 pingwinów przylądkowych z warszawskiego zoo już korzysta z nowoczesnego wybiegu. Ptaki mają do dyspozycji otwarty basen z wyspą, strefy lęgowe i plaże, a zwiedzający mogą podziwiać ich podwodne ewolucje przez przeszkloną ścianę.
7: Jesteśmy pod wrażeniem właśnie tego nowego wybiegu. Super po prostu, tutaj z synem przyszłam.
8: Czekamy na pierwszy skok właśnie.
9: Zdążyłeś, bo to była taka szybka akcja.
8: Tak.
9: No jak to wyglądało? Opowiedz.
8: Bardzo super. super i udało mi się wszystko zobaczyć i chociaż bym chciała, żeby to było dłużej.
2: No spektakularnie, bardzo słodko. Wszystkie pingwinki naraz wskoczyły. Chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały, tak szybko wybiegały z tej wody. Fajnie to było widać.
9: Czekam, żeby skoczyły.
10: A dużo macie jeszcze czasu, żeby tu czekać?
9: Nie wiem, ja mam cały dzień.
1: Z odwiedzającymi warszawskie zoo rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A my polecamy kolejne fakty RMF FM. O pierwszej przekonacie się, jak niewiele potrzeba, aby komuś sprawić radość. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A ja postaram się teraz sprawić wam radość najlepszą muzyką. Tu program Dobranocka w RMF FM, 5 minut po północy. Anita Janczak z wami. Mamy czwartek, 11 czerwca. Kto kończy długi, długi dzień? A kto zaczyna nocną zmianę? Jesteśmy z wami muzycznie już teraz.

I od razu jakoś szybciej kanapki się zrobiły na jutro do pracy i szkoły, prawda? Tak działa najlepsza muzyka w RMF FM. Kaigo, Khalid i Griffin to za nami. 16 minut po północy na zegarach. A kto w drodze? Uważajcie, deszczowo w całym kraju. Jechałam tu do was z Wrocławia A4 i jest ślisko. Jest słaba widoczność, noga z gazu i szerokości dla wszystkich.

Jak słyszycie takie dźwięki, to wiecie, że to dobranocka. Więcej polskiej muzyki do wyśpiewania całego dnia. Śmiało można wykrzyczeć wszystkie bliskie spotkania z kałużami. Teraz Teddy Swims, za chwilę Piasek i Robert Chojnacki. To najlepsza muzyka w RMF FM.

0: byłem zresztą.
1: Podkręcamy tempo nocną porą i włączamy sportowe emocje. Odmieniamy mundial przez wszystkie przypadki. Michał Zieliński, Radio RMF 24.
2: Sport bodaj najpopularniejszy na świecie, czyli piłka nożna i największe święto piłki nożnej, czyli mundial. Od jutra bez szkodliwych emocji będziemy mogli sobie śledzić, jak inni walczą o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji świata. Przed meczem otwarcia mundialu nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek porozmawiał z Grzegorzem Krychowiakiem, byłym reprezentantem Polski, a obecnie też autorem podcastu w stylu Krychowiaka w RMF FM. Posłuchajmy.
3: Dla ciebie faworyci mundialu, konkretnie?
4: Moimi faworytami mundialu są Francja i Argentyna.
3: Powiesz parę słów o reprezentacji Francji. Francji, która ma tak ogromny nadmiar tego bogactwa, się wydaje, że aż musi odrzucać niektórych fenomenalnych zawodników.
4: To prawda, jest to zespół, który może wystawić trzy jedenastki i te trzy jedenastki będą na bardzo podobnym poziomie. Mają w swoim zespole fantastycznych zawodników. Ale to jest kolejny turniej. Już Deschamps chyba jest, jak dobrze pamiętam, wiele lat w tej reprezentacji, więc czy nadal będzie ta świeżość, ten głód? Ale z drugiej strony są to mistrzostwa świata i ta odpowiedzialność jest ogromna, więc myślę, że odpowiednio się przygotują do tego.
3: Co powiesz o Brazylijczykach? Im się trochę posypały w zasadzie wszystkie formacje poza atakiem, gdzie mają akurat duży wybór, ale jest kilka kontuzji. Czy to może być wielka Brazylia znów, twoim zdaniem?
4: Nie jest to faworyt turnieju, ale może ta rola im pomoże, że ich zaskoczą, będą zaskoczeniem na tym turnieju, więc pod tym kątem to może być dla nich duży atut.
3: Grałeś z Luką Modriczem. Co powiesz o tym zawodniku? To będzie jego taki benefis, można powiedzieć, na tym mundialu.
4: Fenomen. To jest fenomen. Po takim sezonie w Milanie, rozgrywając tyle meczów, że teraz jedzie na mundial i ma fantastyczne predyspozycje fizyczne, więc jest to wyjątkowy zawodnik pod tym względem, ale nie tylko, dlatego że te kwestie techniczne czy jako lider, jest to ważna postać i to, co osiągnął, można tylko mu bić brawa.
3: Ty masz, Grzesiek, jeszcze jakichś zawodników, kolegów z byłych klubów, którym będziesz tutaj szczególnie kibicował albo po prostu szczególnie ich obserwował na tym mundialu?
4: Myślę, że nie, ale będę śledził mundial, będę śledził poczynania, dlatego że jest to najważniejsza piłkarska impreza, którą na pewno wielu kibiców czeka. Będę oglądał.
3: Powiedz jeszcze na koniec, jak ci się podoba taki mundial w wersji rozszerzonej? Czy to 48 drużyn to nie za dużo? I przede wszystkim, czy druga kwestia, te odległości jednak między miastami, specyfika tego mundialu rozgrywanego tak naprawdę na całym kontynencie, to ci się podoba?
4: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie, nie aż takie odległości, tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia, ale przede wszystkim utrudnia kibicom poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice i jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, to na pewno ułatwia wszystko.
3: Wy to odczuwaliście? Tak tylko dopytam, jako piłkarze mniej czasu na regenerację na przykład w Rosji wtedy?
4: Myślę, że tak, ale mimo to nasze warunki były bardzo dobre i poruszanie się między miastami też było bardzo dobrze zorganizowane. Na pewno jest różnica.
2: Z Grzegorzem Krychowiakiem rozmawiał dziennikarz naszej redakcji sportowej Cezary Dziwiszek, a mecz otwarcia mundialu Meksyk kontra RPA jutro o 21:00.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

to taki must have na każdej wakacyjnej imprezie. Nicki Minaj i Justin Bieber w RMF FM. Jak dobrze, że Justin powrócił do formy i od razu takie hity nam prezentuje. A tu Dobranocka w RMF FM. Dajecie znać o nocnym gotowaniu. Ryzykownie, żeby nikt z domowników was nie nagrał teraz. Kto jeszcze po drugiej stronie, wpiszcie się na naszą listę obecności pod 3322. A muzycznie gram dla was coś po polsku. W Sanach elektryczne gitary to scenariusz na najbliższe minuty.

0: 13 minut do pierwszej. To jest Dobranocka w RMF FM. Oprócz najlepszej muzyki również prezentujemy Wam najważniejsze tematy, tak żeby Was nic nie ominęło. Radio RMF 24.
1: Teraz nasz ulubiony system kaucyjny, prawda, Manta?
2: Oj, zdecydowanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Magdalena Grajna jest razem z nami, nasza reporterka. System kaucyjny bez tajemnic. To jest w ogóle jeden z ulubionych tematów dyskusji Polaków, takie mam wrażenie.
2: Nawet u nas w redakcji, kiedy się zaczyna, to jakoś tak nie chce się skończyć.
1: Oczywiście. I gdybyśmy zaczęli rozmawiać o systemie kaucyjnym, podejrzewam, że zagadalibyśmy cały poranek, ale mamy przed sobą najnowszy raport resortu klimatu i środowiska, a w tym raporcie takie informacje. Od początku funkcjonowania systemu do końca kwietnia zwrócono już, uwaga, ponad miliard opakowań. Coraz więcej zatem poddajemy, ale przy okazji mamy też sporo problemów, prawda? Kto ich nie ma? Magdala zbierała opinie przy butelkomatach i mamy tylko oczywiście te ocenzurowane, prawda? I te, które
2: tak,
1: się nadają do wypuszczenia, wypuszczenia na antenie. Tych pozostałych nie będziemy Wam prezentować, bo już takie też się zdarzały, prawda?
2: Oczywiście, emocji nie brakuje i słuchacie też w wypowiedziach, więc rzeczywiście były delikatnie wykłacone.
1: A z czym mamy największy problem, powiedz?
2: No ze znalezieniem miejsca, w którym sprawnie oddamy opakowania. No bo to, że te miejsca są, to my doskonale wiemy, ale kiedy już wybierzemy się wreszcie z tym workiem często zbieranym gdzieś tam w kuchni, jak słyszałam, w różnych miejscach pod stołem.
1: Upychanym, tak, w łazience, w kuchni,
2: tak,
1: gdzieś
2: w spiżarni, jak ktoś ma szczęście. To prawda.
1: Albo pod stołem w jadalni. Też znam takie przypadki, posłuchaj.
2: Są i ciekawe, co będzie, jak będzie lato i tam będzie z tych butelek pachniało, bo nie wszyscy piją czystą wodę. No więc, kiedy już się znajdzie takie miejsce, no to najbardziej wszyscy się zastanawiają, o której przyjść, żeby w ogóle sprawnie te butelki oddać, dlatego że też widzimy, że bardzo dużo osób zbiera opakowania, których inni nie oddają. No i wtedy się okazuje, że stoi przed nami osoba, która ma dwa albo trzy worki, nawet nie 120-litrowe, tylko te jeszcze większe z opakowaniami. Więc to jest pierwsze wyzwanie. Drugie, no kiedy system się przecina, a dokładnie kaucjomat się przecina i przestaje przyjmować opakowania. No
1: nie chce z nami rozmawiać. Ma
2: nie chce się skomunikować.
1: Nie ma gorszy
2: każdy
1: dzień.
2: Ma prawo, kaucjomat również, oczywiście. No i wtedy oczywiście pytanie, jak zadziała obsługa takiego miejsca. Czy szybciutko przyjdą i naprawią problem, czy nie? Poza tym, co cały czas zdarza się, że opakowanie, chociaż oznaczone jest kaucyjnym, automat tego opakowania przyjąć nie chce i oddaje, albo udaje się za którąś próbą. No i wciąż, chociaż mamy takie prawo i też już wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie możemy doprosić się gotówki. Tylko dostajemy kupon do wykorzystania w tym konkretnym sklepie. Takich problemy są, ale zapytałam właśnie, jak oceniacie system kaucyjny?
3: Ogólnie nie najgorzej, za wyjątkiem, że rzeczywiście są kolejki, jeśli chodzi o zwroty. To praktycznie rzecz biorąc, chyba nie ma takiego dnia, ani takiej godziny.
2: Trochę trzeba się zastanawiać, kiedy te butelki przynieść.
3: No jak pani widzi, już kolejna osoba niesie butelki.
4: Czasami się zawiesza,
3: wiesz,
4: jak widać.
3: Tyle tutaj jest dobrze, że zwykle jest dość szybka reakcja, jest zaraz pracowników i uruchamiają drugą, jako akurat teraz. O, już pan idzie, także już za chwilę będzie uruchomiony następny, także.
5: Myślę, że problem to brak takiej regularnej może obsługi tych kaucjomatów oraz tego, że zawsze nie było miejsca na kolejne butelki, jakby się chciało oddać, to nie było takiej możliwości.
6: Nie podoba mi się, dlatego że uważam, że powinno być to lepiej zorganizowane. Tutaj akurat jest w miarę, ale jak się zatnie ten butelkomat, tak tutaj nikt nie przyjdzie. W tym sklepie, w którym jesteśmy, nie zwracają gotówki za kaucję i to jest na minus i uważam, że jest to niezgodne z prawem, bo są sklepy dużo mniejsze, które zwracają gotówkę za okazanym paragonem. I to jest problem dla tych osób, które niekoniecznie chcą robić zakupy.
2: No i kłopot mamy niezmiennie z przechowywaniem opakowań, które nie mogą być zgniecione i zajmują bardzo dużo miejsca.
1: Wiesz co, Magda, bo rozumiem, że w tej chwili mamy taką sytuację, że w obiegu jest coraz mniej opakowań tych, za których nie pobiera się w ogóle kaucji.
2: Tak jest.
1: Takich niekaucyjnych. I jak oceniają operatorzy systemu, widzę, prawdopodobnie od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, tak?
2: Tak, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w których będziemy mogli oddać te butelki. Dziś problemem jest na przykład, kiedy kupujemy wodę na lotnisku albo w czasie wycieczki rowerowej w niewielkim punkcie, później taką butelkę możemy wyłącznie zostawić, a tym samym stracić 50 groszy, które przed chwilą musieliśmy za kaucję zapłacić. Dlatego tak ważna jest rola małych sklepów, które coraz chętniej decydują się przyjmować opakowania z kaucją.
7: Obowiązek przystąpienia do systemu mają placówki handlowe powyżej 200 m², ale widzimy, że takie mniejsze sklepy chętnie do niego również dołączają. zgłaszają. Dla nich jest to realna szansa na zysk i lojalizację klientów. Jeżeli klient przychodzi oddać butelkę, to bardzo często zostaje też na zakupy.
2: Informuje Janusz Kamiński z firmy Reselec, która jest operatorem systemu kaucyjnego i obsługuje również centra zliczania dla tego systemu. Według danych resortu na koniec kwietnia do systemu dobrowolnie dołączyło 32 tysiące mniejszych sklepów. Może warto, żeby też ministerstwo pomyślało o znaku, które na takie miejsca można byłoby nakleić na drzwi, na szybę, po to, żebyśmy wiedzieli, czy w tym konkretnym punkcie będziemy mogli oddać opakowanie kaucyjne.
1: Czyli jadę sobie samochodem i widzę na przykład od razu oznaczenie
2: i sobie
1: sklep.
2: Wtedy myślisz, tak, ten worek w moim bagażniku, który tam jeździ od 5 dni, wreszcie znalazł swój dom.
1: Powiem ci, Magda, ty nie masz prawa tego pamiętać, ale ja pamiętam system z zwrotu butelek w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To jest system, którego nie udało się rozwiązać przez całe 45 lat funkcjonowania PRL-u. Czy uda się opanować system kaucyjny?
2: Trzeba pomyśleć, kiedy małpki dojdą do tego systemu kaucyjnego. Dowiemy się, jaki to będzie termin w drugiej połowie tego roku, no i wtedy to dopiero będzie wyzwanie.
1: O czym byśmy rozmawiali, gdybyśmy mieli sprawny system.
2: Aż wypada kaucyjny. Za niego podziękować, prawda?
1: Magdalena Grajny razem z nami. Dziękujemy bardzo.
4: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

0: na zegarach już pierwsza. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, a w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Amerykańskie wojsko kontynuuje ataki na Iran. Donald Trump zapowiedział, że tej nocy będzie to mocne uderzenie. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Usłyszycie, co opozycja zarzucała Marcinowi Kierwińskiemu. W faktach także ważne informacje dla pasażerów lotniska Szczecin-Goleniów. Północą czasu polskiego amerykańskie wojsko rozpoczęło ataki na Iran. Dowództwo centralne USA poinformowało, że uderzenia są odpowiedzią na nieuzasadnioną i trwającą irańską agresję. Wcześniej, jak podawaliśmy w faktach, prezydent Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły przeprowadzą mocne uderzenie na ten kraj, tak jak zrobiły to poprzedniej nocy. Wczoraj USA celowały pociskami w irańskie radary i systemy obrony powietrznej w odpowiedzi na zestrzelenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca. Iran poinformował, że w odwecie przeprowadził ataki z użyciem bezzałogowców na siły USA w Bahrajnie i ostrzelał rakietami amerykańskie obiekty wojskowe w Jordanii. O przechwyceniu irańskich rakiet informował też Kuwejt. Opozycja nie zdołała wczoraj odwołać szefa MSWiA. Im częściej składacie te wnioski, tym lepiej wiem, że dobrze wykonuje swoje obowiązki, mówił w Sejmie Marcin Kierwiński. Minister podkreślił, że we wszystkich podległych mu służbach doszło do zmniejszenia liczby wakatów. Mówił, że wschodnia granica stała się realną zaporą dla nielegalnych imigrantów, a służby bardzo szybko reagowały na incydenty i fałszywe alarmy.
2: Wtedy, gdy będziecie kłamać, gdy będziecie podważać bezpieczeństwo państwa. Tak, mój język będzie ostry wobec was, bo to, co robicie, jest nieodpowiedzialne. To, co robicie, zagraża polskiemu bezpieczeństwu.
1: A co PiS zarzucał ministrowi Kierwińskiemu?
3: Chaos w zarządzaniu, chaos w służbach i co najbardziej bulwersujące, chaos w wydawaniu publicznych pieniędzy.
1: Argumentował poseł Andrzej Śliwka. Szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak poinformował, że klub rozpoczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec kolejnego członka rządu, minister kultury Marty Cienkowskiej. W faktach teraz polityczne ruchy przed wyborami na prezydenta Krakowa. W tym, że PSL i KO wystawiły wspólną kandydatkę, nie ma drugiego dna, mówił na naszej antenie przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.
4: Nie wiążemy tej decyzji z jakimikolwiek innymi, ani personalnymi, ani politycznymi. Zależy nam na tym, żeby stery władzy w Krakowie przejęła kompetentna osoba.
1: Mówił polityk PSL. A dopytowany o to, czy stawką tego poparcia jest wybór na prezesa IPN Mateusza Szpytmy, Krzysztof Paszyk powiedział.
4: Dla mnie, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, wkład pana prezesa Szpytmy w odkrywanie najnowszej historii polskiej bohaterów jest naprawdę najlepszym dowodem potwierdzającym kompetencje jego jako potencjalnego prezesa.
5: A czy, po tej wspólnym wystawieniu kandydatury pani Moniki Piątkowskiej w Krakowie macie obietnicę ze strony Koalicji Obywatelskiej, że ona poprze pana Szpytmę?
4: Nie ma tu żadnego, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, targu.
1: Z Krzysztofem Paszykiem rozmawiał Piotr Salak. Zmiany na lotnisku Szczecin-Goleniów. Lotnisko uzyskało certyfikat ILS kategorii 2. W sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Posłuchajcie, co to oznacza dla pasażerów.
6: Będzie mniej opóźnień. Praktycznie do zera mają zostać zniwelowane sytuacje, w których samolot nie może wystartować albo wylądować z powodu złej pogody. Tylko w ubiegłym roku przez 10 dni port lotniczy w Goleniowie nie obsłużył żadnych połączeń, a przez 16 samoloty musiały czekać na poprawę warunków. Cała ta inwestycja kosztowała 10 milionów euro. Nowy system zacznie w pełni działać na początku sierpnia.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Szydełkowa partyzantka zdemaskowana. Mieszkańcy wioski w angielskim hrabstwie Nottinghamshire dziękują 90-letniej emerytce za umilanie im życia. W jaki sposób to robiła? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Od dłuższego czasu w niewielkiej miejscowości pojawiały się misternie wykonane na szydełku dzieła sztuki. Umieszczano je na skrzynkach pocztowych i pniach drzew. W końcu ich autorka, znużona anonimowością, postanowiła się ujawnić. Jak się okazuje, pani June Rose Hood korzystała z pomocy wnuka, który pod osłoną nocy instalował dziergane przez nią sceny z życia, figurki zwierząt i postacie z bajek. Artystka uznała, że w wieku 90 lat nie musi już uciekać przed wirtualnym pościgiem i chce osobiście podziękować mieszkańcom za miłe słowa, które przez lata czytała w internecie na temat swojej sztuki.
1: Tą korespondencją z Wielkiej Brytanii kończymy te fakty. Na kolejne o drugiej zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnej nocy. Oczywiście w towarzystwie RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my lecimy dalej z najlepszą muzyką. Tu dobranoc, kawera MFFM. 5 minut po pierwszej. Anita Janczak z Wami. I taki klasyk się wylosował na początek. Britney Spears. Dajcie głośniej.

i można się rozpłynąć. Urszula, RMF FM, tu dobranocka, 13 minut po pierwszej. Tymczasem szybki przegląd internetu. I proszę, co ja widzę. Na profilu FC Barcelony pojawiło się zdjęcie Wojtka Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego z podpisem "Wasz ulubiony polski duet". Jak miło, że pamiętają. Ale na tym zdjęciu to wyglądają, jakby już wiedzieli, gdzie po meczu pójdą. Polskich korzeni nie oszukasz.

0: to można powiedzieć, że to już takie weekendowe granie. Prawda? 20 minut po pierwszej. Teraz temat, który zawsze podnosi ciśnienie kierowców. Co z dalszymi cenami paliw? O tym teraz Tomasz Terlikowski z radia RMF 24.
1: Sprawdzamy sytuację na rynku paliw. Po najnowszej wymianie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się. Takie informacje przekazują maklerze. I właśnie o tym porozmawiamy teraz z Dorotą Budaś, analitykiem rynku paliw z BM Reflex. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dużo się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W poniedziałek po wymianie ognia na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, ropa mocno zdrożała. We wtorek rano po wstrzymaniu działań zaczęła tanieć. Teraz w nocy mieliśmy ataki Stanów Zjednoczonych. No więc jak w tej chwili wygląda sytuacja?
2: Generalnie powiem, że od momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie sytuacja na rynku ropy jest bardzo dynamiczna i teraz ponownie mamy odwrócenie, czyli ceny ropy spadają, są poniżej, notowane poniżej 91 dolarów za baryłkę. Faktycznie w poniedziałek ceny ropy wzrosły do 94 dolarów po wymianie ognia między Iranem a Izraelem. Interwencja prezydenta USA Trumpa doprowadziła do złagodzenia konfliktu. Z kolei zestrzelenie śmigłowca Stanów Zjednoczonych przez Iran, chociaż Iran zaprzecza, że tego dokonał, też groziło tym, że ceny mogą rosnąć. Przynajmniej pierwsze wypowiedzi Donalda Trumpa były bardzo ostre, natomiast później zostało to złagodzone, bo prezydent stwierdził, że nic się nie stało, piloci żyją. Także znowu mamy w miarę spokojną sytuację. Stany Zjednoczone zapewniają, że negocjacje pokojowe trwają.
1: Zapewniają Stany Zjednoczone,
2: zapewniają, że są blisko zawarcia porozumienia pokojowego.
1: Tak, no, ale o tym słyszymy, że już jest blisko, to już w ogóle jest ostatni moment.
2: Słyszeliśmy kilkadziesiąt razy.
1: Nic z tego nie wynika. Co się będzie działo w najbliższych tygodniach?
2: Dokładnie. Trudno przewidzieć, co się będzie działo, no bo wiadomo, że wszyscy czekają jednak na zawarcie tego porozumienia, bo póki co nic się nie zmieniło. Cieśnina Ormus w dalszym ciągu pozostaje zamknięta. Także no, to jest niepokojące. Jak długo ta sytuacja jeszcze może trwać?
1: No właśnie, bo to jest kluczowe pytanie. Słyszeliśmy, że zamknięcie cieśniny Ormus, ona de facto jest cały czas zamknięta. Tam pojedyncze statki się przedostały. Że bez cieśniny Ormus świat, także świat paliwowy, czyli de facto świat, nie mogą funkcjonować. Mijają tygodnie, cieśnina jest zamknięta, ropa raz rośnie, raz spada, ale wszystko jakoś funkcjonuje.
2: Póki co tak, natomiast no, pytanie w dłuższej perspektywie, zapasy ropy spadają, także uwolnienie w ogóle rezerw strategicznych póki co zaspokaja te niedobory na rynku. Dlatego też kolejną informacją to jest zapowiedzi Międzynarodowej Agencji Energii o tym, że oczekiwany jest spadek popytu na ropę. To też łagodzi oczywiście sytuację, natomiast no, w dłuższej perspektywie chyba wszystkim zależy na tym, żeby jednak cieśnina Ormus została otwarta.
1: No dobrze, wspomniała Pani o tym, że spadają zapasy ropy. Co to oznacza w praktyce? Znaczy, może zabraknąć paliwa, także paliwa lotniczego choćby w najbliższym czasie?
2: No, kwestia paliwa lotniczego, które zdrożało dwukrotnie od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, jest wielokrotnie powtarzana i tutaj oczywiście, natomiast póki co nie ma takiego ryzyka, że tej ropy zabraknie. Także no po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i myślę, że no w końcu ten oczekiwany zawarcie porozumienia nadejdzie.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: A, też się zasłuchałam i prawie zapomniałam wam tutaj powiedzieć, że wracamy do tematu z Radia RMF24. Ponownie Tomasz Terlikowski i ponownie ceny paliw.
1: No dobrze, ale może być też tak, tak się zastanawiam. To znaczy, że tak? Iran gra na czas. To znaczy, im dłużej ten kryzys będzie trwał, tym prawdopodobieństwo gigantycznego kryzysu, który skłoni już do szybszych rozmów, jest większe.
2: Oczywiście taka zwłoka jest niekorzystna zarówno dla Iranu, jak i dla Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że póki co, choć nie widać tego, to jednak wszystkim zależy na tym, żeby to rozwiązać w miarę szybko.
1: Wszystkim zależy, ale nic się nie zmienia.
2: Wszystkim nie zależy, nic się nie zmienia, dokładnie. No, zobaczymy, czy faktycznie te negocjacje pokojowe przynajmniej troszeczkę posuną się do przodu, bo na razie to mamy taki w zasadzie status quo.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do Polski. Tylko do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Czy program ceny paliw niżej, tak zwany CPN, powinien zostać pani zdaniem przedłużony?
2: Wszystko wskazuje na to, że o kolejne 2 tygodnie, także do końca czerwca, ten program zostanie przedłużony w całości. Oczywiście moim zdaniem. Natomiast, bo do tej pory z wypowiedzi Ministerstwa Energii wynikało, że no, ten pakiet będzie utrzymywany tak długo, dopóki ta sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi. Ceny ropy powinny być, żeby on, z niego się wycofać poniżej, w przedziale między 80 a 85 dolarów. Obecnie jest to poziom wahający się między 90 a 100 dolarów. Ceny oleju napędowego z kolei powinny spaść poniżej 1000 dolarów za baryłkę. W dalszym ciągu są powyżej tego poziomu, także wszystko wskazuje na to, że kolejne 2 tygodnie, ostatnie czerwca, będą kontynuacją tego rządowego programu CPN. Natomiast pytanie, co będzie na początku wakacji? Czy ten program zostanie przedłużony w całości, czy też będzie kontynuowany, ale w ograniczonym zakresie, czyli być może rząd zdecyduje się tylko na obniżenie VAT-u i ustalanie cen maksymalnych, tak jak mamy to miejsce dotychczas, natomiast wycofa się z akcyzy, no ale zobaczymy przede wszystkim, jak sytuacja będzie wyglądać. Póki co, do końca czerwca, moim zdaniem, ten pakiet zostanie przedłużony.
1: To jeszcze pytanie, ile ten program kosztował państwo?
2: 1,6 miliarda miesięcznie, także no jest to duże obciążenie dla budżetu. No ale też pamiętajmy, że wszystkim zależy, przede wszystkim rządowi, żeby nie miało to negatywnego wpływu na inflację.
1: Bardzo dziękuję. Dorota Gudaś, analityk po rynku paliw z BM Reflex, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
3: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

I nawet jak tam jesteście pokłóceni, to Masaya zawsze jest jak ten plasterek na serduchu. Dokładnie. To najlepsza muzyka i dobranocka w RMF FM. 19 minut do drugiej. Uwaga, Bad Bunny spotkał się z papieżem. To się teraz wszędzie klika. Obaj przebywali w tym samym czasie w Hiszpanii. Przyciągnęli ogromne tłumy ludzi. No i tak się wszyscy zastanawiali, gdzie się wybrać, do kogo. Ja uważam, że da się to połączyć. Najpierw zdrowaśka z papieżem, wiadomo, a później hiszpańskie szaleństwo.

Nóżka chodzi, ja wiem. Celine Dion to taki dodatek do espresso dla nocnych marków zawsze. 12 minut do drugiej, to dobra noska w RMF FM. Kto w trasie i potrzebuje energii, już za chwilę Enej podkręci tempo. Jedźcie ostrożnie, bo ślisko i deszczowo. Jesteśmy tu dla Was. RMF zawsze z Wami do końca nocnej zmiany.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych. To, że oni ze sobą się komunikują i wymieniają tym produktem, jakim jest przestępstwo. Dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
3: Ale usługę przestępczą, czy co? Narkotyki, zabójstwo?
2: Narkotyki, zabójstwo, rozbój. Wiele, wiele rzeczy dzisiaj w sieci się znajduje.
1: Poranna rozmowa. Już dziś po 8 w RMF FM.
4: Zbliża się godzina druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Dobry wieczór, zapraszam. Polska chce zwrotu, a Niemcy rezygnują z unijnych pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Pijany 48-latek postrzelił z wietrówki nastolatka, bo przeszkadzało mu głośne zachowanie jego i kolegów. Rozbudowana i zmodernizowana siedziba Archiwum Państwowego w Katowicach, oficjalnie już otwarta, dziś i jutro zaprasza na dni otwarte.